Palne letnie granie na nocnej zmianie. W Trend Radio. Upalne letnie granie na nocnej zmianie. W Trend Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejna fala upałów, miejscami nawet do 40 stopni. Dożywocie grozi 18-latkowi, który zaatakował nożem we Wrocławiu. Zajrzymy też na zmienioną i to bardzo ulicę Złotą w Warszawie. Marcin Krzemiński. Tylko północ na mapach ostrzeżeń na biało. To oznacza, że to jedyny rejon kraju, gdzie nie będą dziś obowiązywały żadne alerty. Prócz Podlasia. Tam jeszcze przez 2 godziny możliwe burze. W ciągu dnia w pozostałych regionach uważajcie na upały. Są to najczęściej ostrzeżenia 2-średniego stopnia, ale częściowo w centrum oraz na południu i południowym wschodzie najwyższego 3. I tam dziś do 38 stopni nawet. A to nie koniec. W środku tygodnia jeszcze cieplej, mówi Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW.
2: Części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju.
1: Nadchodzące dni to nie tylko upały, ale też burze miejscami z gradem. Od piątku nastąpi już wyraźne ochłodzenie do mniej więcej 25 stopni. To kolejny taki incydent w ostatnich dniach. Wczoraj przed południem 60 km na północny zachód od Łeby polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20. Jak informuje minister obrony, nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej. Przypomnę, że w piątek para dyżurnych F-16 przechwyciła IŁA 40 km na północ od Kołobrzegu. Rosyjskie samoloty regularnie latają nad Bałtykiem bez planów lotu i z wyłączonymi transponderami. To uniemożliwia ich identyfikację i może zagrażać bezpieczeństwu. Śledztwo w sprawie ataku nożownika na 30-latkę we Wrocławiu nadal trwa. 18-letniemu obywatelowi Ukrainy grozi dożywocie. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
3: Poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi klatki piersiowej, podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
1: Prokuratura złożyła wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla 18-latka. Służby nie zdradzają motywów sobotniego ataku. Potwierdzają, że poszkodowana złożyła zeznania. Wczoraj miała opuścić szpital. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący Razem Adrian Sandberg.
4: Tam, gdzie inni, sponsorowani przez lobbystów, deweloperów, będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
1: Wybory na prezydenta Krakowa 27 września. Wielka metamorfoza w centrum Warszawy. Otwarto dla mieszkańców ulicę Złotą. Zniknęły samochody i tunel, a w ich miejsce pojawiły się nowe drzewa i ławki.
5: Zazieleniamy całe ścisłe centrum. Widzicie każdego dnia efekty na placu centralnym. Oddajemy ulicę Warszawy w ręce mieszkańców.
1: Mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Na ulicę Złotą wjechać będą mogli tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący tam działalność.

0: Dzień dobry, witam serdecznie. Łukasz Michnal w ten wtorkowy poranek, 4 sierpnia, a to oznacza jedno. Włączamy pełny wakacyjny luz i odpalamy najlepszy poranek w regionie. Bez względu na to, czy pijecie właśnie pierwszą kawę na tarasie, tkwicie w korku do pracy, a może przewracacie się na drugi bok na urlopie. Melduję, że dzisiaj w pogodzie szykuje nam się kolejny ciepły dzień. Termometry mają wskazać nam do 38 stopni Celsjusza. Na niebie utrzyma się zachmurzenie małe. Wiatr z zachodu w porywach 25 km na godzinę. Ciśnienie 1011 hektopaskali. A kolejne dni tygodnia przybliżą nas w stronę temperatur nawet do 40 kresek.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

Zapowiada nam się kolejny wakacyjny dzień, a więc pełen słońca, pełen wysokich temperatur i plan dla niektórych jest tylko i wyłącznie jeden. Blisko woda i leżakowanie. No, o takim dniu możemy sobie pomarzyć, ale no właśnie, nie każdy ma tak dobrze, bo niektórzy już właśnie wrócili z wakacyjnych urlopów. My natomiast, proszę, razem z wami jesteśmy od samego ranka i dzisiaj 216 dzień roku przed nami. Andrzej, Fryderyk, Jan, Justyn, no i Maria świętują dzisiaj imieniny. Wschód słońca było 5.01, zachód będzie o 20.22. Dzień ma trwać dzisiaj 15 godzin i 21 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 39 minut. Koniec astronomicznego lata za 49 dni. Znak zodiaku urodzonych 4 sierpnia to lew.

Czas już, moi drodzy, zaglądnąć do kalendarza historycznego. 4 sierpnia przyniósł sporo wydarzeń w kraju. W 1531 roku, 4 sierpnia, w trakcie wojny z Mołdawią o pokucie, wojska polskie zdobyły zamek w Gwoźdźcu. W 1792 ukazało się ostatnie wydanie Gazety Narodowej i Obcej. 1942 likwidacja tak zwanego Małego Getta w radomskiej dzielnicy Glnice. W 1958 premiera filmu Ostatni dzień lata w reżyserii Tadeusza Konwickiego. W 2003 powstał Krajowy Rejestr Długów.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W niedzielę w Leszczawie Dolnej w powiecie przemyskim doszło do wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobową Skodą na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka motocyklem. Pomimo przeprowadzonej reanimacji, 22-latek kierujący jednośladem w wyniku doznanych obrażeń zginął na miejscu. Kierujący samochodem 28-latek był trzeźwy, wraz z pasażerką trafił do szpitala. Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady. Dokładne przyczyny okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśniane w toczącym się postępowaniu. Pierwsza połowa okresu wakacyjnego przyniosła znaczący wzrost liczby interwencji służb ratunkowych w regionie. Działania operacyjne podkarpackich strażaków były determinowane głównie przez usuwanie skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz obsługę zdarzeń w ruchu drogowym, mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
2: Pierwszy miesiąc wakacji to był dla podkarpackich strażaków bardzo intensywny czas pracy. Do pomocy wzywani byliśmy ponad 2400 razy. Ponad 400 razy wyjeżdżaliśmy do pożarów, a pozostałe interwencje to tzw. miejscowe zagrożenia, czyli działania niezwiązane z ogniem. Strażacki samochód wyjeżdżał w tym okresie średnio co 18 minut. W działania zaangażowanych było ponad 20 tysięcy podkarpackich strażaków ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej. Pomocy przedmedycznej udzieliliśmy ponad 300 poszkodowanym. Większość naszych interwencji to tzw. miejscowe zagrożenia. Spektrum działań w tych przypadkach jest ogromne. Usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i silnych opadów deszczu. Działaliśmy w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Byliśmy wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego.
1: Równolegle z realizacją zgłoszeń alarmowych funkcjonariusze prowadzili ustawowe działania prewencyjne. Nadzorowi poddano miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem obozów harcerskich. Gmina Pilzno przystąpiła do realizacji kolejnej edycji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2026. Ze wsparcia w ramach programu mogą skorzystać mieszkańcy gminy Pilzno w wieku 60 lat i więcej. Program realizowany jest w ramach dwóch modułów w terminie do 31 grudnia bieżącego roku. Moduł pierwszy ma na celu zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawieni. Moduł drugi to tak zwana opieka na odległość z wykorzystaniem tak zwanych opasek bezpieczeństwa. Nabór jest realizowany w trybie ciągłym w zależności od dostępności opasek bezpieczeństwa. Program stanowi kontynuację programu realizowanego w 2025 roku. Chcesz lepiej poznać Tarnów? Wybierz się na wycieczkę Złotym Meleksem. W sierpniu kursuje codziennie. Przejażdżka jest darmowa, ale obowiązuje kaucja. Tegoroczna edycja jest finansowana z funduszy szwajcarskich. Wycieczki ruszają z rynku o godzinie 10, 11.45, 13.30 i 14.45. Każda trwa około 75 minut. W trakcie przejazdu odtwarzane jest nagranie lektora opowiadającego o mijanych zabytkach i ciekawych miejscach. Z myślą o młodszych przygotowano też krótkie kursy po starówce. Te odbywają się w godzinach 11.15 oraz 13.15. Na Meleksy nie ma zapisów i są bezpłatne, ale obowiązuje kaucja w wysokości 20 zł. Liczba miejsc na każdy kurs jest ograniczona do 12 osób, a niepełnoletni zawsze muszą być w towarzystwie dorosłego.
0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Czas analizować kolejne daty z 4 sierpnia. Tym razem będą to wydarzenia na świecie, a zaczniemy od roku 1704. 4 sierpnia wojna o sukcesję hiszpańską. Gibraltar został zajęty przez wojska brytyjskie. W 1791 podpisano pokój turecko-austriacki w Swisztowie. 1906 zwodowano pierwszy niemiecki okręt podwodny SMU-1. W roku 1946 zlikwidowano komunikację tramwajową w Tampie na Florydzie. Przed nami 4 sierpnia 1984 roku z naszego kalendarium historycznego. Górna Volta zmieniła nazwę na Burkina Faso. W 2013 roku wojna domowa w Syrii. Rozpoczęła się bitwa pod Salmą.
1: Trendy radio na wakacjach.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: To jest czas, żebyśmy sprawdzili jeszcze kalendarium muzyczne. 4 sierpnia 1901 roku urodził się Louis Armstrong, wokalista, kompozytor i trębacz jazzowy. Zmarł w 1971 roku. 4 sierpnia 1939 urodził się Jacek Korczakowski, poeta, autor scenariuszy, sztuk teatralnych i tekstów piosenek. Zmarł w 2013 roku w wieku 73 lat. 4 sierpnia 1959 urodziła się Renata Danel, piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów piosenek. W 1969 urodził się Max Cavalera, właściwie Massimiliano Antonio Cavalera, założyciel, gitarzysta i wokalista zespołu Sepultura. W 2007 zmarł Lee Hazlewood, piosenkarz, producent oraz autor tekstów.
1: Tak gra Trend Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rząd coraz bliżej decyzji o obniżce cen paliw na koniec wakacji. Upały we Włoszech zagrażają elektrowniom. Polska jest bezpieczna. Marilyn Monroe w tym roku skończyłaby 100 lat. Nietypowy hołd złożył jej włoski artysta rolnik. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Benzyna w drugiej połowie sierpnia może stanieć o około złotówkę na litrze. Rząd planuje obniżyć pod koniec wakacji VAT na paliwa. Pakiet ma obowiązywać przez kilka tygodni, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
2: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
1: Resort energii liczy też na to, że Orlen przedłuży weekendowe promocje na paliwo. Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 20-latek z wielkopolskiej Trzcianki. Michał H. zabił swojego ojca mieczem. Usiłował też zabić dwóch policjantów. Jednego z nich ranił. Funkcjonariusze postrzelili napastnika, mówi prokurator Magdalena Roman z prokuratury w Trzciance.
3: Badania, które miał przeprowadzone po przyjęciu do szpitala, nie wykazały ani środków odurzających, ani alkoholu. Niemniej jednak myśmy procesowo w dniu zdarzenia zabezpieczyli również krew od podejrzanego, ale w dalszym ciągu oczekujemy na wyniki badań.
1: 20-latkowi grozi dożywocie. Powiedział, że żałuje tego, co się stało. Znowu ponad 40 stopni na południu Europy. We Włoszech władze wydały czerwony alert, który oznacza zagrożenie dla zdrowia obywateli. Włosi szukają ochłody w jeziorach i rzekach.
4: Nad rzeką zawsze wieje nieco silniejszy wiatr i jest tu przyjemnie. Ale żeby uciec przed upałem, trzeba wybrać się gdzie indziej. Na pewno nie do Rzymu.
1: Upały we Włoszech dają się we znaki także turystom.
5: Próbujemy po prostu przetrwać. Jeździmy taksówką, bo w taksówce jest klimatyzacja, a w transporcie publicznym jej nie ma.
1: Przez upał wysycha Dunaj. Węgrzy planują z tego powodu wyłączyć swoją elektrownię jądrową PEX, której reaktory są chłodzone przez rzekę. Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii. Polskie elektrownie również używają wody z rzek do chłodzenia turbin, ale jak mówi ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech z podcastu Elektryfikacja, nasz kraj robi dużo, by odpowiedzieć na zagrożenia i nie dopuścić do niedoborów prądu.
6: Elementem tej odpowiedzi jest na przykład transformacja energetyczna. Budujemy dużo mocy, które nie potrzebują chłodzenia. Fotowoltaikę. Dzięki temu odciążamy nasze elektrownie węglowe, więc nie grozi nam już to, co groziło nam 11 lat temu. Budujemy też wiatraki na lądzie i na morzu. Zwłaszcza te na morzu są teraz szczególnie ważne, bo na morzu warunki wiatrowe są lepsze niż na lądzie i dzięki temu możemy ten system też podtrzymywać.
1: Minister energii mówi, że Polska dysponuje teraz nadwyżką energetyczną. Jeśli to będzie konieczne, wesprze Węgry w kryzysie energetycznym. A zaglądamy jeszcze do Włoch. Tamtejszy artysta uczcił Marilyn Monroe pługiem i traktorem. Dario Gambarin namalował jej gigantyczny portret traktorem na polu pod Weroną. Zostawił na ziemi tysiące idealnie wyoranych linii. Dzieło ma powierzchnię prawie 4 boisk piłkarskich, a niebieskie oczy gwiazdy powstały z rozłożonej na polu folii. Marilyn Monroe miałaby w tym roku 100. urodziny.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Magdalena Fręch i Magdalinet awansowały do drugiej rundy tysięcznika w Toronto. Fręch pokonała francuskę Leolie Jean-Jean 7-5-6-3, a Linet kanadyjkę Carol Zhao 4-6-6-1-6-4. Ta pierwsza w drugiej rundzie zmierzy się z rozstawioną z trójką amerykanką Jessicą Pegulą, a ta druga z jej rodaczką rozstawioną z numerem 13 Iwą Jowicz. Grę od drugiej rundy zaczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. Obie zagrają dziś wieczorem. Świątek z Czeszką Sarą Bejlek, a Chwalińska z Australijką Talią Gibson. Pogoń Szczecin wygrała na wyjeździe z Krakowią 2-0 na zakończenie drugiej kolejki Ekstraklasy. Oba gole padły w drugiej połowie, na jej początku i w doliczonym czasie, mówi nowy trener portowców Oscar Garcia. Jestem bardzo zadowolony z występu mojej drużyny. Zwycięstwo w pełni zasłużone. Owszem, zrobiłem sporo zmian w składzie względem tego pierwszego meczu, bo jestem tu nowy. Widzę, jak trenują moi zawodnicy, ale jeszcze nie wiedziałem, jak rywalizują na najwyższym poziomie. I zarówno ci zawodnicy, którzy wyszli w pierwszym składzie, jak i ci, którzy weszli w drugiej połowie z ławki, spisali się bardzo dobrze. Pogoń awansowała na 6. miejsce w tabeli, Krakowia z jednym punktem jest 15. Polskie zespoły poznały potencjalnych rywali w czwartej decydującej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Niestety nie miały szczęścia. Jeśli Górnik Zabrze upora się z Ferencvarosem, to zagra z Trabzonsporem. Jeśli nie, to zagra o Ligę Konferencji z AS Monaco. Lech Poznań, jeśli upora się z Klaksvik, to zagra o Ligę Europy z Wikingurem Reykjavik lub FC Thun, a Jagiellonia Białystok, jeśli ogra Rangers FC, zagra z lepszym z pary Larne FC, Iberia, Tbilisi. Pecha w losowaniu eliminacji Ligi Konferencji miał GKS Katowice, jeśli pokona w dwumeczu HPL Tel Awiw, o awans do głównej rundy zagra z Atalantą Bergamo. Włoch Jonathan Milan wygrał w Koszalinie pierwszy etap kolarskiego Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera 83. edycji wyścigu. Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter, Francuz Paul Manie, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusław minął linię mety na 12 pozycji. Dziś drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
3: To jest dobry moment, abyśmy znowu pochylili się nad pogodowymi mapami Podkarpacia i Małopolski, a dzisiaj od samego ranka zachmurzenie małe dominuje w całym regionie. Na termometrach w dzień zobaczymy do 38 stopni Celsjusza w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie. Noc też ciepła, w okolicach 20 kresek. Padać nie powinno dzisiaj nigdzie, ciśnienie 1009 hektopaskali, termika zapowiada się upalna i sucha.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Reklama. Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
5: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
6: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
4: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Minęła już godzina 7, dzień dobry we wtorek, 4 dzień sierpnia. Pozdrawiamy pięknie, serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, którzy rozpoczynają ten dzień razem z nami. Nieważne, czy na urlopie, w pracy, czy może w drodze właśnie do niej. Dzisiaj moc życzeń płynie do Dominika, Prokopa, Marii i Jana, chociaż no właśnie to wszystko z okazji imienin. A co dzieje się w porannym kalendarzu? O tym za chwileczkę, bo witamy się z wami w kolejnej godzinie również super hitami. I tak do 11 mamy przyjemność budzić was na 101.9 i 95.2 FM.

0: Reklama.
1: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
2: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
3: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. Preszowregion.travel/pl. Zrealizowano

0: Żelizno, ulica Witosa 2A. Reklama. Słuchasz Trend Radio.
1: Może się powtórzę, ale może niektórzy jeszcze nie mieli okazji dzisiaj być razem z nami od samego początku. I tak oto druga godzina programu Trendy Start trwa. Mamy wtorek, czwarty dzień sierpnia, czyli 216 dzień roku. Dla przypomnienia, dzisiaj imieniny świętuje Dominik, Prokop, Maria, Jan, Franciszek oraz Andrzej. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej. 5:01, o tej porze był wschód słońca, zachód będzie o 20:22, a dzień potrwa nam 15 godzin i 20 minut.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Komisariatu Policji w Brzeźnicy zatrzymali 25-latka podejrzanego o posiadanie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Funkcjonariusze ujawnili przy nim marihuanę, amfetaminę, mefedron oraz tabletki ekstazy. Decyzją Sądu Rejonowego w Dębicy mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Wyjaśnia podkomisarz Jacek Bator, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.
2: Do zatrzymania doszło w ubiegły czwartek. Policjanci z Brzeźnicy podczas wykonywania czynności służbowych wylegitymowali 25-letniego mieszkańca Pustkowa Osiedla. W trakcie przeszukania ujawnili przy nim środki odurzające i substancje psychotropowe. W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli 84 gramy marihuany, 341 gramów amfetaminy, 96 gramów mefedronu oraz 77 sztuk tabletek ekstazy. Mężczyzna został zatrzymany. Wszystkie zabezpieczone substancje zostały przekazane do badań w policyjnym laboratorium.
1: Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 25-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
3: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Powiat dębicki podpisał umowę na realizację projektu pod nazwą Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi powiatowej ulica Jana Pawła II w Dębicy w ramach programu Razem Bezpieczniej na lata 2025-2028. Powiat otrzymał na ten cel 120 tysięcy złotych dotacji, a całkowita wartość zadania wynosi blisko 181 tysięcy. Inwestycja obejmuje modernizację 3 przejść dla pieszych przy ulicy Jana Pawła II w rejonie skrzyżowań z ulicą Piłsudskiego i ulicą Słoneczną. Zaplanowano między innymi wykonanie dedykowanego oświetlenia LED, montaż aktywnych znaków, oznakowania poziomego na czerwonym tle, płyt integracyjnych, poręczy drogowych oraz remont stref oczekiwania. Projekt uzupełnią działania edukacyjne dla około 600 uczniów oraz 30 seniorów prowadzone we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Dębicy i instruktorami nauki jazdy. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do 31 grudnia bieżącego roku. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie rozpoczęła 8. w tym roku turę przyznawania bezpłatnych kodów dostępu do Legimi, Empik Go oraz Audioteki. To popularne platformy z e-bookami, audiobookami i audioserialami. Po kody Legimi można się zgłaszać od pierwszego dnia roboczego miesiąca do momentu, aż ich pula się skończy, ale im wcześniej, tym większa szansa na ich otrzymanie. Wystarczy wysłać prośbę wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem na adres legimi@biblioteka.tarnow.pl z maila przypisanego do bibliotecznego konta. Trzeba jednak spełnić 3 warunki. Mieć aktywną kartę biblioteczną, być aktywnym czytelnikiem oraz nie posiadać zaległości na swoim koncie. Kody wydawane są jedynie pełnoletnim i czynnym czytelnikom Miejskiej Biblioteki.
0: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew,

0: Soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
5: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Na dzień dobry. Trendy Start w Trend Radio. Program, w którym też można dowiedzieć się, co słychać na drogach regionu. Michał Sinicki już w pełnej gotowości, aby przekazać część wieści, jak jeździ się kierowcom po naszym regionie w ten wtorkowy ranek.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Czas wjechać na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlice. Tu musimy zwolnić na ulicach Kościuszki w stronę skrzyżowania na Zawodziu oraz na ulicy Parkowej. Rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Mariańskiej i Szpitalnej. Uważajmy, patrzmy na znaki i sygnalizacje. Przejeżdżamy do Jasła. Hamulec naciśniemy jadąc ulicą Lwowską w stronę Ronda Solidarności oraz ulicą 17 stycznia, a także na Kazimierza Wielkiego, Kościuszki i ulicy Szajnochy. Zwolnić również trzeba przed skrzyżowaniami w ciągu ulicy Piłsudskiego, Metzgera i ulicy 3 Maja. W Krośnie ruchy odbywa się bez większych utrudnień, jednak zwiększmy ostrożność przed Rondem Solidarności na ulicy Podwale, ulicy Korczyńskiej, Niepodległości oraz Grodzkiej, Bieszczadzkiej i Podkarpackiej.
1: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Każdego dnia mamy okazję poświętować co nieco, jedni imieniny, inni urodziny, jeszcze inni rocznice, a dzisiaj też Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej, czyli ważna data w kalendarzu dla tych, którym los zagrożonych wyginięciem zwierząt nie jest obcy. Dzisiaj dzień, który jest okazją do uświadomienia ludziom, że bez ochrony pantera mglista zniknie z powierzchni ziemi, tak jak stało się to już w przypadku niektórych gatunków.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Idą zmiany w żłobkach, więcej zabawy na powietrzu i lepsze jedzenie. W połowie października powstanie nowa partia Mateusza Morawieckiego. Pożary we Francji odsłoniły śmiertelnie niebezpieczne niewybuchy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Więcej zabawy na świeżym powietrzu, lepsze standardy żywienia i nowe zasady pracy opiekunów. Tak mają niedługo wyglądać polskie żłobki. Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do 3 roku życia. Ma ona poprawić jakość opieki nad najmłodszymi. Jesteśmy na to gotowi, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
2: Już powoli się przygotowaliśmy do tych zmian. Opieka w zakresie aktywności na świeżym powietrzu. Te place zabaw, które wyremontowaliśmy, to właśnie temu mają służyć.
1: Opiekunowie dostaną większą ochronę prawną jako funkcjonariusze publiczni. Będą mieć też 33% zniżki w transporcie publicznym. Zabronione będzie też publikowanie w internecie wizerunków dzieci, nawet jeśli rodzice wyraziliby na to zgodę. Niektóre zmiany mają wejść w życie już 1 września. W połowie października powstanie nowa partia Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus. Zapowiedział to sam Morawiecki. Wiceszef jego stowarzyszenia Marcin Chorała zachęca kolejnych działaczy PiSu, by przyłączyli się do nowej partii.
3: Każdy jest zaproszony. Nikogo nie rozliczamy, nie każemy podpisać jakiś lojalek. Więc zapraszam i panią premier Beatę Szydło i wielu innych zacnych ludzi w Polsce, którym leży na sercu dobro naszego kraju.
1: W Prawie i Sprawiedliwości słychać, że odejście grupy posłów związanej z Morawieckim to formalność. Lotnisko Katowice-Pyrzowice pożegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port inwestuje w nowe skanery i zapowiada więcej zmian, bo co roku notuje nowy rekord pasażerów, mówi rzecznik prasowy portu Piotr Adamczyk.
4: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C obsługującego ruch przylotowy.
1: Nowe skanery mają się pojawić najpóźniej przed przyszłorocznymi wakacjami. Owoce i warzywa mogą być jeszcze droższe. Powodem są niższe o 10% zbiory. Mniej będzie kapusty, cebuli, marchwi, pomidorów czy ogórków. Jeszcze gorzej z owocami. Tu zbiory są niższe niż przed rokiem o 1/5. Zdrożeją pewnie jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie i czereśnie. Pożary we Francji odsłoniły śmiertelnie niebezpieczne niewybuchy. To pozostałości z czasów II wojny światowej. Wyłoniły się teraz na spalonej ziemi lasów Żyrondy. Saperzy ruszyli do lasów, by oczyścić teren, mówi dowódca oddziału saperów w Bordeaux.
5: Te pociski wciąż są wypełnione materiałami wybuchowymi, więc stanowią zagrożenie. Zamierzamy je zebrać, wywieźć i zniszczyć w odpowiednim miejscu.
1: Tymczasem w departamencie Var na południu Francji strażacy nadal walczą z ogniem. W Polsce są bardzo popularne, Szwedzi apelują, by z nich rezygnować. Wszechobecne w polskich ogrodach tuje mogą być niebezpieczne podczas pożarów. Bardzo łatwo się zapalają i mogą sprawić, że ogień szybko się rozprzestrzeni. Ostrzeżenia w Szwecji pojawiły się po dużym pożarze w norweskim Drammen, gdzie spłonęło ponad 100 domów, przy których rosły tuje. Dlatego specjaliści radzą, by przy domach wybierać mniej łatwopalne gatunki.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Obie Magdy w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Toronto French pokonała francuskę Leolie Jean-Jean 7-5, 6-3, a Linette kanadyjkę Carol Zhao 4-6, 6-1, 6-4. To oznacza, że mamy w drugiej rundzie tysięcznika w Kanadzie aż 4 Polki, bo dziś do rywalizacji przystąpią rozstawione Iga Świątek i Maja Chwalińska. Świątek zagra z Czeszką Sarą Bejlek, a Chwalińska z Australijką Talią Gibson. French jutro zmierzy się z Jessicą Pegulą, a Linette z Iwą Jowicz. Niestety szybko z turnieju w Montrealu odpadł Kamil Majszak. Przegrał dziś w pierwszej rundzie ze zbliżającym się do końca kariery 39-letnim Francuzem Gaëlem Monfilsem 4-6, 4-6. Rozpoczął się też turniej WTA 125 w Warszawie. Katarzyna Kawa, Martyna Kubka i Weronika Falkowska awansowały do drugiej rundy. Odpadły Urszula Radwańska i Amelia Paszun. Kawa wygrała z Czeszką Lindą Fruchwirtową, Kubka pokonała Serbkę Teodorę Kostowicz, a Falkowska okazała się lepsza od Paszun. Dziś kibice będą mogli zobaczyć na korcie m.in. Lindę Klimowiczową, a w deblu parę Kubka Alicja Rosolska. Ta ostatnia w Warszawie kończy swoją karierę, podczas której m.in. dotarła do półfinału debla na Wimbledonie.
2: Wiesz, na początku właśnie się zastanawiałam, czy po Wimbledonie nie zakończyć, ale tam bym właśnie nie miała tej okazji pożegnać się z polskimi kibicami, więc stwierdziłam, że nie będzie lepszego zakończenia kariery niż tutaj w Warszawie. Chcę dobrze zagrać w tym turnieju, mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden mecz. Gram razem właśnie z Martyną Kubką, więc mam nadzieję, że dobrze pogramy i że będę mogła jeszcze raz zagrać tutaj w Warszawie ten finał.
1: Mecze na kortach Legii zaczynają się o 11. Robert Lewandowski, który w sobotę zdobył 2 gole dla Chicago Fire w wygranym 2-1 meczu z Charlotte FC, został wybrany piłkarzem tygodnia Major League Soccer. Były to jego pierwsze trafienia w nowym klubie. W trzecim meczu, ale pierwszym przed własną publicznością. Zespół Chicago Fire po 9 zwycięstwie w sezonie jest na 4. miejscu w tabeli konferencji wschodniej. Słoweńska supergwiazda kolarstwa Tadej Pogacar stanie na starcie rozpoczynającego się 22 sierpnia w Monako wyścigu Vuelta Espania. Vuelta jest ostatnią z wielkich wieloetapówek, której brakuje w bogatej kolekcji triumfów 27-letniego Słoweńca. A tymczasem ruszył Tour de Polonii. Pierwszy etap z Gdyni do Koszalina wygrał włoski sprinter Jonathan Milan.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Wtorek w regionie przynosi nam zachmurzenie małe na niebie, a temperatury na zaokiennych termometrach dzisiaj sięgną okolic 39 stopni Celsjusza. Takie wskazania dostarczą nam termometry z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa czy Leska. Dzień zapowiada się bez opadów. Generalnie będzie to upalny i suchy dzień. Biometr niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257. WMW Motocenter. Ulica 17 Stycznia, Jasło.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Minęła godzina 8, to Trendy Start w Trend Radio Poranek, który od poniedziałku do piątku dodaje wam energii w postaci muzyki, wiadomości, no i też waszych chwil, które przeżywacie razem z nami. Jedni mają urodziny, inni mają imieniny, a inni są szczęściarzami. I w ten gorący czas zaczynają właśnie okres urlopu. Nieważne co robicie, ważne, że jesteście z nami. I tak, gramy dla was kolejną godzinkę najlepszych hitów. Trendy Start do 11:00.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy. Reklama.
2: To jest Trendy Start. Poranek we wtorek, 4 sierpnia, a u nas już o tej porze czas na rozmowę dnia. Zapraszam.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
3: Za nami jubileusz 80-lecia LKS Iskra Przysietnica oraz 30-lecia Kapeli Ludowej Przysietczanie. Takim punktem kulminacyjnym części formalnej była oficjalna ceremonia jubileuszowa, podczas której podsumowano dekady działalności klubu oraz wręczono podziękowania osobom zasłużonym dla rozwoju lokalnego sportu. Mówi Szymon Stapiński, burmistrz gminy Brzozów.
4: Sportowcom to życzę przede wszystkim sukcesów. Tutaj ten sukces jest już, bo jest awans tego zespołu Iskry Przysietnica do klasy wyżej, także Przysietnica będzie grała w A-klasie. To dobrze. Przysietczanom życzę przede wszystkim, żeby ta kapela ludowa się rozwijała, żeby

0: super to zrobili, bo walczyli do końca. Fajnie, że są w A-klasie. Powiem szczerze, to jest klub, który powinien grać minimum w okręgówce. To jest duża miejscowość o dobrych tradycjach piłkarskich. Z tej miejscowości wywodzą się zawodnicy, którzy nawet mają przeszłość reprezentacji młodzieżowych, jak bracia Luciusze. No nie tylko, no wielu zawodników naprawdę wybitnych i tak jak powiedziałem, no Przysietnica powinna grać minimum w klasie okręgowej, czego mi naprawdę serdecznie życzę.
1: Mówi Joanna Bryl, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2: Piękne karty historii, 80 kart historii właśnie LKS Iskra. 1946-2026 Przysietnica i z wielką radością i uznaniem jestem tutaj, przyjęłam zaproszenie, aby właśnie wspólnie z zawodnikami, z zarządem, z mieszkańcami tutaj w Przysietnicy koło Brzozowa świętować ten piękny jubileusz. Ale to nie jest tylko pierwszy jubileusz tutaj na tej ziemi przysietnickiej, ponieważ jeszcze jest piękny jubileusz, kolejny właśnie kapeli i też będę chciała z nimi wszystkimi tutaj wspólnie radować się tą tradycją, tą kulturą i to jest piękne, że ludzie tutaj na Podkarpaciu właśnie dostrzegają w małych miejscowościach, jak ważna jest tradycja, kultura, przywiązanie.
1: Mówi Mateusz Lechwar, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3: Niech ten płomień iskrze Przysietnica nigdy nie gaśnie. Jest tutaj masa pasjonatów, masa ludzi, bez których ten klub by nie funkcjonował. To są naprawdę pasjonaci piłki nożnej. Wiem, miałem okazję być w tym poprzednim sezonie na meczu z LKS Kombornią, tutaj wygranym 5-3 przez Iskrę Przysietnicę. I wiem, jacy to są pasjonaci, jacy wspaniali ludzie oddani. Wielki szacunek dla tych wszystkich osób, które przez 80 lat tutaj funkcjonowały w tym klubie, dla wszystkich działaczy, piłkarzy, kibiców, bo to tworzy taką jedną, wielką masę społeczeństwa i dzięki takim ludziom właśnie takie kluby jak Iskra może istnieć.
1: Mówi Krzysztof Stygar, prezes klubu LKS Iskra Przysietnica.
4: Awansowaliśmy do klasy A, była to ciężka praca całej drużyny, jak i również naszego trenera. Treningi, jeszcze raz treningi i skutkowało to tym, że jesteśmy w klasie A, z czego bardzo się cieszymy, ponieważ, tak jak mówię, mamy 80-lecie klubu, jest to niesamowity jubileusz, ponieważ jesteśmy najstarszym klubem w powiecie brzozowskim i mogliśmy to jeszcze przyświętować awansem. Przysietnica jest tak charakterystyczna, ponieważ ma dużo mieszkańców i tak naprawdę wszyscy zawodnicy, którzy grają w Przysietnicy, to są zawodnicy nasi, można powiedzieć. Także jesteśmy z tego bardzo szczęśliwi. Mamy cztery grupy wiekowe i te najmłodsze grupy, czyli Żaki i Młodzik, młodszy, powiem szczerze, jest to bardzo duże grono młodego na rybku, który w przyszłości będzie pewnie zasilał seniorskie grupy. I naprawdę, powiem szczerze, jestem dumny z tego, że tyle przychodzi dzieci, nie siedzi przed komórkami, nie siedzi przed komputerami, tylko przychodzą i ciężko sobie po prostu trenują i grają w piłkę. No życzę kolejnych, no nie może nie 80, ale 100 lat, żeby klub istniał. Życzę tego, żeby następny rok również był awans, chociaż powiem szczerze, patrząc na grupę, jest to bardzo ciężka i mocna grupa. Czego życzę? Życzę tego, żeby klub nasz się rozwijał, bo tak jak mówię, jest to ciężka praca każdego z nas, kto został właśnie wyczytany też ze sceny, prawda, są to działacze, wolontariusze, jest to mocna grupa ludzi, która z pasją po prostu dąży do tego, aby ten klub fajnie funkcjonował.
1: Mówi Piotr Buczek, kierownik kapeli Przysietczanie.
5: W dniu dzisiejszym właśnie świętujemy 30-lecie kapeli, która powstała z inicjatywy wtedy ówczesnego pana burmistrza Józefa Rzepki i tutaj naszych mieszkańców Przysietnicy, pana Tadeusza Pytlaka i jego braci, pana Jana Gładysza, którzy byli właśnie tymi pierwszymi członkami kapeli. Ja do niej dołączyłem dopiero po 15 latach, w sumie od 15 lat teraz mija właśnie jak gram w kapeli. A czego życzyć? No przede wszystkim tego, żeby to, ta tradycja przetrwała, żeby ta kultura, którą my tutaj jakoś próbujemy tworzyć i podtrzymywać, żeby to właśnie nie upadło. Dzięki temu też właśnie ciągamy też młode osoby do kapeli. Jest między innymi moich dwóch synów, którzy grają na instrumentach, jeden na trąbce, drugi na saksofonie sopranowym. Jest też młoda skrzypaczka, także staramy się łączyć te pokolenia i przekazywać właśnie tą tradycję muzyki ludowej młodszym osobom.
1: Koło gospodyń wiejskich z Przysietnicy po raz kolejny udowodniło, że tradycyjna kuchnia i pasja to idealne połączenie. Panie przygotowały wyjątkowo.

0: gotowe, pełne pasji potrawy, które zachwyciły zebranych gości.
1: Przygotowałyśmy na dzień dzisiejszy, mamy pierożki z kapustą, ziemniaczkami, gołąbki, bigosy, drożdżówki, różnego rodzaju kapuśniaczki, co tam jeszcze, bułeczki z jabłkiem, pizzerynki, prosiaki, pierożki kebabowe, drożdżówka z serem, ciasteczka, ciasta, no i także to, co było możliwe, starałyśmy się przygotować. Myślimy, że no...
2: Będzie smakować.
1: No najważniejsze jest to, że do wszystkich tych produktów, do tego przygotowania dodałyśmy ten najważniejszy składnik, którym jest serce.
0: Historia LKS Iskra Przysietnica to nie tylko suche daty i też sportowe statystyki, to przede wszystkim setki osobistych historii, emocji i poświęcenia ludzi, którzy przez dekady budowali ten klub. Posłuchajcie sami.
3: Moje wspomnienia to były takie, że na treningi, to jeżeli bym się spóźnił, to myśmy nie zagrali sobie, siedzieli myśmy z boku i po 14 na trenikach my graliśmy sobie po prostu na duże bramki. Po 14. Tyle było chętnych zawodników do gry w piłkę. A każdy miał robotę w polu. Jak się spójrzy, to już tyle. Koniec, no.
4: Moje są tylko cudowne, bo tutaj mieszkam, znaczy pochodzę stąd, to 62, my jesteśmy obydwaj 62. Także jak wspominam, no się chodziło do tego, to jak człowiek usłyszał już, że ktoś tam kopnął piłkę, to już kombinował, a trzeba było, wiadomo, te rzeczy przy gospodarstwie tam pomóc, bo były historie takie, że były te zwane omoty na przykład, ale i tam przerwa na jedzenie mama zrobiła, kanapki ten, a potem trzeba było słomę do tego znosić. Wspomnienia są duże.
5: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W sobotę tuż po północy policjanci Komisariatu Policji w Ciężkowicach otrzymali zgłoszenie, że drogą wojewódzką w Siemiechowie może poruszać się kierujący samochodem osobowym marki Hyundai, który prawdopodobnie znajduje się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze niezwłocznie udali się we wskazany rejon, gdzie zatrzymali do kontroli opisany pojazd. Za kierownicą siedział 41-letni obywatel Gruzji. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie ponad 1,6 promila. Mężczyzna został zatrzymany, a pojazd, którym się poruszał, został zabezpieczony. Sprawa została skierowana do rozpoznania w trybie przyspieszonym. W niedzielę 41-latek został doprowadzony do sądu rejonowego w Tarnowie, który uznał go za winnego zarzucanego czynu. Sąd orzekł wobec niego 4-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz grzywnę w wysokości 17 tysięcy złotych. Policjanci z dębickiej prewencji w sobotę w Latoszynie zatrzymali jadącego na hulajnodze elektrycznej mężczyznę. Styl jego jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Jak się okazało, 50-letni mieszkaniec Ropczyc miał w organizmie ponad 1,5 promila. Za swoją przejażdżkę ukarany został mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano umowę z Małopolskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie dotyczącą wykonania założeń do projektu scalania gruntów dla obrębu Binarowa. Scalenie gruntów jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi służących uporządkowaniu rozdrobnionych działek, poprawie ich układu przestrzennego oraz zapewnieniu lepszego dostępu do gruntów rolnych. Dzięki temu możliwe będzie bardziej efektywne gospodarowanie terenami, usprawnienie komunikacji wewnętrznej oraz stworzenie warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi obszarów wiejskich. Mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Podpisana umowa to pierwszy, bardzo ważny etap przygotowań, w ramach którego zostaną określone granice planowanego scalenia oraz przeprowadzona szczegółowa analiza istniejących uwarunkowań, zarówno społeczno-gospodarczych, jak i środowiskowych. Oceniona zostanie również obecna struktura użytkowania gruntów, układ działek, sieć dróg oraz gospodarka wodna. Koniecznym jest wypracowanie rozwiązań, które poprawią warunki gospodarowania, czyli o uporządkowaniu rozdrobnionych działek rolnych, poprawie układu komunikacyjnego poprzez wyznaczenie nowych dróg dojazdowych do pól, a także o lepszym zagospodarowaniu przestrzeni, ochronie przyrody, rekultywacji gruntów czy poprawie jakości dokumentacji katastralnej.
1: Zgodnie z zawartą umową, wykonanie założeń do projektu scalenia gruntów dla obrębu Binarowa ma zostać zrealizowane do 30 listopada bieżącego roku.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: 13 sierpnia odbędzie się drugi w tym roku jasielski spacer zabytkowym autosanem H935. Przejażdżka Mękolem śladami jasielskich murali będzie dla miłośników historii Jasła i postaci związanych z miastem godną uwagi atrakcją. Na trasie znalazły się murale jako współczesna forma upamiętniania historii miasta, ważnych wydarzeń oraz postaci związanych z dziejami Polski i regionu. W czwartkowe popołudnie dowiemy się, w jaki sposób sztuka uliczna stała się nośnikiem pamięci historycznej i elementem kształtującym tożsamość lokalnej społeczności. Istotnym punktem trasy są również murale nawiązujące do dziejów Jasła i jego mieszkańców, które można oglądać na Placu Inwalidów Wojennych. Wszystkie przystanki na trasie łączy wykorzystanie murali jako współczesnych pomników pamięci, które nie tylko upiększają przestrzeń publiczną, ale również przypominają o ważnych wydarzeniach historycznych i lokalnym dziedzictwie. Spacer rozpocznie się o godzinie 16:30. Poprzedzi go krótka prelekcja w sali audytoryjnej Generatora Nauki Genwi. Jaśle. Zapisy na wydarzenie rozpoczną się 5 sierpnia. Obowiązuje limit miejsc.
0: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen Archeologiczny. ekologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
4: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MPM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 3,25 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
5: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Ponownie na antenie Trend Radia Michał Sienicki z porcją wiadomości dla kierowców, a więc głośność radioodbiorników w górę i słuchamy uważnie tego, co przygotował dla nas w tej godzinie radiowy kolega.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Ponownie wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlicę. Spowolnienia zdarzają się na ulicach Kościuszki, Parkowej, ulicy Mickiewicza, Legionów oraz skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich. Na ulicy Sienkiewicza z powodu prac drogowych spotkamy zmianę organizacji ruchu. Wjazd na ulicę Ariańską i ulicę Szpitalną od strony ulicy Sienkiewicza będzie zamknięty, a na Sienkiewicza będzie ruch wahadłowy. Zobaczmy teraz, co dzieje się w Jaśle. Troszkę zwalniamy, dojeżdżając do Ronda Solidarności oraz na ulicy Piłsudskiego, noga z gazu, kiedy jedziemy przez centrum miasta, a także na Metzgera 3 Maja i ulicy Kościuszki. W Krośnie ruch jak na razie jest średni. Miejsca, gdzie trzeba bardziej uważać, to ulice Niepodległości, Korczyńska, Sikorskiego, Tysiąclecia, ulica Podkarpacka i ulica Bieszczadzka.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

Zimna kawa w litrowym kubku, klimatyzacja skręcona na maksimum, czy udawanie, że bardzo intensywnie patrzycie w arkusz w Excelu. Cały czas czekam na wasze kreatywne informacje, jak przetrwać upalny dzień w pracy. Radiowy mail cały czas w pogotowiu. Trendy start @trendyradio.pl.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Szpital wstrzymał przyjęcia, bo lekarze nie przedłużyli umów. Tragedia pod Łowiczem. 11-latek miał wypadek na elektrycznej hulajnodze. Wróciły upały. Wiemy, do kiedy zostaną, co najmniej do piątku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lekarze nie przedłużyli umów, oddział wewnętrzny wstrzymuje przyjęcia. Zawieszono działanie interny w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej. Personel nie zgodził się na umowy zaproponowane przez dyrekcję placówki. Obecni pacjenci będą mieli opiekę, zapewnia rzecznik szpitala Marcin Janczylik.
2: Przyjęcia w związku z zawieszeniem zostały wstrzymane, natomiast 10 osób, które wymagały dalszej hospitalizacji i opieki, tą opiekę otrzymają u nas na oddziale klinicznym kardiologii i chorób wewnętrznych.
1: Na razie nie wiadomo, na jak długo oddział wewnętrzny będzie w bydgoskim szpitalu zawieszony. Tragedia pod Łowiczem. Nie żyje 11-latek, który na elektrycznej hulajnodze zderzył się z kombajnem. Do wypadku doszło wczoraj we wsi Sypień, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
3: Jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustronnych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. Życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
1: Sprawę bada prokurator. Elektryczne hulajnogi są dozwolone dzieciom od 13 lat. 11-latek w ogóle nie powinien jej prowadzić. Upały zostaną z nami co najmniej do piątku. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia obowiązują na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju. W najbliższych dniach znowu zbliżymy się do rekordu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
4: Lokalnie nawet 37-38 stopni. Temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia. W weekend spodziewamy się wyraźnego ochłodzenia, gdzie temperatura obniży się do około 25-27 stopni.
1: Dziś będzie burzowo na zachodzie kraju. W kolejnych dniach burze będą przemieszczać się także na wschód. Polscy strażacy walczą już z pożarami w Hiszpanii. W regionie Kastylia-La Mancha od weekendu wspierają tamtejsze służby w walce z żywiołem. Działają w trudno dostępnych terenach, w temperaturach przekraczających 40 stopni. W całym sierpniu przez misję przewinie się 105 polskich strażaków. Z jednym z nich, który zaangażował się w akcję na miejscu, rozmawiała Katarzyna Młynarczyk.
5: Jak powiedział mi brygadier Paweł Dąbrowa, to służba w pełnej gotowości. Strażacy docierać muszą tam, gdzie ciężki sprzęt nie ma szans dojechać, a na wezwanie gotowi muszą być przez całą dobę.
6: Są to miejsca, gdzie w ogóle nie ma dojazdu. Bardzo często musimy znaleźć jakieś miejsce, żeby zaparkować, a następnie przetransportować ciężkie narzędzia ręczne, pompy, piły. I musimy często z nimi przejść kilka kilometrów po to, żeby dostać się do tego obszaru, gdzie będą prowadzone czynności.
5: Jest to praca w upale i bardzo trudnych warunkach.
6: Temperatura jest bardzo wysoka, jest bardzo sucho. Musimy zwrócić uwagę też tutaj na wiatr, który powoduje, że ta sytuacja może bardzo szybko z opanowanej rozwinąć się do pożaru.
5: Pierwsza zmiana pozostanie w Hiszpanii do 11 sierpnia. Później zastąpią ją kolejne dwie.
1: Polska młodzież garnie się do lotnictwa wojskowego. Zapisy do szkoły Orląt w Dęblinie biją rekordy. Do tegorocznej rekrutacji zgłosiło się 1400 chętnych. 3 razy więcej niż 10 lat temu. Nie wszyscy się dostaną. Jest 7 osób na jedno miejsce.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Na zakończenie drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia przegrała z Pogonią Szczecin 0-2. Szkoda, bo nie graliśmy źle, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
2: Można przegrać mecz w różne sposoby. Czasami się przegrywa mecze i nic nie wychodzi, ale uważam, że dzisiaj wiele rzeczy robiliśmy dobrze, wystarczająco dobrze, żeby nie przegrać ten mecz. Nie mam żadnych pretensji do zawodników, jeżeli chodzi o ambicje, walkę, ale niestety mecz przegramy.
1: Krakowia po dwóch kolejkach ma tylko punkt. Pogoń wygrała pierwszy mecz w sezonie. Pięć naszych zespołów szykuje się już do trzeciej rundy eliminacji europejskich pucharów. Jutro w Lidze Europy Górnik Zabrze zagra w Budapeszcie z Ferencvarosem. Jeśli przejdzie węgierską ekipę, czeka go starcie z Trabzonsporem. W czwartek w Lidze Europy Lech Poznań zagra u siebie z Klaksvika, Jagiellonia Białystok podejmie Rangers FC. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa podejmie Hammarby, a GKS Katowice w Miszkolcu zmierzy się z Hapoelem Tel Awiw. Iga Świątek i Maja Kwanińska wracają do gry po miesięcznej przerwie. W drugiej rundzie tysięcznika w Toronto Świątek zagra dziś z Czeszką Sarą Bejlek, a Kwanińska z Australijką Talią Gibson. Do drugiej rundy awansowały także Magdalena Frech po wygranej w dwóch setach z francuską Leolion Jean-Jean oraz Magda Linet po trzyzetowym meczu z Kanadyjką Karol Żao. Świątek wyjdzie dziś na centralny kort jako pierwsza, czyli jej mecz zacznie się o 18.30. Norweszka Sigrid Haugset po samotnej ucieczce wygrała trzeci etap Tour de France i została liderką piątej edycji tego największego wyścigu kolarskiego kobiet. Akcja była efektowna, bo Haugset zaatakowała 80 km przed metą. Drugi dzień z rzędu wysokie dziewiąte miejsce zajęła Malwina Mull. Katarzyna Niewiadoma dojechała do mety razem z pozostałymi faworytkami do końcowego zwycięstwa. A w naszym narodowym wyścigu w żółtej koszulce lidera pojedzie dziś Jonathan Milan. Włoch wygrał pierwszy etap Tour de Pologne z Gdyni do Koszalina. Był najszybszy w pojedynku sprinterów. Drugie miejsce zajął Francuz Paul Manie, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków Marceli Bogusławski minął linię mety na 12 pozycji. Dziś drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Uwiek gorąco. No właśnie, niektórzy będą tak mówić, zwłaszcza jeśli klimatyzacja wysiadła w samochodzie lub w pomieszczeniach. No, zdecydowanie cieplutki dzień przed nami, bo termometry z regionu wskażą nam w okolicach 38 stopni Celsjusza i takie temperatury odnotują termometry z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa, a także Leska. Termika upalna i sucha, wiatr z zachodu do 20 km na godzinę. Dzień upłynie nam bez opadów, a jeśli chodzi o ciśnienie, mamy 1011 hektopaskali.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w Ache w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ache.lodz.pl/jaslo.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia. zamówienia.
10: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Trendy Radio.
13: Trendy Radio.
0: To trendy, hity.
13: Wszechczas, wszechczasów.
4: Już po dziewiątej, po wiadomościach z kraju i ze świata, czas zająć się lokalnymi tematami, a w tej godzinie podajemy je przede wszystkim w oparciu o lokalne podkarpackie i małopolskie gazety. Ewa Bukowiecka już wkrótce rozpocznie program, jeśli chodzi o przegląd prasy. A wy, no, bądźcie z nami cały czas, bo do godziny 11 można rozbudzić się z nami przy najlepszych hitach.

Dzień dobry, witam serdecznie w ten wtorkowy poranek. Mam nadzieję, że kawa już zaparzona, bo przed nami godzina pełna najważniejszych informacji. Dziś jak zwykle punktualnie po godzinie 9 wspólnie przejrzymy prasę codzienną. Sprawdzimy, czym żyją dzisiejsze nagłówki. W dzisiejszym wydaniu przyjrzymy się doniesieniom o czarnej serii wypadków w Tatrach. Przeanalizujemy najnowsze inwestycje drogowe, a także sprawdzimy, co nowego słychać w Waszych miastach. To wszystko rozłożymy na czynniki pierwsze już za kilka minut.

0: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
1: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
0: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
2: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
0: Reklama.
3: Wtorkowy przegląd prasy rozpoczynamy od Gazety Krakowskiej. Czarna seria w Tatrach nie ma końca. W poniedziałek dotarły informacje o kolejnym tragicznym wypadku po słowackiej stronie gór. Ciało 38-letniego polskiego turysty odnaleziono w Dolinie Małej Zimnej Wody. Mężczyzna zginął po upadku z południowo-wschodniej grani Baranich Rogów. Jest to już czwarta śmiertelna ofiara w Tatrach w ciągu zaledwie 3 dni. To była kosztowna podróż dla obywatela Gruzji. 41-latek został zatrzymany na drodze pod Tarnowem przez policję, a już na drugi dzień skazany przez sąd za jazdę pod wpływem alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy na 4 lata i musi zapłacić 17 tysięcy złotych grzywny, równowartość samochodu, którym się poruszał. Na budowie obwodnicy Oświęcimia prace koncentrują się na ostatnim odcinku z przejazdem pod linią kolejową. Po ich zakończeniu cała trasa będzie gotowa do otwarcia, co ma nastąpić jesienią tego roku. Najtrudniejsze etapy inwestycji są zakończone, w tym skomplikowana operacja przesuwania pod torami betonowego segmentu o długości 22,7 metrów, szerokości 38,7 metrów i wysokości 8,5 metra. Czarny scenariusz dla Klimkówki znów się spełnił. Drugi rok z rzędu, choć jeszcze w kwietniu można było mieć nadzieję na to, że latem kąpielisko ruszy, obecna sytuacja hydrologiczna nad zalewem nie pozostawia złudzeń. Lepiej nie będzie, dopóki Wody Polskie nie zmodyfikują instrukcji gospodarowania wodą w zbiorniku.
4: Check it out, check it out.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura rejonowa w Lesku nadzorowała postępowanie mające na celu wyjaśnienie okoliczności tragicznego zdarzenia, do którego doszło 21 lipca bieżącego roku na terenie zapory w Solinie. Śledczy analizowali przebieg wydarzeń po tym, jak nad ranem do jeziora Solińskiego skoczył mężczyzna, który zniknął pod wodą. Jak wynika z ustaleń, o godzinie 3:24 pracownik ochrony zapory zauważył mężczyznę, który przedostał się przez barierki ochronne i skoczył do wody. Ochroniarz natychmiast zareagował, rzucając w jego kierunku koło ratunkowe. Mężczyzna nie podjął jednak rzuconego sprzętu, a po kilku minutach zniknął pod powierzchnią wody. Tego samego dnia o godzinie 12:30 przy użyciu specjalistycznego sprzętu z jeziora wydobyto zwłoki 45-letniego mieszkańca Mielca. Czynności prowadzone w sprawie miały ustalić pełny przebieg zdarzenia oraz zweryfikować, czy do tragedii mogły przyczynić się osoby trzecie. Jak poinformowano, postępowanie w sprawie podejrzenia namowy do targnięcia się na własne życie, prowadzonej z artykułu 151 Kodeksu Karnego, zostało umorzone. Podstawą tej decyzji było stwierdzenie, że czynu nie popełniono. Wakacje to czas intensywnych prac remontowych i modernizacyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Brzozów. Realizowane inwestycje poprawią bezpieczeństwo, funkcjonalność oraz estetykę szkół i przedszkoli. Duży zakres prac prowadzony jest w szkole podstawowej nr 1 w Brzozowie. Obejmuje remont klatki schodowej, sanitariatów, odnowienie sal lekcyjnych oraz korytarzy, wymianę drzwi do szatni, zakup nowego wyposażenia. Remonty realizowane są również w szkole podstawowej imienia Wincentego Witosa w Górkach, gdzie modernizowanych jest kilka sal lekcyjnych, oraz w szkole podstawowej imienia profesora Waleriana Pańki w Dużym Polu, gdzie odnowiono podłogi, a przy oddziale przedszkolnym zamontowana zostanie nowa brama i furta. Z kolei w szkole podstawowej przy Sietnicy prowadzone są prace związane z poprawą bezpieczeństwa pożarowego. Podobne zadanie realizowane jest w przedszkolu samorządowym nr 2 w Brzozowie. Łączna wartość wakacyjnych remontów i zakupów wyposażenia wyniesie około 800 tysięcy złotych. Wakacje to czas wyjazdów, tych dłuższych, a także krótkich. Aby powrót z urlopu czy weekendu do domu był równie udany jak wypoczynek, warto przed wyjazdem dobrze zabezpieczyć swoje mieszkanie, mówi oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Sanoku Anna Oleniacz.
2: W momencie, kiedy wyjeżdżamy na wypoczynek, przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby prawidłowo zabezpieczyć nasze domy, nasze mieszkania. Pozamykajmy szczelnie okna, posprawdzajmy, czy zamki w drzwiach są zabezpieczone, czy są pozamykane. Ważną kwestią jest, aby poprosić sąsiada, czy też zaprzyjaźnioną osobę, która będzie doglądać naszego dobytku, która będzie co jakiś czas sprawdzać, czy wszystko jest w porządku, czy nie dochodzi tam do jakiejś sytuacji, gdzie ktoś obcy kręci się obok naszego domu, bądź obserwuje, czy też robi zdjęcia. Bo takie sytuacje powinny budzić niepokój i natychmiast powinny być zgłaszane służbom, aby się tym zająć.
1: Niezależnie od tego, czy jesteśmy ofiarą, czy świadkiem przestępstwa, postarajmy się jak najszybciej powiadomić policję. Nowy plac zabaw, z którego można korzystać już od kilku dni, stanął przy szkole podstawowej w Targowiskach. Powstał nie tylko dla dzieci, ale także dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Są tam dwa zestawy zabawowe, huśtawki, huśtawki wagowe, karuzele, bujaki, ławka z rowerkiem oraz ławka z młynkiem. Pojawiły się również urządzenia, z których mogą korzystać osoby starsze, jak na przykład ławka z rowerkiem oraz ławka z młynkiem. Nowy plac zabaw powstał dzięki pozyskanemu za pośrednictwem LGD Kraina Nafty przez gminę Miejsce Piastowe dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego. Cała inwestycja kosztowała ponad 230 tysięcy złotych, z czego ponad 170 stanowiło dofinansowanie.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
4: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

Przed nami teraz kolejna część przeglądu prasy, a w niej przyjrzymy się bliżej najnowszemu wydaniu gazety Codziennej Nowiny. Na pierwszych stronach dominuje temat niezwykle ważny dla lokalnych społeczności. Sprawdzamy, jak miliony złotych z rządowych i unijnych dotacji odmienią codzienne życie starszych mieszkańców Podkarpacia. Będziemy mówić między innymi o rekordowych dofinansowaniach dla klubów seniora. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł, siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł, farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama. Trend Radio. Trend Radio. To trendy, hity. Wszechczasów.
2: Czas już na gazetę codzienną Nowiny. Rada Gminy Żurawica przyjęła oświadczenie, w którym sprzeciwia się realizacji obwodnicy Przemyśla w wariancie W7. Samorząd podkreśla, że rozbudowa infrastruktury drogowej jest potrzebna, jednak proponowany przebieg trasy może negatywnie wpłynąć na mieszkańców, gospodarstwa rolne oraz środowisko. W dokumencie znalazł się apel do władz państwowych i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o ponowne przeanalizowanie planowanej inwestycji i rozważenie innych rozwiązań. Doniesienie dotyczące konkursu na prowadzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Lesku trafiło do prokuratury. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył do prokuratury rejonowej lider lokalnego ruchu społecznego broniącego szpitala i działacz partii Razem dr Duszan Augustyn. Jego zdaniem okoliczności postępowania mogą wskazywać na zmowę przetargową oraz naruszenie zasad uczciwej konkurencji. W Majdanie Królewskim powstaje nowoczesna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. Rozruch planowany jest na połowę września. Budowę oczyszczalni w całości finansuje gmina. Roboty zaczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Według stanu na 31 lipca tego roku inwestycja jest bardzo zaawansowana. Zakończono wykonanie sieci między obiektami oraz zbiorników retencyjnych. Instalacje technologiczne, roboty w budynku technicznym i komorze armatury oraz instalacje sanitarne są wykonane w około 90% lub więcej. Na Podkarpaciu po raz pierwszy przeznaczono pieniądze na bieżącą działalność gminnych rad seniorów. To nowy element polityki senioralnej realizowanej przez rząd, której celem jest większe zaangażowanie osób starszych w życie lokalnych społeczności. Miliony złotych mają również popłynąć na tworzenie nowych klubów seniora. Funkcjonowanie istniejących placówek oraz inicjatywy realizowane przez koła gospodyń wiejskich. To wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.

0: Jak zawsze w regionie lubimy trzymać rękę na pulsie, podobnie jak i Ewa Bukowiecka, która też dzisiaj przytoczyła nam sporo informacji związanych z Podkarpaciem i Małopolską. To wszystko w ramach wtorkowego przeglądu prasy. A jak wygląda 4 sierpnia w kraju i za granicą? O tym przekonamy się już za chwileczkę w wiadomościach Trend Radia.
1: Damy tu ma!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Co siódma restauracja na bakier z higieną, sanepid zrobił kontrolę. Zamiast diagnozy, tłumaczenia, lekarze skarżą się na nieufność pacjentów. Powiemy też o tym, że nikt nie chce budować nowego daru młodzieży. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co siódma restauracja kontrolowana przez sanepid ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny. Inspektorzy ostrzegają, że takie zaniedbania mogą prowadzić do zatruć pokarmowych, a nawet do groźnych chorób, na przykład żółtaczki. Mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska.
2: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
1: Teraz klienci mogą sami wskazywać miejsca budzące ich wątpliwości. Od lipca zgłoszenia do sanepidu można wysyłać przez aplikację mObywatel. Lekarze skarżą się na nagonkę związaną z zarobkami niektórych medyków. Zamiast rozmawiać z pacjentami o ich zdrowiu, muszą ich zapewniać, że są uczciwi i fachowi, mówi wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Lidia Stopyra.
3: Ja bym marzyła o tym, żeby większość mojej pracy to było konsylium nad pacjentem, pochylenie się nad pacjentem, mniej tłumaczenia się i udowadniania rzeczy oczywistych.
1: Wątpliwości pacjentów pojawiły się po skandalach, jakie wyszły na jaw w ostatnim czasie. Związane były one m.in. z wyłudzaniem publicznych pieniędzy. Lekarze podkreślają, że w terapii potrzebne jest zaufanie. Kilka miesięcy może potrwać wyjaśnianie okoliczności wypadku na autostradzie w pobliżu Brna w Czechach, w którym zginęły 3 osoby z Polski. Tak twierdzi czeska policja. Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Najpierw auto uderzyło w dzika, zatrzymało się na drodze, zatrzymał się też inny samochód i wtedy wpadło na nich trzecie auto. Policja wyjaśnia m.in. to, czy samochody, które się zatrzymały, były dobrze oświetlone. Ani jedna oferta nie wpłynęła do przetargu na budowę następcy żaglowca Dar Młodzieży. Uniwersytet Morski w Gdyni próbuje wyjaśnić, jak to możliwe. Przeprowadził konsultacje z przedstawicielami branży stoczniowej. Stoczniowcy zarekomendowali wydłużenie terminu składania ofert i realizacji projektu. Uczelnia ogłosi nowy przetarg, ale na pewno będzie opóźnienie. Obecnie Dar Młodzieży płynie w rejsie ze Stanów Zjednoczonych. Brał udział w uroczystościach 250. rocznicy niepodległości USA. Już za kilka dni na niebie rozegra się wyjątkowy spektakl. 12 sierpnia księżyc zasłoni prawie całe słońce. W Polsce zaćmienie będzie częściowe. Jak je zobaczyć, podpowiada fizyk dr Paweł Janowski.
4: To będzie działo się niestety, ale praktycznie nad horyzontem. To będzie ostatnia godzina przed zachodem słońca. No to musimy znaleźć miejsce, w którym będziemy widzieli zachodni horyzont. Rozległe przestrzenie albo bardzo wysoko.
1: Najlepsze widoki czekają mieszkańców Hiszpanii i Islandii, gdzie będzie można zobaczyć zaćmienie całkowite. Ale uwaga, wpatrywanie się w słońce gołym okiem może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. Na zakończenie drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia przegrała z Pogonią Szczecin 0-2. Szkoda, bo wcale nie graliśmy źle, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
5: Wiele rzeczy robiliśmy dobrze, wystarczająco dobrze, żeby nie przegrać ten mecz. Nie ma żadnych pretensji do zawodników, jeżeli chodzi o ambicje, walkę, ale niestety mecz przegrany.
1: Po dwóch kolejkach Krakowia ma tylko jeden punkt, jest 15. Pogoń wyżej, na 5. miejscu w tabeli. Tydzień temu była porażka, teraz zwycięstwo.
6: Kolejny piękny, wakacyjny dzień przed nami, zwłaszcza, że temperatury no niczym z ciepłych krajów dzisiaj zagoszczą na termometrach. Będą miejsca, gdzie termometry już zahaczą o 39 stopni Celsjusza w ciągu dnia. W nocy te temperatury mają spaść do 19 stopni Celsjusza. Delikatnie wiatr z zachodu powieje nam w porywach 20 km na godzinę. Ciśnienie 1011 hektopaskali, biometr jest niekorzystny, a ogólnie dzień upłynie nam pod znakiem termiki upalnej i suchej. Jutro, według synoptyków, termometry mają jeszcze odrobinę pokazać wyższe temperatury.
7: Reklama. Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257. WMW Motocenter. Ulica 17 stycznia, Jasło.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidl.

0: 50% taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
2: Trendy, Podkarpacie i Małopolska.
3: To już po godzinie 10 na zegarze Trend Radia, a więc startuje ostatnia godzinka dzisiejszego naszego spotkania. To sierpień, czwarty dzień tegoż miesiąca. Wtorek razem z nami właśnie jeszcze przez kilka minut w tej porannej odsłonie. A co przygotowaliśmy dla was? No, dużo fajnych hitów i będzie też wakacyjny trend hit dnia. Chociaż cofniemy dzisiaj wskazówki zegara, jeśli chodzi o ten punkt tegoż programu.

0: Za chwilę na naszej antenie poleci utwór, bez którego trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek wakacje. Dzisiaj to absolutny hymn lata sprzed lat, który no właśnie co roku podczas lata wakacji lubimy wspominać również. A przebój? No idealny na to, co dzieje się na naszej lokalnej ziemi. Żar leje się z nieba, wakacje trwają, a więc w dzień gorącego lata.
1: To jest Trendy Hit.

0: 9. Hit cenowy. Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20 V. Cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

widać, że wakacje i lato w pełni. Dzisiaj termometry w całym kraju mają pokazać nawet do 40 stopni, więc jeśli planujecie cokolwiek na świeżym powietrzu, zimna woda to dziś wasz najlepszy przyjaciel. A skoro o letnich patentach mowa, wtorek to taki dziwny dzień tygodnia. Poniedziałkowy szok już minął, ale do weekendu wciąż jednak daleko. Dlatego mam do was pytanie właśnie, jaki jest wasz niezawodny wakacyjny patent na przetrwanie w torku w pracy? Czekam na kreatywne odpowiedzi. Niektóre z nich postaram się również dorzucić na nasze antenie. Podobnie jak i wasze przeboje, które trafiają do nas na radiową skrzynkę. Trendy start @trendyradio.pl.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W sobotę tuż po północy policjanci Komisariatu Policji w Ciężkowicach otrzymali zgłoszenie, że drogą wojewódzką w Siemiechowie może poruszać się kierujący samochodem osobowym marki Hyundai, który prawdopodobnie znajduje się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze niezwłocznie udali się we wskazany rejon, gdzie zatrzymali do kontroli opisany pojazd. Za kierownicą siedział 41-letni obywatel Gruzji. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie ponad 1,6 promila. Mężczyzna został zatrzymany, a pojazd, którym się poruszał, został zabezpieczony. Sprawa została skierowana do rozpoznania w trybie przyspieszonym. W niedzielę 41-latek został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Tarnowie, który uznał go za winnego zarzucanego czynu. Sąd orzekł wobec niego 4-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz grzywnę w wysokości 17 tysięcy złotych. Policjanci z dębickiej prewencji w sobotę w Latoszynie zatrzymali jadącego na hulajnodze elektrycznej mężczyznę. Styl jego jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Jak się okazało, 50-letni mieszkaniec Ropczyc miał w organizmie ponad 1,5 promila. Za swoją przejażdżkę ukarany został mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano umowę z Małopolskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie dotyczącą wykonania założeń do projektu scalania gruntów dla obrębu Binarowa. Scalenie gruntów jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi służących uporządkowaniu rozdrobnionych działek, poprawie ich układu przestrzennego oraz zapewnieniu lepszego dostępu do gruntów rolnych. Dzięki temu możliwe będzie bardziej efektywne gospodarowanie terenami, usprawnienie komunikacji wewnętrznej oraz stworzenie warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi obszarów wiejskich. Mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Podpisana umowa to pierwszy, bardzo ważny etap przygotowań, w ramach którego zostaną określone granice planowanego scalenia oraz przeprowadzona szczegółowa analiza istniejących uwarunkowań, zarówno społeczno-gospodarczych, jak i środowiskowych. Oceniona zostanie również obecna struktura użytkowania gruntów, układ działek, sieć dróg oraz gospodarka wodna. Koniecznym jest wypracowanie rozwiązań, które poprawią warunki gospodarowania, czyli o uporządkowaniu rozdrobnionych działek rolnych, poprawie układu komunikacyjnego poprzez wyznaczenie nowych dróg dojazdowych do pól, a także o lepszym zagospodarowaniu przestrzeni, ochronie przyrody, rekultywacji gruntów czy poprawie jakości dokumentacji katastralnej.
1: Zgodnie z zawartą umową, wykonanie założeń do projektu scalenia gruntów dla obrębu Binarowa ma zostać zrealizowane do 30 listopada bieżącego roku.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: 13 sierpnia odbędzie się drugi w tym roku jasielski spacer zabytkowym autosanem H935. Przejażdżka Mękolem śladami jasielskich murali będzie dla miłośników historii Jasła i postaci związanych z miastem godną uwagi atrakcją. Na trasie znalazły się murale jako współczesna forma upamiętniania historii miasta, ważnych wydarzeń oraz postaci związanych z dziejami Polski i regionu. W czwartkowe popołudnie dowiemy się, w jaki sposób sztuka uliczna stała się nośnikiem pamięci historycznej i elementem kształtującym tożsamość lokalnej społeczności. Istotnym punktem trasy są również murale nawiązujące do dziejów Jasła i jego mieszkańców, które można oglądać na Placu Inwalidów Wojennych. Wszystkie przystanki na trasie łączy wykorzystanie murali jako współczesnych pomników pamięci, które nie tylko upiększają przestrzeń publiczną, ale również przypominają o ważnych wydarzeniach historycznych i lokalnym dziedzictwie. Spacer rozpocznie się o godzinie 16:30. Poprzedzi go krótka prelekcja w sali audytoryjnej Generatora Nauki Genwi. Jaśle. Zapisy na wydarzenie rozpoczną się 5 sierpnia. Obowiązuje limit miejsc.
0: Reklama.
4: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Gorący wtorek, a też coraz częściej odzywacie się w kontekście chociażby jak przeżyć taki dzień, kiedy temperatury zbliżają się do 40 stopni Celsjusza. A więc mamy wiadomość od Grześka z Gorlic, który napisał następującą wiadomość, podpisując się jako wujek Dobra Rada. I uwaga, to jest też dobre spostrzeżenie, drodzy Państwo, bo zanim wsiądziecie do nagrzanego samochodu, otwórzcie na minutę wszystkie drzwi. Piekarnik na kółkach zamieni się w znośny pojazd dużo szybciej. No, liczę na to, że też i klimatyzację w waszych wozach dzisiaj wyrobią, a my za to, no, te wakacyjne hity gramy dla was i jesteśmy cały czas na Podkarpaciu i w Małopolsce, obecni na 101.9 i 95.2 FM.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Za kilka minut na zegarze wybije godzina 11. Wszystko, co dobre, szybko mija. A te wakacyjne poranki z wami, powoli dobiegają końca. Już za chwilę wiadomości Trend Radio z kraju i ze świata. Jeszcze później sprawdzimy prognozę pogody. No i tak już wyhamowujemy wtorkowy poranek. A jeszcze, przed wiadomościami, jeden utwór Gigi D'Agostino i Shadows of the Night.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Statystyka mówi, polskie drogi bezpieczniejsze niż rok temu. Za to niebezpiecznie na komendzie. Nietrzeźwy policjant uszkodził radiowóz. Kibice czekali na lotnisku, a polscy siatkarze wcale do nich nie przylecieli. Powiemy, co się stało. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trochę optymizmu na początek. W pierwszych 6 miesiącach tego roku policja odnotowała rekordowo niską liczbę wypadków, informuje dziennik Gazeta Prawna. Zginęło mniej osób i spadła liczba rannych. Gazeta wskazuje, że może to być skutek zaostrzania przepisów, ale też większej liczby kontroli drogowych. Tymczasem nietrzeźwy policjant z Chełma rozbił radiowóz. Uderzył nim w budynek komendy. Badanie wykazało u niego 0,6 promila alkoholu. Funkcjonariusz usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. W konsekwencji oprócz prawa jazdy straci też pracę w policji. Jeszcze słowo o wyczynach drogowych, ale teraz 16-latka. Policjanci z Zielonej Góry zatrzymali chłopaka, który jeździł motocyklem na jednym kole i driftował, czyli jeździł z poślizgiem po ulicach miasta. Nastolatek nagrywał swoje popisy i publikował filmy w internecie. Okazało się, że nie miał prawa jazdy. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Co zrobić z napływem migrantów do hiszpańskiej Ceuty? Nad tym debatują dziś unijni ministrowie spraw wewnętrznych. W ostatnim tygodniu kilkadziesiąt tysięcy osób wtargnęło na teren Hiszpanii z Maroka. Sprawę przybliży Tomasz Orchowski.
2: Szefowa Komisji Europejskiej pochwaliła Hiszpanię za szybką reakcję na kryzys w Ceucie. Ursula von der Leyen zastrzegła jednak, że trzeba robić więcej, by wzmocnić unijne granice. Ale Hiszpanie są rozczarowani brakiem wsparcia innych państw. 22 kraje Unii skrytykowały politykę migracyjną Madrytu, która, jak twierdzą krytycy, przyczyniła się do ostatniego kryzysu. Rząd Pedro Sancheza wprowadził amnestię dla osób, które nielegalnie przybyły do kraju, a tamtejszy sąd najwyższy orzekł, że migranci dostający się do Ceuty z morza nie mogą być od razu odsyłani do Maroka. Analitycy zwracają jednak uwagę, że do kryzysu prawdopodobnie przyczyniły się marokańskie władze mszczące się na Madrycie za zbliżenie Hiszpanii z wrogiem Rabatu, Algierią.
1: Miało być huczne powitanie, a kibice na lotnisku obeszli się smakiem. Polscy siatkarze po zwycięstwie w finałowym turnieju Ligi Narodów utknęli w Chinach. Michał Waszkiewicz.
3: Kibice, którzy nastawili budziki na wczesny ranek, nie sprawdzili informacji i pojechali na lotnisko Chopina powitać Polaków, musieli być srogo rozczarowani. Bo samolot z Pekinu, owszem, wylądował, ale bez naszych siatkarzy. Ci zostali w Chinach. Chyba sami to wykrakali, wyruszając z Ningbo w szampańskim nastroju. To do Warszawy nie dolecieli. Samolot z Ningbo miał 4-godzinne opóźnienie i nasz zespół utknął w Pekinie. Część siatkarzy łączonymi lotami dotrze do Warszawy dziś w różnych godzinach. Największa grupa wyląduje na Okęciu dopiero jutro rano, przez co będzie miała mniej czasu na naładowanie baterii przed rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu zgrupowaniem, na którym kadra będzie się szykować do Mistrzostw Europy.
1: Tysiące pielgrzymów zmierzają na Jasną Górę. W sierpniu do Częstochowy ma ich dotrzeć aż 80 tysięcy. Na trasach pojawią się nie tylko piesi pielgrzymi, ale też grupy rowerowe i rolkowe. Do sanktuarium zmierzają łącznie 193 zorganizowane grupy z całej Polski.

0: Jednym słowem szykuje nam się gorący wtorek, 38 stopni Celsjusza. Na tyle dzisiaj możemy liczyć w regionie na swoich zaokiennych termometrach. Zachmurzenie małe dominuje w całym regionie, padać nie powinno nigdzie, a ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Upalna i sucha termika, biometr niekorzystny, a wakacje no właśnie trwają. I tak kończymy dzisiaj poranek Trendy Start. Łukasz Michtal, dzięki za uwagę. Zostawiam Was w towarzystwie Ani i Marcina, którzy w programie 90 w 60 też postarają się wygrzebać dla Was fajne, wakacyjne perełki. Miłego dnia i słyszymy się jutro.
1: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
5: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
1: Reklama. 90 w 60.

0: dla was.
1: Nareszcie, moja droga, coś się zmieniło w tym studio i w końcu coś dmucha w plecy.
2: No dmucha, bo zobaczyłam twoje plecy, Marcin. Stwierdziłam, no nie będę cię męczyć.
1: Ja jeżdżę samochodem dużo, wiesz?
2: No wiem, do skóry grzeje.
1: Dokładnie i myślę, że wszystkim wam się dzisiaj trochę ochłody, że tak powiem, udzieli. Natomiast my jakoś tak udzielać tej niskiej temperatury to raczej tutaj nie będziemy, bo to same gorące przeboje. Słuchajcie, 90 na godzinę, pozdrawiamy wszystkich, którzy są na wakacjach i na przykład Kasię, która postanowiła na wakacjach wyremontować dom, wiem, z czym się to wiąże. Sprzątanie później, ale w ogóle sam remont.
2: Ale wiesz co, Marcin, później będzie efekt wow.
1: Będzie, ale dopiero we wrześniu.
2: To jeszcze do tego dni? Jeszcze miesiąc leci.
1: Zgadza się. Moi drodzy, witamy was bardzo gorąco.
2: Hello.
1: Ania, która nie lubi klimatyzatora i Marcin, który uwielbia.
2: Uwielbia. No.
1: Tak, różnimy się tutaj.
2: Różnimy.

0: Pośród wszystkich takich bardzo tanecznych przebojów, które wydzierają nas na parkiety, zdecydowanie ten należy do tych takich, oj, numer jeden.
1: Skizer.
0: Sweet Kisses, to jest taki fajny numer, który znacie na pewno i przy nim lubicie komuś całusa udzielić.
1: No to przy takich całuśnych to chyba
0: właśnie, a dzisiaj idziemy w innym kierunku. No, Sweet Kisses to jest naprawdę Blue Jeans, ojejku, jakie fajne hity, nie?
1: No fajny, przed chwilą to powiedziałam, Marcin. No,
0: tak?
1: Ja widzę, że te temperatury na ciebie nie wpływają
0: dokładnie
1: pozytywnie.
0: No to powiedz coś teraz, już słucham, no.
1: A teraz to ja już nic nie będę mówić.
0: Nie będziesz mówić?
1: Nie, koniec, kropka.
0: No, to nie, tak do ciebie niepodobne, bo to raczej za dużo mówisz.
1: No wiem,
0: ogólnie.
1: Wiem. No.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: A już teraz Alpha Will pojawia się na antenie z hitem
2: Sounds Like a Niemcy, Münster.
1: Tak. I oczywiście... Oho, jaki akcent!
2: I oczywiście takie przeboje, które znamy sprzed wielu, wielu lat. Na przykład lat 80. numer Sounds Like a Melody. To był taka nowatorskie, elektroniczne granie, moja droga, wiesz?
1: No pewnie, podbiło serce.
2: To nie tylko, że gitara i tak dalej, tylko to było coś więcej. Także, no, wracamy do tych hitów w tej audycji i pozdrawiamy.
1: Syntezatory.
2: Dokładnie. A wiesz, że na przykład ostatnio słyszałem, jak wywiad z Jean-Michel Jarrem, który opowiadał, że ma jeszcze syntezatory, których używa
1: co
2: z lat 70.
1: No i widzisz,
2: moja
1: jaki
2: droga,
1: to był sprzęt, nie do zniszczenia.
2: Zobacz sama, 50 i co? Dalej hula.
1: No, to chyba trzeba szukać tych starszych.
2: No właśnie.

0: Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress, pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, Parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek, m.in. Segway, Linhai.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Komisariatu Policji w Brzeźnicy zatrzymali 25-latka podejrzanego o posiadanie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Funkcjonariusze ujawnili przy nim marihuanę, amfetaminę, mefedron oraz tabletki ekstazy. Decyzją sądu rejonowego w Dębicy mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Wyjaśnia podkomisarz Jacek Bator, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.
2: Do zatrzymania doszło w ubiegły czwartek. Policjanci z Brzeźnicy podczas wykonywania czynności służbowych wylegitymowali 25-letniego mieszkańca Pustkowa Osiedla. W trakcie przeszukania ujawnili przy nim środki odurzające i substancje psychotropowe. W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli 84 gramy marihuany, 341 gramów amfetaminy, 96 gramów mefedronu oraz 77 sztuk tabletek ekstazy. Mężczyzna został zatrzymany. Wszystkie zabezpieczone substancje zostały przekazane do badań w policyjnym laboratorium.
1: Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 25-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Powiat dębicki podpisał umowę na realizację projektu pod nazwą Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi powiatowej ulica Jana Pawła II w Dębicy w ramach programu Razem Bezpieczniej na lata 2025-2028. Powiat otrzymał na ten cel 120 tysięcy złotych dotacji, a całkowita wartość zadania wynosi blisko 181 tysięcy. Inwestycja obejmuje modernizację 3 przejść dla pieszych przy ulicy Jana Pawła II w rejonie skrzyżowań z ulicą Piłsudskiego i ulicą Słoneczną. Zaplanowano m.in. wykonanie dedykowanego oświetlenia LED, montaż aktywnych znaków, oznakowania poziomego na czerwonym tle, płyt integracyjnych, poręczy drogowych oraz remont stref oczekiwania. Projekt uzupełnią działania edukacyjne dla około 600 uczniów oraz 30 seniorów prowadzone we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Dębicy i instruktorami nauki jazdy. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do 31 grudnia bieżącego roku.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Pierwsza połowa okresu wakacyjnego przyniosła znaczący wzrost liczby interwencji służb ratunkowych w regionie. Działania operacyjne podkarpackich strażaków były determinowane głównie przez usuwanie skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz obsługę zdarzeń w ruchu drogowym, mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
4: Pierwszy miesiąc wakacji to był dla podkarpackich strażaków bardzo intensywny czas pracy. Do pomocy wzywani byliśmy ponad 2400 razy. Ponad 400 razy wyjeżdżaliśmy do pożarów, a pozostałe interwencje to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli działania niezwiązane z ogniem. Strażacki samochód wyjeżdżał w tym okresie średnio co 18 minut. W działania zaangażowanych było ponad 20 tysięcy podkarpackich strażaków ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej. Pomocy przedmedycznej udzieliliśmy ponad 300 poszkodowanym. Większość naszych interwencji to tak zwane miejscowe zagrożenia. Spektrum działań w tych przypadkach jest ogromne. Usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i silnych opadów deszczu. Działaliśmy w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Byliśmy wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego.
1: Równolegle z realizacją zgłoszeń alarmowych funkcjonariusze prowadzili ustawowe działania prewencyjne. Nadzorowi poddano miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem obozów harcerskich. Gmina Pilzno przystąpiła do realizacji kolejnej edycji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2026. Ze wsparcia w ramach programu mogą skorzystać mieszkańcy gminy Pilzno w wieku 60 lat i więcej. Program realizowany jest w ramach 2 modułów w terminie do 31 grudnia bieżącego roku. Moduł pierwszy ma na celu zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawieni. Moduł drugi to tak zwana opieka na odległość z wykorzystaniem tak zwanych opasek bezpieczeństwa. Nabór jest realizowany w trybie ciągłym w zależności od dostępności opasek bezpieczeństwa. Program stanowi kontynuację programu realizowanego w 2025 roku.
0: Reklama.
5: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
6: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
9: Reklama.
3: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
10: Dr. Alban, Look Who's Talking.
11: To jest numer, który ja osobiście bardzo lubię i wracam do niego bardzo często myślami. Wiesz czemu?
10: Często.
11: Mi się po prostu dobrze kojarzy z takim wakacyjnym czasem, też z takim trochę, jakby to powiedzieć.
10: Marcinie.
11: Może tego nie będę mówił. Idźmy
10: dobra,
11: dalej.
10: To nie mów, bo ja nie wiem, nie chcę nawet tego słyszeć.
11: Trochę się w kozi róg zapędziłem.
10: No widzę właśnie po tobie, bo czerwony.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: I Tina?
2: Mysterious Time.
1: Oto niemiecki projekt, znany oczywiście z wielu przebojów, jak na przykład...
2: Adelante.
1: Ekwador, o
2: to
1: tym
2: też,
1: mówiłem.
2: To też, Color the World, dużo jest takich.
1: Słuchaj,
2: fajnych.
1: Jak widziałem, jak wychodziłaś z pewnego klubu z Katowic,
2: no.
1: Po tym utworze, to się lało z Ciebie jak...
2: No Marcin, wiem,
1: czy
2: tak,
1: czy nigdy
2: bo wiesz,
1: chyba...
2: jakie tam trzeba ruchy taneczne wykonywać non-stop, no, ta muzyka
1: właśnie, że
2: nie robi stop.
1: Postanowiłaś jakoś tak dziwnie tańczyć, że wszyscy się na ciebie gapili. To takie było dosyć...
2: Tak myślisz?
1: No ja uciekałem i się chowałem, że to niby cię nie znam.
2: To ty byłeś w Katowicach
1: byłem,
2: wtedy?
1: Byłem, tak, no, tylko się chowałem się, żeby
2: wiedzieć.
1: Cię nie spotkać, no dokładnie.
2: No ja właśnie też nie chciałam ciebie spotkać, dlatego wyszłam szybciej.
1: Nie, ty zostałaś do końca.
2: No tak, tak.
1: Aha, to dawno nie pamiętasz.
2: No, nie
1: bywa,
2: pamiętam.
1: Bywa.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257 WMW Motocenter, ulica 17 stycznia, Jasło.
0: Reklama.
3: Sandra.
4: Around my heart.
3: Do Niemiec się przenosimy.
4: Aniu, mamy taką informację od Kasi, która napisała nam tego SMS-a, proponując oczywiście to nagranie do zagrania w 90 godzinie. No to jeszcze tutaj jest sytuacja taka, że krąży wokół jej serca pewien, no właśnie, Krzysiu, który się nie odzywa.
3: Ale
4: raz się odzywa, później się znowu nie odzywa.
3: Co tutaj nasza słuchaczka napisała, żeby nie wymawiać imienia Krzysia? I co zrobiłeś, Marcin?
4: Wow. A przepraszam, a to on się nie kapnie. Wiesz, ile Krzyśków?
3: Marcin, mogę coś powiedzieć? No papro.

0: Trendy radio na wakacjach.
1: Reset.
2: Blue.
1: Zresetuj się teraz, no.
2: Czekaj. No czekaj. O, reset.
1: No i co? Wstaniesz?
2: Nie wiem, co się dzieje.
1: Czasami nie wstajesz po resecie.
2: Nie wstaję.
1: Ale jak dwa razy się zrestartuje, to już wtedy inaczej.
2: To jest złoty środek na wszystko. Jak nie działa, to włącz i wyłącz. I działa.
1: Tak?
2: No. W twoim przypadku.
1: 99.
2: Ciężej.
1: Zrestartowaliśmy się do 99.
2: No nie, no to lecimy.
1: Oj, ale fajny czas.
2: Tak.
1: Ale to dookoła wszystko inaczej wygląda, ludzie.
2: No nie?
1: No, jakieś te samochody jeżdżą inne.
2: No, jakie ubrania ciekawe. No.
1: Ja widzę właśnie.
2: Ja też.

0: Dzięki
1: Bye,
0: za dziś.
1: Cześć.
0: Ale to wiesz, że wakacje w pełni.
1: No w pełni.
0: No ale uciekają te dni, wiesz o tym.
1: Marcin,
0: ponad
1: no
0: godzinę już krótszy jest dzień, ty rozumiesz to?
1: Niestety półmetek.
0: Moja droga, ty jak pójdziesz na wakacje, pojedziesz na wakacje, to już będzie ciemno.
1: No będzie.
0: Śpiesz się,
1: daj,
0: moja droga,
1: spokój.
0: Śpiesz się z tym wszystkim.
1: Muszę,
0: no.
1: muszę.
0: Słuchajcie, zamówię klapki.
1: No.
0: I wyślij takie inne

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prawie cała Polska kolorowa na mapie ostrzeżeń przed upałem. W upale z pożarami walczy wciąż południowa i zachodnia Europa. Prezydent nie musi się tłumaczyć. To głos z kancelarii po ułaskawieniach. Dorota Wardecka, dzień dobry. Wróciły upały. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum. Jutro prawie w całym kraju będzie powyżej 30 stopni, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
2: Lokalnie nawet 37-38 stopni. Temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia. W weekend spodziewamy się wyraźnego ochłodzenia, gdzie temperatura obniży się do około 25-27 stopni.
1: A dzisiaj możliwe są także burze na zachodzie. Z upałami zmaga się także reszta Europy. Na południu upały utrudniają walkę z pożarami, z którymi walczą Grecja, Portugalia, Hiszpania i Francja. W tej ostatniej, w departamencie Żyronda, rozprzestrzenianie się pożaru udało się opanować, ale strażacy wciąż mają dużo pracy.
3: Cele na dziś to utrzymanie obecnego obwodu pożaru, zapobieganie wszelkim gwałtownym wybuchom, które mogłyby przeciążyć istniejącą strukturę i dalsze przygotowanie terenu, tak aby pojazdy mogły zbliżyć się jak najbliżej krawędzi i prowadzić tam ciągłe działania gaśnicze.
1: Francuskie służby zatrzymały ponad 370 osób w związku z falą pożarów. Część z nich usłyszała już wyroki za celowe podpalenia. Prezydent nie musi tłumaczyć swoich decyzji, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, pytany o powody ułaskawienia przez Karola Nawrockiego Piotra Staruchowicza pseudonim Staruch, który dostał 2-letni zakaz stadionowy za złamanie przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, gdy podczas meczu kibicował z miejsca nieprzeznaczonego dla publiczności.
4: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
1: Prezydent zdecydował o ułaskawieniu 3 osób. Wśród nich jest również skazany za zabójstwo w Niemczech Piotr Pytel. Mężczyzna odsiedział prawie 22 lata. W czerwcu prokurator generalny Waldemar Żurek zarządził Piotrowi Pytlowi przerwę w odbywaniu kary. Tylko garstka Polaków w ogóle nie jada mięsa. Z badania, którego wyniki publikuje Rzeczpospolita, wynika, że blisko 85% Polaków je mięso lub wędliny co najmniej raz w tygodniu. Tylko 2,5% wyeliminowało je z diety. Ponad połowa badanych je dziś tyle samo produktów mięsnych, ile 2-3 lata temu. Ponad 21% deklaruje, że spożywa tych produktów niewiele mniej, a 1/5 zjada więcej mięsa niż kilka lat temu. Widać to również na sklepowych półkach. Jedna z sieci supermarketów odnotowała wzrost sprzedaży wędlin o 15%, mięsa o ponad 22%. Tyle o mięsie, teraz coś dla miłośników warzyw. Sok z buraków wypijany codziennie to prosty sposób na wspieranie pracy nerek u kobiet ciężarnych z przewlekłą chorobą tych narządów. Wynika z badań brytyjskich naukowców. Nieleczona choroba zwiększa m.in. ryzyko nadciśnienia. Sok z buraków jest bogaty w azotany, który organizm przekształca w tlenek azotu, a ten sprzyja rozszerzaniu naczyń krwionośnych i poprawie przepływu krwi.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 38 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. W nocy nie tak gorąco, ale nadal ciepło, bo 21. Jutro, ajajaj, no przysmaży. 41 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Czwartek równie upalny, bo na termometrach 40 stopni, pełne słońce. W nocy 20. No to...
1: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach.

0: tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
2: Granie na żądanie.
3: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie z poziomkę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.
4: Ale smażę i to od samego ranka tak właściwie. Ale my przysmażymy sobie teraz naprawdę świetne hiciory. Zapraszam. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania. Zaczynamy. Przejmujecie antenę.

Pozdrawiam kolegów i koleżanki. Trzymajcie się cieplutko w robocie. Sami lato. Oj, no dzisiaj wytrzymać w pracy, no i ogólnie na dniach to będzie ciężko przez te upały. Dlatego odpowiednio się nawadniajcie i dbajcie o siebie w tym, no mega gorącym czasie.

0: Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
0: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Od narzeczonego Michała dla najpiękniejszej narzeczonej Ani Mig. Do niej coś się czuje, ale słodziaśnie. Zagramy no pewnie i kiedy data weselicha? Piszcie.

Pozdrowionka dla całego zespołu Trendy. Oj, dziękujemy. Proszę o piosenkę Nasza miłość jest niebem. No fajnie sobie zagramy przy wtoreczku, fajnie.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Brzozowscy policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło na drodze powiatowej w Haczowie. Jak wynika z ustawy,

0: zapaleń. Kierujący Oplem, 33-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego, jadąc od Jabłonicy Polskiej w kierunku Haczowa, zjechał na prawe pobocze, a następnie uderzył w betonowe ogrodzenie posesji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną utraty panowania nad pojazdem było najprawdopodobniej zaśnięcie mężczyzny za kierownicą. Mundurowi zbadali trzeźwość kierującego. Był trzeźwy. W wyniku zdarzenia 33-latek doznał obrażeń i trafił do szpitala. W pojeździe wraz z kierującym podróżowała 28-letnia kobieta oraz roczne dziecko. Na szczęście nie odnieśli żadnych obrażeń. Skrytki w kamperze wzbudziły wątpliwości funkcjonariuszy Straży Granicznej z placówki w Hermanowicach. Kontrola celna potwierdziła nielegalną zawartość. Łącznie zabezpieczono ponad 2000 paczek papierosów bez akcyzy. Wyjaśnia kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
1: Do zdarzenia doszło na przejściu granicznym w Malchowicach. Tutaj do kontroli na wjazd do Polski zgłosił się podróżujący kamperem obywatel Polski. W trakcie kontroli wątpliwości mundurowych wzbudziły skrytki znajdujące się w kamperze. Dzięki sprawnej współpracy oraz wsparcia psów służbowych Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej zabezpieczono blisko 2000 paczek papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy. Podczas rewizji pojazdu funkcjonariusze wykryli także butlę z czynnikiem chłodniczym, na którego przewóz wymagane jest pozwolenia. Mundurowi zatrzymali pojazd i przeszukali miejsce zamieszkania mężczyzny, gdzie także zabezpieczono nielegalne papierosy.
0: Szacunkowa wartość ujawnionych papierosów wynosi około 44 tysiące złotych. Mężczyzna odpowie za przestępstwo skarbowe. Dalsze czynności zgodnie z właściwością prowadzi KAS. Jasielska lecznica znalazła się na skraju przepaści finansowej. Rosnące od 2020 roku koszty kadrowe, inflacja oraz niewystarczające rekompensaty z NFZ i budżetu państwa doprowadziły do utraty płynności finansowej placówki. 135 milionów złotych wynosi całkowita strata szpitala, 13 milionów złotych to kwota natychmiast wymagalnych zobowiązań. Wielomiesięczne opóźnienia w płatnościach blokują bieżące regulowanie rachunków za leki, materiały i badania. Jedynym sposobem na uspokojenie sytuacji i spłatę najpilniejszych długów jest kredyt w wysokości 20 milionów złotych. Główny księgowy szpitala Jacek Czyżowic przyznaje, że program restrukturyzacji będzie opierał się na drastycznych oszczędnościach. Zapowiedział wprost, że plan naprawczy wymusi rozwiązanie umów o pracę z częścią personelu.
2: Niestety są to kwoty, które z miesiąca na miesiąc narastają. Szpital we własnym zakresie nie jest w stanie regulować wszystkich zobowiązań wynikających z dostawy materiałów, leków, środków opatrunkowych, dostawy usług, opisywania badań, wykonywania badań, na przykład histopatów. Nie jesteśmy w stanie sami to regulować ze względu na to, że od 2020 roku koszty kadrowe z roku na rok rosną, a niestety budżet państwa nie daje nam środków finansowych na pokrycie 100% wzrostu wynagrodzeń.
0: Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu doszło do ostrej wymiany zdań między dyrekcją a samorządowcami. Radni zablokowali automatyczne przyznanie kolejnego wsparcia.
3: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tyng elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
3: Reklama.
6: Granie na żądanie.
7: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka.
8: Pozdrowienia dla Wieszka, który wrócił z urlopu w sam środek upału. Coco Jumbo. No to są dokładnie pechowe dni, nie? Szkoda, że tak ciepło nigdy nie jest, jak rzeczywiście chcemy ultra odpocząć. No ale chyba to jest standard, nie? Gdzieś to zapisane w gwiazdach musi być.

0: Ulala, prosiłbym o piosenkę Beautiful i Boys. Szalona blondyneczka, bo lubię blondynki. Chyba o ten hicior chodzi, co? Zagramy, no pewnie już teraz na 101,9 i 95,2 FM. A przy okazji, no, pozdrowienia lecą do wszystkich blondynek.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Trendy Radia. Sławek Świerzyński, Beautiful, pozdrawiam.

0: Reklama. Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MTM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MTM teraz 3,25 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50. Reklama.
1: Pozdrowienia dla mojej rodziny z Sanoka. Proszę o piosenkę Ani Wyszko, nie wideo od Pawła. Zagramy, no pewnie, że tak. Dawno też nie graliśmy, a to są takie utwory, które chyba rzeczywiście kojarzą nam się z latem.

0: trendy z tobą i dla ciebie.
1: Ale mega słoneczny utwór. Buona sera, ciao, ciao. Pozdrowienia dla męża Darka, który jest w pracy. Darku, to wracaj do żony szybko, bo na pewno czeka. A już teraz, no, ten czas w pracy na pewno umili ten hicior. Play.

Bye, bye, bye. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. I oczywiście Fifi Waćkowski przejmuje antenę. Cześć, dobrego dzionka wam życzę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolej szykuje się na drugą w tym roku potężną falę upałów. Firmy ze Starowej Woli znów bez wody przemysłowej z powodu suszy. Resort cyfryzacji zachęca, by zastrzec PESEL przed wyjazdem na wakacje. Dorota Wertycka. Alerty przed upałami drugiego i trzeciego stopnia. Jedynie w północnej Polsce ostrzeżenia są pierwszego stopnia. Polska Kolej po raz drugi w tym roku szykuje się do takiej fali upałów. 200 wagonów PKP Intercity nie ma wciąż klimatyzacji do prawie 1/5 wszystkich składów. Jednak wysokie temperatury doprowadzają także do sporych opóźnień, mówi ekspert kolejowy Michał Szmajda z portalu Love Peace Trains.
2: Problemem jest na przykład to, że mamy część lokomotyw spalinowych, które są nie do końca przystosowane do pracy przy bardzo wysokich temperaturach.
1: Ponadto przy wysokich temperaturach bardzo szybko odkształcają się tory, podobnie jest z siecią trakcyjną. 65 firm ze Starowej Woli znów bez wody przemysłowej. To już druga taka sytuacja w niecałe 2 tygodnie, a winna jest susza. O szczegółach Marcin Starzec.
3: Powodem zastoju jest ekstremalnie niski poziom rzeki San, który spadł poniżej tak zwanego przepływu nienaruszalnego, gwarantującego zachowanie równowagi biologicznej. To z kolei wymagało natychmiastowej decyzji o wstrzymaniu dostawy wody przemysłowej, mówi prezes Stalowo-Wolskich Wodociągów Monika Trela.
4: W momencie, kiedy woda, przepływy tak naprawdę w Sanie uniemożliwiają pobór, ten pobór musi zostać zakończony.
3: Sytuacja to konsekwencja suszy hydrologicznej, która dotyka większość kraju, mówił Paweł Staniszewski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: Deficyt opadów jest ogromny i zlewnia Sanu jest ciągle w strefie wody niskiej.
3: Wodę na Sanie wstrzymano w Stalowej Woli dopiero trzeci raz w ciągu ostatnich 18 lat, ale drugi na przestrzeni ostatnich 2 tygodni.
1: Sytuacja w związku z pożarami w Grecji staje się coraz bardziej niebezpieczna, ostrzegają tamtejsze służby. Pożary szalejące od 4 dni znów przybrały na sile, co wymusiło kolejne ewakuacje. W akcji gaszenie bierze udział ponad 500 strażaków, 9 samolotów i 4 śmigłowce. Tematem numer 1 w greckich mediach są okoliczności zapuszenia ognia, o czym mówi Marcin Pietrzyk, Polak mieszkający w Grecji od 30 lat, przewodnik i autor bloga Moja Hellada.
6: Na Krecie przyczyną pożaru prawdopodobnie było spięcie na starej sieci elektrycznej. Natomiast tutaj w Beocji, gdzie mamy obecnie pożar, to jest iskrzenie na sieci elektrycznej, która prowadzi do farm wiatrakowych, o których się bardzo dużo mówi, że nie powinno się ich tyle budować.
1: Pożarów w wielu miejscach wciąż nie udało się opanować, a z ogniem walczą również Portugalia, Hiszpania i Francja. Zastrzeż PESEL, zanim wyjedziesz, namawia do tego Ministerstwo Cyfryzacji, zachęcając, że to tylko jedno kliknięcie może uchronić przed kosztownymi problemami, bo w czasie wakacji łatwiej o kradzież dokumentów i wyciek danych. Numer PESEL można zastrzec m.in. w aplikacji mObywatel. Ruszył plebiscyt na imiona dla 3 młodych żubrów, które przyszły na świat w pokazowej zagrodzie zwierząt ośrodka kultury leśnej w Gołuchowie w Wielkopolsce. To 2 samczyki i samiczka. Imiona muszą się zaczynać od liter PO. Propozycje można zgłaszać do 12 sierpnia.
7: Bardzo gorący, upalny, skwarny dzień na Podkarpaciu w Małopolsce. Termometry w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie mogą dziś pokazywać nawet 36 stopni w cieniu, 21 w nocy z wtorku na środę, a jutro, uwaga, 37-38.
8: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
10: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
7: Gorące, wakacyjne popołudnie. Skwar, pamiętajcie o tym, żeby pić dużo wody i nie przebywać zbyt dużo na zewnątrz przy takich temperaturach, ale przebywać na przykład w klimatyzowanym aucie można jak najbardziej. Z Trendy Radiem w odbiorniku i z mnóstwem wakacyjnych przebojów. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Teraz Ace of Base i Life is a Flower.

0: Trendy Radio.
1: Mamy już wtorek, oczywiście czwarty dzień sierpnia, wiadomo, bliżej niż dalej do końca wakacji, a do końca lata 48 dni. Imieniny obchodzą dziś Dominik, Jan, Maria oraz Franciszek. Franciszek to niesamowicie popularne imię wśród dzieci. Ja nawet mam siostrzeńca Franciszka, małego oczywiście. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkim Franciszkom, wszystkim Dominikom, Janom oraz Marią najserdeczniejsze życzenia. Jeśli chodzi o znane osoby, które urodziły się 4 sierpnia, w 1901 roku Louis Armstrong, legendarny wokalista i trębacz jazzowy, w 1904 Witold Gombrowicz, a w 1961 roku Barack Obama. My wracamy do grania, no i mkniemy sobie przez te wtorkowe popołudnie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my, wy i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie. Reklama.
2: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
3: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonowa Audiological Care Polska Spółka z o.o.
4: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
0: Reklama.

4 miejscach najczęściej znikających w naszym kraju aut są Toyoty. Na wszystkich 4 miejscach różne modele. Jest jednak jeszcze dobra wiadomość, dla nas dobra wiadomość, auta znikają najczęściej w Warszawie. Czyli co, jak mamy Toyotę i jedziemy do stolicy, to raczej pociągiem.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Komisariatu Policji w Brzeźnicy zatrzymali 25-latka podejrzanego o posiadanie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Funkcjonariusze ujawnili przy nim marihuanę, amfetaminę, mefedron oraz tabletki ekstazy. Decyzją sądu rejonowego w Dębicy mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Wyjaśnia podkomisarz Jacek Bator, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.
2: Do zatrzymania doszło w ubiegły czwartek. Policjanci z Brzeźnicy podczas wykonywania czynności służbowych wylegitymowali 25-letniego mieszkańca Pustkowa Osiedla. W trakcie przeszukania ujawnili przy nim środki odurzające i substancje psychotropowe. W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli 84 gramy marihuany, 341 gramów amfetaminy, 96 gramów mefedronu oraz 77 sztuk tabletek ekstazy. Mężczyzna został zatrzymany. Wszystkie zabezpieczone substancje zostały przekazane do badań w policyjnym laboratorium.
1: Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 25-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
3: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Powiat dębicki podpisał umowę na realizację projektu pod nazwą Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi powiatowej ulica Jana Pawła II w Dębicy w ramach programu Razem Bezpieczniej na lata 2025-2028. Powiat otrzymał na ten cel 120 tysięcy złotych dotacji, a całkowita wartość zadania wynosi blisko 181 tysięcy. Inwestycja obejmuje modernizację 3 przejść dla pieszych przy ulicy Jana Pawła II w rejonie skrzyżowań z ulicą Piłsudskiego i ulicą Słoneczną. Zaplanowano między innymi wykonanie dedykowanego oświetlenia LED, montaż aktywnych znaków, oznakowania poziomego na czerwonym tle, płyt integracyjnych, poręczy drogowych oraz remont stref oczekiwania. Projekt uzupełnią działania edukacyjne dla około 600 uczniów oraz 30 seniorów prowadzone we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Dębicy i instruktorami nauki jazdy. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do 31 grudnia bieżącego roku. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie rozpoczęła 8. w tym roku turę przyznawania bezpłatnych kodów dostępu do Legimi, Empik Go oraz Audioteki. To popularne platformy z e-bookami, audiobookami i audioserialami. Po kody Legimi można się zgłaszać od pierwszego dnia roboczego miesiąca do momentu, aż ich pula się skończy, ale im wcześniej, tym większa szansa na ich otrzymanie. Wystarczy wysłać prośbę wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem na adres legimi@biblioteka.tarnow.pl z maila przypisanego do bibliotecznego konta. Trzeba jednak spełnić 3 warunki. Mieć aktywną kartę biblioteczną, być aktywnym czytelnikiem oraz nie posiadać zaległości na swoim koncie. Kody wydawane są jedynie pełnoletnim i czynnym czytelnikom Miejskiej Biblioteki.
0: Reklama.
4: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
5: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
6: 795 216 523.
5: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
0: Reklama.

Teraz zajrzyjmy sobie do kina, bo uwaga, ogłoszono, że powstanie film o ośle. O ośle ze Shreka. Ten bohater doczeka się swojego własnego, pełnowymiarowego, kinowego hitu. Znaczy, no, czy to hit będzie? To jeszcze się okaże. Wcześniej jednak, bo w przyszłym roku pojawi się Shrek 5. Później, za 2 lata, film o ośle. Ja w ogóle mam taką prośbę, taką petycję do producentów, żeby premierę zrobić w poniedziałek. Bo wiadomo, co jest najpopularniejszym poniedziałkowym daniem obiadowym, no, odgrzewany kotlet.

0: najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Mamy sezon wakacyjny i to są też wyjazdy oczywiście na urlopy, siedzimy nad morzem, raczej się nie kąpiemy, bo pogoda nad polskim morzem, delikatnie mówiąc, w tym roku nie sprzyja kąpielom. W każdym razie, no chodzimy też coś zjeść. I wiecie co? No wszędzie się mówi, że kim się urodzisz, tym samym umrzesz. A to okazuje się, że w ogóle nie jest prawda, bo wiele smażalni udowadnia, że można urodzić się czarniakiem, a na talerzu skończyć jako dorsz.
2: This is a story called Abracadabra. A story about fairies and colors, magic and scents, in a secret world. A world of fantasy, where all wishes come true. If you feel the need to dream, just close your eyes and listen to the

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Żar leje się z nieba, lepiej zostać w chłodzie niż być w słońcu. Ograniczenia w dostawach wody i jej oszczędzanie w Małopolsce. Trzęsienia księżyca mogą pomóc w poszukiwaniu ukrytego lodu. Dorota Wardecka. Kto nie musi wychodzić z domu, niech nie spaceruje zbyt długo w słońcu. Wróciły upały. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum. Ale żar, który leje się z nieba, to nie wszystko, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
2: Oprócz upałów musimy liczyć się również z burzami, które lokalnie mogą mieć gwałtowny przebieg. Najwyższych temperatur spodziewamy się na południowym wschodzie kraju, gdzie lokalnie możliwe będzie 35-37 stopni. Także pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu, unikajmy przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz śledźmy aktualne ostrzeżenia meteorologiczne.
1: A dziś burze mogą pojawić się na zachodzie. Upały i susza mocno dają się we znaki mieszkańcom Mszany Dolnej w Małopolsce. Władze miasta wprowadziły tam ograniczenia w dostawach wody i apelują o jej oszczędzanie, przyznaje Wacław Żarski, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej.
3: Muszę potwierdzić, że te wyłączenia utrzymujemy przez najbliższe dni, dopóki nie nastąpią jakieś opady, nie poprawi się sytuacja wodna.
1: Władze apelują o oszczędzanie wody. Między innymi proszą, aby nie napełniać przydomowych basenów i nie podlewać ogródków. W mieście porozstawiane są beczkowozy. Należące do Enei elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę w związku z niskim stanem wody w Wiśle, z której woda jest wykorzystywana do chłodzenia elektrowni. Ma to służyć między innymi zapewnieniu ciągłości dostaw energii. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację hydrologiczną Wisły. To może być drogi sezon na krajowe owoce. GUS szacuje, że zbiory owoców będą słabsze, a produkcja jabłek i malin może spaść nawet o 20%. To oznacza mniejszą podaż i prawdopodobnie podwyżki ceny na targowiskach. Wiśniowy sad w okolicach podwarszawskiej Warki odwiedził nasz reporter Szymon Kępka.
4: W tym roku cena spadła, cena jest niska na wiśnie, jakby nie patrzeć. Tam plus minus 4 zł. Tak?
5: Okay. No ale się urobić trzeba przecież. No, to... Trzeba.
1: Pożyczki są jedynymi owocami, których zbiory wzrosły. Tak wynika z danych GUS-u. Sadownicy mówią jednak, że tegoroczna aura negatywnie odbiła się na jakości owoców. Kryzys w Ceucie, do której w zeszłym tygodniu przedostało się ponad 60 tysięcy osób, doprowadził do ostrych podziałów w Unii Europejskiej. 22 kraje wspólnoty skrytykowały Madryt za jego politykę migracyjną. Osamotniony rząd Pedro Sancheza broni się i twierdzi, że nie dostał unijnego wsparcia. Pod listem krytykującym Madryt nie podpisały się jedynie Francja, Portugalia, Luksemburg i Irlandia, która sprawuje w Unii prezydencję. Trzęsienia księżyca mogą pomóc w poszukiwaniu lodu. Naukowcy twierdzą, że analiza fal sejsmicznych rozchodzących się w zamarzniętym regolicie księżyca może pomóc przyszłym misjom na Srebrnym Globie, bo fale sejsmiczne pomogą w poszukiwaniach lodu ukrytego pod księżycowym regolitem. Lód może być podczas misji na księżycu źródłem m.in. wody pitnej, ale też tlenu i wodoru wykorzystywanego jako paliwo. Zgodnie z projektem Artemis ludzie mogliby wylądować na południowym biegunie księżyca już za 2 lata.

0: Pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: To popołudnie na Podkarpaciu i w Małopolsce arcygorące, nawet 36 stopni w cieniu. I to od Sanoka przez Krosno, Jasło, Gorlice po Dębice i Tarnów. W nocy 21, czyli za bardzo nie odpoczniemy, mury się nie schłodzą aż tak mocno. I jutro kolejne uderzenie jeszcze mocniejsze, nawet 37-38 w cieniu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
2: Reklama.
1: Popołudnie, gorące popołudnie w Trendy Radio, no to letnie brzmienia przed nami, lato na 101,9 oraz 95,2 FM. Za moment zajrzymy też do naszej płyty tygodnia, a tam już czeka klasyka polskiej piosenki.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio, no i sięgamy do klasyki. Bez wątpienia klasyki polskiej piosenki. Ten numer każdy z nas zna doskonale i tekst również każdy zna. Maryla Rodowicz, nasza tegotygodniowa bohaterka i Małgośka.

0: Reklama.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł, siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł, farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
3: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MPM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3,25 zł za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 3,25 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Gorlicach.
4: Mam teraz świetną wiadomość dla graczy. Chodzi o gry wideo. Przeprowadzono badanie na 10 tysiącach dzieci i okazuje się, że uwaga, więcej grania równa się wyższe IQ. To dlatego, że granie rozwija pewne zdolności. No jakby nie patrzeć, tam się angażujemy, a oglądając na przykład telewizję, no jest wręcz przeciwnie, tylko chłoniemy to, co jest przekazywane przez ekran. Granie podwyższa IQ. Przecież matki zejdą na zawał, jak się o tym dowiedzą.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wyjedziemy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Krosno. Musimy dzwonić dojeżdżając do Ronda Solidarności oraz na ulicach Niepodległości, Korczyńskiej, Legionów, także Podwalu i ulicy Krakowskiej. W Jaśle zwalniamy na ulicach Lwowskiej, Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Kołłątaja i 3 Maja. W Gorlicach noga z gazu na ulicach Parkowej, Kościuszki, Legionów, Mickiewicza oraz Sienkiewicza.
0: Spiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura rejonowa w Sanoku wyjaśnia okoliczności śmierci 37-letniego obywatela Ukrainy. Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę 2 sierpnia na terenie obiektu hotelowego Bona w Sanoku. Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna wynajmował pokój na drugim piętrze wspólnie z kobietą. Z powodu hałasów zakłócających spokój inni goście wezwali na miejsce policję. Po przyjeździe funkcjonariusze znaleźli pod budynkiem ciało 37-latka bez oznak życia. Obrażenia głowy wskazywały na upadek z wysokości. Śledczy przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok, którą zaplanowano na 5 sierpnia. Prokuratura podkreśla, że zdarzenie nie miało tła narodowościowego. Ze względu na dobro trwającego postępowania dalsze informacje nie są obecnie udzielane. Policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Dębie w czerwcu zakończyli śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu w sprawie przestępczości narkotykowej. Efektem wielomiesięcznej i intensywnej pracy funkcjonariuszy było zgromadzenie obszernego materiału dowodowego, który pozwolił na przedstawienie 11 podejrzanym aż 62 zarzutów, mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: Konsekwentnie realizowane działania pozwoliły na odtworzenie mechanizmu działania i ustalenie osób, które w latach 2023-2025 na terenie województwa podkarpackiego prowadzili przestępczą działalność. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na ustalenie 11 podejrzanych i przedstawienie im aż 62 zarzutów. W proceder zamieszani byli mieszkańcy powiatu mieleckiego, w tym jeden obywatel Ukrainy. Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, m.in. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzanie do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych, uczestniczenie w ich obrocie, udzielanie narkotyków, w tym osobom małoletnim, posiadanie środków odurzających, również w znacznych ilościach, uprawę konopi innych niż włókniste, a także wytwarzanie

0: środków odurzających i substancji psychotropowych.
1: Za niektóre z ujawnionych czynów grozi kara pozbawienia wolności nawet do 20 lat.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Zakończono przebudowę i remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Domarac. W ramach zadania wykonano przebudowę oraz remont łącznie 16 odcinków dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miejscowości Domarac, Golcowa i Barycz. Łączna wartość zadania wyniosła ponad 1,4 miliona złotych. Prezydent miasta Krosna zaprasza 15 sierpnia na krośnieński rynek, by uroczyście świętować obchody Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Program rozpocznie się o godzinie 9:00 polową mszą świętą na krośnieńskim rynku w intencji żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej i innych bojach o niepodległość ojczyzny. Natomiast o godzinie 10:00 rozpocznie się uroczystość patriotyczna pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystościach udział wezmą kampania honorowa strzelców podhalańskich, Miejska Górnicza Orkiestra Dęta oraz chór Trinitas. Przez cały sierpień po Tarnowie kursują złote meleksy. Tegoroczna edycja jest finansowana z funduszy szwajcarskich. Wycieczki ruszają z rynku o godzinie 10:00, 11:45, 13:30 i 14:45. Każda trwa około 75 minut. W trakcie przejazdu odtwarzane jest nagranie lektora opowiadającego o mijanych zabytkach i ciekawych miejscach. Z myślą o najmłodszych przygotowano też krótkie kursy po starówce. Te odbywają się w godzinach 11:15 oraz 13:15.
3: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
3: Reklama.

Słuchajcie, Polacy pokochali frytkownice beztłuszczowe. No to już od dłuższego czasu trwa, ale w tym roku, w te wakacje, totalny rekord sprzedaży. Airfryery kupujemy po prostu na potęgę. No niby frytkownica, a tak naprawdę robimy tam wszystko, nawet, uwaga, pizzę z twarogu. To urządzenie szczególnie cieszy się popularnością wśród pań, no bo wiadomo, bez tłuszczu pozwala zachować przepiękną figurę. To drogie panie, ja wam życzę, żeby airfryer to był jedyny frajer w waszym życiu.

wtorek na najlepszej fali w regionie. Moi drodzy, transmisje sprzedażowe na Facebooku czy TikToku. No, cieszą się ogromnym zainteresowaniem już od kilku lat, ale sprzedaje się tam niesamowitą ilość podróbek. Krótko mówiąc, podrabianej odzieży, torebek, akcesoriów i tak dalej. I policja oraz Krajowa Administracja Skarbowa mówią, że dosyć tego, będą się przyglądać transmisjom sprzedażowym. No i mają po prostu działać. Czyli hasło: halo policja, proszę przyjechać na Facebooka, to już wcale nie jest żart.

Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie wybuch w centrum Warszawy odkryty podczas remontu torowiska. Rząd nie rezygnuje z pomysłu darmowej kranówki w restauracjach. Upały uciążliwe również dla zwierząt w schroniskach. Dorota Wardecka, na początek akcja saperów w centrum Warszawy podczas prac związanych z remontem torów między Placem Bankowym a kinem Femina. Robotnicy znaleźli niewybuch. Jest zalecenie dla okolicznych mieszkańców m.in., żeby nie podchodzili do okien i nie wychodzili na zewnątrz. Na miejsce podstawiono autobusy na wypadek ewakuacji. Ruch w okolicy został zablokowany na czas podnoszenia pocisku. Objazdową trasą kursują także jeżdżące tędy autobusy. To akcja saperów przy ponad 30 stopniach w Warszawie, a dziś cała Polska kolorowa na mapie ostrzeżeń. Są alerty drugiego i trzeciego i tylko gdzieniegdzie pierwszego stopnia przed upałem. Tymczasem rząd zapewnia, że nie rezygnuje z pomysłu wprowadzenia obowiązku udostępniania bezpłatnej wody z kranu klientom restauracji i lokali gastronomicznych. Wcześniej jednak przepis został usunięty z projektu ustawy o opakowaniach. Maciej Kluczka.
2: Oburzenia w związku z tym nie kryła ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Co ciekawe, jej zastępca w ministerstwie Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej ma inne zdanie.
3: Pamiętajmy, że to jest też pewien koszt chociażby umycia naczynia, umycia szklanek i tak dalej. Nie ma darmowych obiadów, nie ma darmowej też wody. Nie jestem zdania tego, żeby komuś coś narzucać. Trochę za dużo chcemy narzucić, może lepiej zachęcić.
2: Przepisy zostaną przygotowane, bo są po prostu potrzebne, mówi Rafał Kasprzyk, poseł Unii Centrum, partii, której szefową jest ministra klimatu.
4: Państwo też ma rację, kiedy gwarantuje możliwość szklanki wody.
2: Resort klimatu zapewnia, że przepisy o wodzie dla klientów restauracji muszą być dobrze skonsultowane z właścicielami lokali oraz z producentami napojów.
1: Na bezpłatną kranówkę można liczyć od lat, na przykład w paryskich restauracjach. Upały dają się we znaki także zwierzętom. W schronisku Psikot w Chorzowie nad Kociarnią pojawiły się specjalne markizy, które osłaniają kontener przed słońcem. Jak przyznaje kierowniczka schroniska Kamila Maciejczyk, to lato jest dla zwierząt wyjątkowo wymagające.
5: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Od lat stosujemy baseniki, próbowaliśmy też stosować zraszacze, ale nie ukrywamy, że jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
1: Problemem jest także większa niż zwykle liczba bezdomnych zwierząt. Tylko w lipcu do chorzowskiego schroniska trafiło 120 psów i kotów, jednocześnie spadła liczba adopcji. Turysta poturbowany przez żubra w Puszczy Białowieskiej. Białowieski Park Narodowy apeluje o rozwagę i zachowanie bezpiecznej odległości od żubrów spotykanych podczas wycieczek. Mężczyzna, który został przez zwierzę poturbowany, podszedł do żubra zbyt blisko. Świadkowie podjechali po niego samochodem i bezpiecznie zabrali. Mężczyźnie nie stało się nic poważnego. A teraz o prozdrowotnych właściwościach soi. Lizolecytyna z soi przeciwdziała negatywnym skutkom diety bogatej w sól kuchenną. Stwierdzili to japońscy naukowcy. Negatywne skutki soli kuchennej to na przykład nadciśnienie tętnicze i zaburzenia poznawcze, a wzrost spożycia soli to problem ogólnoświatowy. Według autorów badania lizolecytyna z soi mogłaby być składnikiem tzw. żywności funkcjonalnej, łagodzącej negatywny wpływ nadmiernego spożycia soli.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Lato daje mocno w kość, upał, skwar, 36 w cieniu. I to zarówno w Tarnowie, Gorlicach, Sanoku, Krośnie czy Jaśle. W nocy nie odpoczniemy za dużo. 21-22, natomiast jutro w trakcie dnia nawet 38 w cieniu. Pytacie, kiedy ochłodzenie, kiedy ta temperatura spadnie? Tradycyjnie. W weekend tylko 20 stopni i możliwe opady deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257. WMW Motocenter. Ulica 17 stycznia, Jasło.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Druga zmiana w trendy radio, wtorkowa, wakacyjna, upalna, skwarna, no i mnóstwo wakacyjnych brzmień oczywiście na 101.9 oraz 95.2 FM. Teraz Kat de Luna i Wine Up.

0: radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trendy Radiem wiesz więcej.
1: Gościem programu jest Piotr Klimek, powiatowy rzecznik praw konsumentów w Jaśle. Będziemy rozmawiać na temat wycieczek i pierwsze pytanie, czy organizator może zmienić cenę wycieczki po podpisaniu umowy?
2: Co do zasady można powiedzieć, że tak. Przepisy ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych przewidują taką możliwość, ale nie bezwarunkowo. Mianowicie możliwość podwyższenia ceny występuje wówczas, gdy umowa przewiduje możliwość również obniżenia. Po pierwsze, w ogóle musi być to zapisane w umowie, że może być cena ulec zmianie. Po drugie, musi też być jakby ekwiwalentne prawo konsumenta do obniżenia ceny, gdyby warunki się zmieniły. Dlaczego o tym mówię, o zmianie warunków? Ponieważ przesłanką zmiany ceny też są przesłanki są ograniczone. Też tutaj mogą na to wpływać jedynie zmiany cen przewozów pasażerskich, tutaj wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania, ewentualnie zmiany wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych, które gdzieś tam wpływają na ceny tych usług w ramach imprezy turystycznej świadczonych, które te opłaty nie zależą oczywiście bezpośrednio od organizatora imprezy turystycznej, tak, no oraz zmiany kursów walut, tak, które mają znaczenie dla danej imprezy. Nie może być ta wymiana przed rozpoczęciem imprezy, nie może nastąpić najdalej na 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. O zmianach też ma obowiązki, ciążą na organizatorze. O zmianach musi w sposób jasny i zrozumiały i sposobie wyliczenia ceny musi powiadomić, zobowiązany do powiadomienia konsumenta.
1: A jakie zapisy w umowie z biurem podróży są nielegalne?
2: Jeżeli mówimy o nielegalnych zapisach, tudzież tak zwanych klauzulach abuzywnych, to zamiennie używana terminologia, no to jest troszkę bardziej złożony temat. Powiedzmy sobie tak, że generalnie niedozwolone postanowienia umowne to jest regulacja bezpośrednio zawarta w kodeksie cywilnym i ona stąd jest, że tak powiem, zaczerpnięta. Trzeba pamiętać, to też takie ogólne zastrzeżenie, że zapisy, które już raz zostały uznane za nielegalne, czy też za te klauzule jako klauzule abuzywne, obowiązują jako takie tylko w stosunku do tego przedsiębiorcy, co do którego zostały orzeczone, czy to w drodze decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy też w wyniku odwołania od jego decyzji przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No, prezes UOKiK prowadzi taki rejestr, ale jeżeli tam znajdziemy nawet jakieś zapisy turystyczne, to one, znaczy związane z tym świadczeniem usług turystycznych, tego typu klauzule precyzyjne, no to one tylko odnoszą się do tego przedsiębiorcy, już są skuteczne wprost, są skuteczne wobec tego przedsiębiorcy, wobec którego były wydane. Natomiast niewątpliwie mogą nam jakby służyć za pewien wzór, tak, że jeżeli jesteśmy, to nie jest, nie dotyczy taka klauzula, takie orzeczenie, nie dotyczy naszego organizatora, naszej firmy, naszego biura podróży, to, że tak powiem, jeszcze nie znaczy, że ono jest nam do niczego niepotrzebne, bo możemy zweryfikować w oparciu o pewne podobieństwa, możemy już tam doszukiwać się, czy dane zapisy są taką klauzulą niedozwoloną. Również pomocniczo pomocniczo, ponieważ kodeks cywilny zawiera katalog, jest to katalog klauzul abuzywnych przykładowych, to nie jest zamknięty katalog, także on może być rozbudowany. Nie ma w tym katalogu, to jest artykuł 385 ze znaczkiem 3 kodeksu cywilnego, on zawiera ten katalog. Nie ma tam wyraźnych zapisów, jak będziemy czytali ten katalog, to nie znajdziemy odnoszących się stricte do usług turystycznych. One są szerzej, do wszelkich umów, usług, tak, wzorców się odnoszą, natomiast nie są skonkretyzowane takie, które by wyłącznie się odnosiły do imprez turystycznych, do umów o imprezy, o przeprowadzenie imprezy turystycznej. Natomiast gdyby tak chcieć tu odnieść bardziej coś przykładowo, jakieś takie przykłady, czego mogą dotyczyć takie klauzule, no to na przykład wszelkie zapisy, które by pozbawiały konsumenta na przykład praw do dochodzenia odszkodowań, wymuszałyby niejako, narzucałyby konsumentowi rezygnację z jego roszczeń ewentualnych względem biura podróży, właśnie z tytułu jakiegoś zrealizowania części lub całości podróży, więc takie wyłączenia na pewno. Także mówiliśmy poprzednio o tych zmianach ceny, tak, o tym możliwości podwyższeniu, ale na przykład przekraczałyby ten termin, o którym ja wspominałem, 20 dni, tak, że na przykład, nie wiem, byłby zapis, który mówiłby, że zmiana może nastąpić nawet, nie wiem, do 10, do 5 dni przed, no to jest niedopuszczalne, jest to klauzula abuzywna. Byłaby, powiedzmy, pewne płaty związane z odstąpieniem od umowy przez klienta i obowiązek pokrycia, wprowadzanie tych opłat. To nie jest tak, że akurat, że w ogóle takie opłaty są niemożliwe, ale powiedzmy ryczałtowo i bez uzasadnienia podawane, no to mogą stanowić klauzule abuzywne.
1: Czy biuro podróży ma obowiązek zwrócić zaliczkę, jeśli zrezygnuje przed wpłatą całości?
2: No, to można powiedzieć, że temat się łączy z tym moim ostatnim przykładem. Co do zasady oczywiście tak, ponieważ zaliczki, co do zasady, jeżeli nie zostanie umowa domknięta i zrealizowana, podlegają zwrotowi. Z tym, że przepisy ustawy o imprezach turystycznych powiązanych usługach turystycznych przewidują możliwość obciążenia konsumenta pewnymi opłatami w przypadku, kiedy zrezygnuje z umowy, tak, z tej usługi. Albo te opłaty powinny być przewidziane w umowie, prawda? Powinny poza tym ich wysokość powinna się odnosić do, powinna uwzględniać też czas, w jakim nastąpi, że tak powiem, w stosunku do tej daty przewidywanej przy prawo odbycia imprezy, ewentualnie jakie koszty są zaoszczędzone, to powinno to, tudzież ewentualne wykorzystanie też uwzględniać, że firma może sobie wykorzystać alternatywy, czyli na przykład sprzedać komuś innemu, prawda, nagle to zwolnione miejsce, tak? Czyli, że takie rzeczy powinny być uwzględnione w tych opłatach. Mówię tutaj, też konsument na pewno na swoje żądanie powinien dostać uzasadnienie też tych wysokości kosztów, które miałby zapłacić, tak? No i tutaj mówię też, mówię w tym powiązaniu z tym poprzednim pytaniem, no to właśnie przy sformułowaniach szczegółowych tych zagadnień, no tu czasami może dojść do że tak powiem, umieszczenia we wzorcach umów pewnych klauzul niedozwolonych, które moglibyśmy oceniać jako klauzule niedozwolone.
1: A jak sprawdzić, czy dane biuro podróży działa legalnie i posiada gwarancję ubezpieczeniową?
2: Takim największym, właśnie takim najpoważniejszym wyznacznikiem tej legalności działania to jest ubezpieczanie się właśnie przedsiębiorców działających w tej branży. Z tym, że to nie jest tak, że swobodnie mogą sobie to robić, ponieważ tutaj jest dużo obowiązków spoczywa na marszałku województwa i to każdym, więc to jest powiązane generalnie z siedzibą. Właściwy jest marszałek województwa, właściwy dla siedziby danej firmy, która prowadzi biuro podróży, tak? Czy to jest organizatorem. Marszałek prowadzi rejestr takich instytucji. On jest prowadzony w tej chwili najczęściej w formie centralna ewidencja organizatorów turystyki i przedsiębiorstw ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. No, to jest dość skomplikowana nazwa, ale myślę, że przez stronę urzędów marszałkowskich odpowiednio można przejść na tą centralną ewidencję. Ta ewidencja między innymi właśnie zawiera informacje o tym, jak dane firmy, jakie mają zabezpieczenia, ponieważ tam może mówimy nie tylko o, ustawa przewiduje dwa sposoby zabezpieczania możliwe i to nie muszą być obydwa, tutaj mogą być, firmy mają, że tak powiem, swobodę wyboru, no może to być umowa ubezpieczenia albo umowa gwarancji bankowych i informacja o ich wysokości tych umów, o tym, jaki to jest rodzaj, to się znajduje w tej ewidencji, możemy to znaleźć, z tym, że tam uwaga jest taka, nawet na stronie ona jest zamieszczona, tego centralnej ewidencji, jak już tam próbujemy szukać. Wyszukanie wymaga wskazania takiej nazwy firmy, pod jaką ona oficjalnie prowadzi działalność. Czasem pamiętajmy o takim zjawisku, że często firmy posługują się taką nazwą, właśnie nie firmą w rozumieniu prawa gospodarczego, czy prawa handlowego, pełną, tylko jakimś tam skrótem takim, który jest łatwiejszy do zapamiętania dla klientów, taką tylko nazwą handlową, jakby marką, tak, a nie pełną nazwą. Natomiast tam musimy posługiwać, jeżeli chcemy szukać, to wyszukiwać to właśnie pełną marką, albo takimi danymi jak numer NIP, prawda, czy też REGON, no to takie te ewentualnie KRS, prawda, jeżeli mówimy o spółkach prawa handlowego, to takimi danymi się musimy posługiwać. Warto przed zawarciem umowy, że tak powiem, przed podpisaniem umowy rozeznać się w tej kwestii, z kim mamy do czynienia.
1: Tematów związanych z wycieczkami jest bardzo dużo, będziemy je poruszać w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj to wszystko, całość możecie odsłuchać na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Piotr Klimek, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów w Jaśle, był dzisiaj gościem.
0: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem wiesz więcej. Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
3: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
0: Reklama.
4: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
5: ChatGPT, ogólnie sztuczna inteligencja, jak ktoś często korzysta, to wie, że to jest kłamca po prostu największy. Prosisz go o coś, on ci odpowiada, kłamie, ty mu mówisz, że kłamie, on wtedy nie, no dobra, to ostatni raz, już więcej cię nie okłamie i minutę później kłamie znowu. No i aż się uniosłem. Premier Szwecji właśnie przyznał, że regularnie konsultuje się z AI, jeśli chodzi o sprawy związane z kierowaniem państwem. No i można powiedzieć, ci Szwedzi to jednak są jacyś walnięci, nie? Ze sztuczną inteligencją konsultują rzeczy, ale zobaczcie, no w porównaniu do tego, co dzieje się czasem u nas, to tam może sztuczna, ale jednak inteligencja.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rusza przebudowa drogi powiatowej relacji Jaszczew-Wojaszówka, polegająca na budowie utwardzonego pobocza w miejscowości Bajdy. Zakres robót jest szeroki i obejmuje wykonanie robót ziemnych, poszerzenie jezdni, budowę utwardzonego pobocza po lewej stronie drogi, wykonanie biało-czerwonego przejścia dla pieszych, wymianę barier drogowych oraz utwardzenie zjazdów do posesji, malowanie linii krawędziowych. Prace potrwają do października. W tym czasie kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Wartość zadania wynosi około 1,1 miliona złotych. Pierwsza połowa okresu wakacyjnego przyniosła znaczący wzrost liczby interwencji służb ratunkowych w regionie. Działania operacyjne podkarpackich strażaków były determinowane głównie przez usuwanie skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz obsługę zdarzeń w ruchu drogowym, mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP.

0: Wyspę w Rzeszowie.
1: Pierwszy miesiąc wakacji to był dla podkarpackich strażaków bardzo intensywny czas pracy. Do pomocy wzywani byliśmy ponad 2400 razy. Ponad 400 razy wyjeżdżaliśmy do pożarów, a pozostałe interwencje to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli działania niezwiązane z ogniem. Strażacki samochód wyjeżdżał w tym okresie średnio co 18 minut. W działania zaangażowanych było ponad 20 tysięcy podkarpackich strażaków ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej. Pomocy przedmedycznej udzieliliśmy ponad 300 poszkodowanym. Większość naszych interwencji to tak zwane miejscowe zagrożenia. Spektrum działań w tych przypadkach jest ogromne. Usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i silnych opadów deszczu. Działaliśmy w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Byliśmy wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego.
0: Równolegle z realizacją zgłoszeń alarmowych funkcjonariusze prowadzili ustawowe działania prewencyjne. Nadzorowi poddano miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem obozów harcerskich.
2: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
0: Południe Europy walczy z pożarami, a w Polsce kolejne tygodnie przynoszą gwałtowne nawałnice, podtopienia i rekordowo wysokie temperatury. Z badania More in Common wynika, że blisko 60% z nas wyraźnie odczuwa narastające fale upałów, mówi Jacek Engel z koalicji Ratujmy Rzeki.
3: Jednym ze skutków zmian klimatu jest brak wody w rzekach. Jak popatrzymy na mapę rzek polskich, to widzimy, że większość z nich ma w tej chwili stan niski, czyli poniżej średniego. Wiele odcinków rzek ma stan ekstremalnie niski, taki, który nie był nigdy notowany. I dotyczy to nie tylko małych rzeczek, ale również takich rzek jak Wieprz czy Środkowa Warta. To oczywiście ma swoje negatywne skutki i dla ludzi, i dla gospodarki. Wiele ujęć wody pitnej w dalszym ciągu korzysta z rzek. No i jak tej wody w rzekach brakuje, to brakuje również wody w kranie. Również jeśli pomyślimy o elektrowniach i elektrociepłowniach, które systemy chłodzenia opierają na wodach rzek, no to widzimy, że jeżeli wody brakuje albo jest mocno w rzece podgrzana, to te otwarte systemy, które w tej chwili są w większości elektrowni, elektrociepłowni, są niewydolne.
0: Na ten trend nakłada się naturalna zmienność klimatu. Jednym z jej elementów jest El Niño. Okresowe ocieplenie wód powierzchniowych środkowego i wschodniego Pacyfiku, pojawiające się średnio co kilka lat. Polacy odczuwają wpływ El Niño przede wszystkim w cenach żywności. Susze występujące w strefie tropikalnej ograniczają zbiory wielu upraw i podbijają światowe ceny, m.in. ryżu, kawy, cukru czy oleju palmowego. W trasę wyruszył darmowy autobus po ulicy Wałowej w Tarnowie. Będzie kursował przez 2 miesiące. Od poniedziałku do niedzieli po centrum miasta linia będzie oznaczana numerem 55. W sumie przewidziano codziennie 20 kursów, a dokładny harmonogram odjazdów można znaleźć na stronie Zarządu Dróg i Komunikacji. Darmowy czerwony autobus nawiązujący kolorystycznie do tramwaju na ulicy Krakowskiej będzie rozpoczynał swój kurs na pętli przy ulicy Pułaskiego, a potem pojedzie ulicą Krakowską w górę aż do ulicy Wałowej. Następnie przejedzie całą Wałową do ulicy Lwowskiej, gdzie skręci w lewo i skieruje się do ronda. Dalej zawróci ulicą Starodąbrowską, Kołłątaja, Bernardyńską, po czym skręci w prawo obok siedziby Zarządu Dróg i Komunikacji, ulicę Szeroką, by ponownie wjechać na ulicę Wałową. Z niej autobus pokieruje się w dół ulicą Targową, następnie ulicą Najświętszej Marii Panny, skręci w ulicę Narutowicza i dojedzie ponownie do ronda przy ulicy Krakowskiej. Stamtąd pojedzie już prosto na pętlę przy ulicy Pułaskiego.
4: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 2 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257. WMW Motocenter. Ulica 17 stycznia, Jasło.
7: Reklama.

Czy jesteśmy zabawnym narodem? Czy wzbudzamy taką sympatię u śmieszek? Okazuje się, że tak. Opublikowano światowy ranking. Na szczycie są Czesi. Czyli Czesi powodują uśmiech nie tylko u nas. A inni nie rozumieją ich języka tak dobrze. My natomiast, choć sami o sobie często mówimy, że chodzimy smutni, no to jesteśmy w światowej czołówce. Bo na mocnym 7. miejscu, na prawie 200 państw, narodów, no to nieźle, nieźle, nie? W każdym razie może to nie chodziło o to, że my jesteśmy zabawni, tylko zabawne są nasze wypłaty. Czy like?

0: zawsze trendy, hity, trendy radio, radio.
1: Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress, pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 zł 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, Parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
2: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MPM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 3,25 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
1: Reklama. Here

Za chwilę 17. Ekspres informacyjny w Trendy Radio, czyli wiadomości z kraju i ze świata. Cały czas przekazujemy wam najistotniejsze informacje. Filip Waćkowski, dzięki za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz, miał 69 lat. Dostawcy energii dostali sygnał o większym popycie na prąd. Wszystkie kąpieliska nad Bałtykiem nadają się do kąpieli, nie ma czerwonych flag. Dorota Werdecka, na początek smutna informacja sprzed chwili. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24. Wcześniej był związany z radiem. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Andrzej Morozowski miał 69 lat. Polskie sieci elektroenergetyczne po raz drugi w tym roku zdecydowały się na przywołanie na rynku mocy w związku z możliwym wystąpieniem większego popytu na prąd między 17 a 19. To sygnał dla wytwórców energii, że muszą być gotowi dostarczyć jej więcej na wypadek większego zapotrzebowania, a także dla największych odbiorców, że muszą to zapotrzebowanie zredukować. Z powodu upałów, niskiego stanu rzek i wysokiej temperatury wód używanych do chłodzenia bloków energetycznych, największe elektrownie węglowe w kraju ograniczają pracę. Tomasz Węska rozmawiał o tym z Tobiaszem Adamczewskim, ekspertem do spraw energii i klimatu.
2: Drugie w tym roku wezwanie rynku mocy. Co to oznacza?
3: To oznacza tyle, że operator systemu przesyłowego chce zabezpieczyć system w momencie, kiedy widzi, że może brakować mocy w systemie.
2: A musi go zabezpieczyć, bo?
3: Dlatego, że musi być zbilansowana moc, którą dostarczają elektrownie do poboru.
1: Dziś w Polsce upał, jutro jeszcze większy, bo do prawie 40 stopni. Rekord padł we Włoszech. We wszystkich 27 największych miastach w tym kraju obowiązywać będzie w czwartek najwyższy czerwony stopień alarmu. Z powodu upału w takiej sytuacji jeszcze nie było. W wielu regionach temperatura sięga 40 stopni, w nocy przekracza 25-28. Rekord padł dziś w Wiedniu w Austrii. 40,8 stopnie pokazały termometry. Wracamy do kraju. Lasy w Polsce płoną średnio 24 razy dziennie. Tak wynika z wyliczeń lasów państwowych, które alarmują, że obecny sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem, a jesteśmy dopiero w połowie sezonu, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka lasów państwowych.
4: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze.
1: 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka. Rząd mówi o nowym pakiecie zakładającym obniżkę cen paliw. Nowy CPN ma być skromniejszy niż poprzedni. Ma objąć obniżkę podatku VAT, ale akcyza ma pozostać bez zmian, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
1: Resort energii liczy także na to, że Orlen przedłużył weekendowe promocje na paliwo. Nie ma czerwonych flag nad Bałtykiem, woda we wszystkich kąpieliskach nad polskim morzem nadaje się do kąpieli. Mowa oczywiście o tych strzeżonych. Na zachodnim wybrzeżu woda ma temperaturę powyżej 20 stopni, chłodniej w okolicach Ustki 18-19 stopni. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na kąpielisku wywieszono z powodu zakwitu sinic.
6: To jeszcze zaglądamy na prognozę pogody. Dzisiaj, cóż, w regionie, drodzy państwo, gorąc, upał i tak będzie.
7: Gorąco, tak. Jutro, no, jeszcze upalniej, bo 41 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. No, z tego co widzę, to czwartek podobnie, Marcin. Co się śmiejesz?
6: No bo wyglądasz, taką pozę masz jakąś przyjęłaś, nie wiem,
7: mam
6: o co
7: jak,
6: chodzi.
7: Poczekaj, jak do zapowiadania... Let's get... W ringu.
6: Tak, no dokładnie. No tak, taki mikrofon ci dzisiaj sprzyja, nie?
7: No sprzyja, sprzyja.
6: Słuchajcie, piątek to burzowo będzie, 30 stopni, ale
7: z tego
6: czwartek,
7: chyba się cieszymy.
6: Co? Tu jest napisane 40 stopni, 40 w środę 41.
7: Stopni. Tak, Marcin.
6: Ludzie, co się dzieje? No upały po prostu przyszły.
7: I
6: chyba zostaną na dłuższy czas, na pewno do końca tego tygodnia.
0: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
11: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
10: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
11: 795 216 523.
10: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
12: Słuchasz Trendy Radio.
6: Tak, moi drodzy, słuchacie Trendy Radio. W Trendy Radio oczywiście najfajniejsze, największe przeboje, bo granie na żądanie się melduje. Jesteś?
7: Meldujemy się, jestem. A ty jesteś? Jesteś.
6: Jestem, oczywiście, że tak. Teraz gorąca i serdeczna dedykacja dla Basi z Konieczkowej.
7: O, a gorące i serdeczne Basia, pozdrowienia. Machamy do ciebie.
6: Tak, z Gorlic płyną pozdrowienia od Tomasza. Dedykacja muzyczna. Słuchajcie, piosenka, która robi furorę, szczególnie
7: robi,
6: na imprezach.
7: Robi, stworzona przez AI.
6: Tak, jeśli chodzi o śpiewanie, muzyka to już nie. No i pojawia się Oj, wymasuj mnie, Romanie.
7: Romuś! Tak to było, nie?
6: No, oczywiście, że tak. Zagramy. No,
7: no
6: pewnie.
7: Jest, ale Marcin.
13: Oj, wymasuj mnie, Romanie.
7: Dobre.
13: Masuj moje uda.
6: Dalej.
7: Tylko twoje ręce.
6: Pięknie.
7: No tak. Mogą zdziałać cuda.
6: Lecimy.

wakacyjne strony, które odwiedzacie, moi drodzy, północ, południe, wschód, a raczej zachód bardziej, to gorąca i serdeczna dedykacja dla Urszuli. Pozdrowienia przesyła Zeniu i zaprasza, słuchajcie, no właśnie, by odwiedzić jego rodzinne Mazury. No i oczywiście zadedykowany też kawałek ma zostać teraz dla wszystkich, którzy kochają Mazury, dla wszystkich, którzy wybierają się właśnie na wakacje, no i przede wszystkim dla jego żony, którą bardzo gorąco i serdecznie pozdrawia. Żona ma na imię Marysia, no i oczywiście dedykacja muzyczna specjalnie dla ciebie, moja droga. Znasz na pewno Pudzian Band, Chałupy Welcome To. No trochę bardziej na północ, ale kawałek o wakacjach. Jak najbardziej, prawda? Gramy kwadrans po 17:00, to granie na żądanie w Trendy Radio.

Oj, moi drodzy, jeśli bierzemy pod uwagę wakacje, to ten numer kiedyś zdobył serca chyba wszystkich. Experience I Don't Care. Gorąca i serdeczna dedykacja dla wszystkich kochających muzykę Eurodance, dla Marcina Rogali, również dla Agnieszki i też dla DJ-a Adama. Gorące i serdeczne pozdrowienia od słuchaczy z Brzeska. Pozdrawiamy gorąco również.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

oczywiście od poniedziałku do piątku po godzinie 17. 28 minut po godzinie 17. Numer do nas 7148 trendy. I to, co macie do przekazania. Za chwilę informacje będziemy przekazywać regionalne, ale wcześniej. Oczywiście pojawia się i wyłania się najnowsza piosenka Skutera. Teraz doskonałym potwierdzeniem, że wakacje są bardzo wyjątkowe. I oczywiście naszpikowane takimi hitami, bardzo dynamicznymi.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Komisariatu Policji w Brzeźnicy zatrzymali 25-latka podejrzanego o posiadanie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Funkcjonariusze ujawnili przy nim marihuanę, amfetaminę, mefedron oraz tabletki ekstazji. Decyzją Sądu Rejonowego w Dębicy mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Wyjaśnia podkomisarz Jacek Bator, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.
2: Do zatrzymania doszło w ubiegły czwartek. Policjanci z Brzeźnicy podczas wykonywania czynności służbowych wylegitymowali 25-letniego mieszkańca Pustkowa Osiedla. W trakcie przeszukania ujawnili przy nim środki odurzające i substancje psychotropowe. W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli 84 gramy marihuany, 341 gramów amfetaminy, 96 gramów mefedronu oraz 77 sztuk tabletek ekstazy. Mężczyzna został zatrzymany. Wszystkie zabezpieczone substancje zostały przekazane do badań w policyjnym laboratorium.
1: Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 25-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. 13 sierpnia odbędzie się drugi w tym roku jasielski spacer zabytkowym autosanem H935. Przejażdżka Mękolem śladami jasielskich murali będzie dla miłośników historii Jasła i postaci związanych z miastem godną uwagi atrakcją. Na trasie znalazły się murale jako współczesna forma upamiętniania historii miasta, ważnych wydarzeń oraz postaci związanych z dziejami Polski i regionu. Czwartkowe popołudnie o tym, w jaki sposób sztuka uliczna stała się nośnikiem pamięci historycznej i elementem kształtującym tożsamość lokalnej społeczności. W rolę przewodnika wcieli się pracownik Muzeum Regionalnego w Jaśle. Istotnym punktem trasy są również murale nawiązujące do dziejów Jasła i jego mieszkańców, które można oglądać na Placu Inwalidów Wojennych. Wszystkie przystanki na trasie łączy wykorzystanie murali jako współczesnych pomników pamięci, które nie tylko upiększają przestrzeń publiczną, ale również przypominają o ważnych wydarzeniach historycznych i lokalnym dziedzictwie. Spacer

0: Rozpocznie się o godzinie 16.30. Poprzedzi go krótka prelekcja w sali audytorskiej Generatora Nauki GEN w Jaśle. Zapisy na wydarzenie rozpoczną się 5 sierpnia. Obowiązuje limit miejsc.
1: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
0: Mieszkańcy oraz goście gminy Rydlice już wkrótce spotkają się na tradycyjnym święcie plonów. Tegoroczne dożynki gminne odbędą się 16 sierpnia w miejscowości Wola Lubecka, a oficjalne rozpoczęcie świętowania zaplanowano na godzinę 14.30. Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w bogatym programie obrzędowym i artystycznym, który rozpocznie się od uroczystej mszy świętej w kościele w Woli Lubeckiej. Po nabożeństwie ulicami przejdzie barwny korowód dożynkowy, który doprowadzi uczestników na miejsce oficjalnego otwarcia dożynek. Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje towarzyszące dla całych rodzin, wśród których znajdą się animacje, tańce, gry i zabawy dla dzieci, dmuchańce, żywe maskotki oraz bogata strefa gastronomiczna. Wieczorna część imprezy dostarczy potężnej dawki muzycznych emocji, ponieważ o godzinie 20 na scenie pojawi się Gwiazda Wieczoru, zespół Pogwizdani. Świętowanie zakończy się wielką zabawą taneczną z zespołem Relax, która potrwa od godziny 21 do 1 w nocy.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
3: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
4: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
3: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
4: 795 216
3: 523. Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
2: Reklama.
5: Jak właśnie wakacje, to nie sposób nie zaprezentować takiego słynnego hitu z lat 90. No właśnie, Dorociu, z okazji 25. rocznicy ślubu, wszystkiego naj, kocham cię bardzo. Januszek pozdrawia i dedykuje Aleksję.

0: Trendy Radio z wami na wakacjach.
1: To jest?
2: Tak, wracamy, moi drodzy, oczywiście z wielkimi hitami i pozdrowieniami. Zawsze po 17 i teraz nie inaczej. No właśnie, kolejna serdeczna i ciepła dedykacja u nas na antenie Trendy Radia. Proszę o Annę Jurksztowicz, stan pogody. Pozdrowienia dla prowadzących. Słuchacz Fryderyk ze Strzyżowa, dziękuję.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Ale to było dobre.
2: Dobre, fajne. No, ja lubię takie piosenki, a ty? Szczególnie na wakacjach. No oczywiście, tak. Słuchajcie, granie na żądanie w toku, ale podczas tego grania na żądania, oczywiście też jest taki przedrostek trendylisty, nie?
1: No pewnie.
2: No właśnie, bo później będziemy odliczać 20-120. Jak wiecie, ta lista jest naszpikowana wielkimi hitami, takimi typowo na wakacje. Wszystko, co jest teraz na topie, to właśnie w tej audycji prezentuje Anna Minasian, która od poniedziałku do piątku.
1: Także zapraszam was bardzo
2: czuwa
1: serdecznie
2: nad tą listą.
1: No, czuwam,
2: dzisiaj nie inaczej. Wylot, propozycje i później pierwsza piątka. Proszę bardzo.
1: Tak, no niestety Blanka i Dance to This w wylocie, ale wiem, że już niebawem możemy spodziewać się nowości od artystki. Na pewno kojarzycie ją z hitu Solo, z którym występowała podczas Eurowizji. Natomiast dwie propozycje powraca do nas Gabrysia, czyli Bryska, z singlem Myśl o mnie, ale w takim bardzo fajnym, Marcin, imprezowym stylu.
2: Tak, ja wczoraj, słuchaj, wracając, no właśnie miałem napisać do ciebie SMS-a, bądź teraz dzwonić, ale prowadziłaś program, więc...
1: No lepszy spokój.
2: Tak, chciałem nie zawracać głowy. Ale takie nagranie mi się takie bardziej klubowe, tak wpadło w ucho,
1: ale
2: że po prostu...
1: właśnie?
2: No, być może.
1: No właśnie, może o to
2: być
1: chodzi.
2: Być może. Nie jestem pewien, bo przegapiłem zapowiedzi.
1: No Marcin,
2: bywa tak,
1: no to nic, to dzisiaj
2: czasami
1: posłuchasz,
2: bywa.
1: Może
2: oczywiście
1: coś tam, wiesz, wymyślisz.
2: Oczywiście, że tak. Druga propozycja już
1: Taylor
2: była.
1: Taylor Swift, I knew you. Tak, jeżeli mam tu fanów Taylor Swift, nie wiem, Marcin, czy wiesz, jak się nazywają Swifties, to pozdrawiam bardzo gorąco. No mam, chociaż gorąco w taki upał, to nie wiem, czy to jest...
2: No, ale sama jesteś gorąco ubrana, to
1: no,
2: więc
1: jestem,
2: nie wiem.
1: No jestem,
2: jestem.
1: Nawet
2: chodzi?
1: Te lniane spod mnie nie pomagają. Daj spokój, Marcin.
2: No właśnie.
1: No właśnie. No tu już trochę zwolnimy tempo, ale dalej w takim popowym, dance'owym stylu. A jeżeli chodzi o pierwszą piątkę,
2: to startujemy od Aleksandry Stan, która, no właśnie...
1: No fajnie, ja uwielbiam takie rumuńskie
2: brzmienie. I w awansie, pięknie.
1: Aleksandra Stan, Inna, to są takie artystki, które naprawdę potrafią rozhulać, no, największych, Marcin, jak mówi się, wiesz, na osoby, które wstydzą się wyjść na parkiet i podpierają barierki.
2: No po prostu nieśmiały.
1: Kłody?
2: No, można.
1: No właśnie, kłody, moi drodzy, tak jest. Na czwartym Subfocus Elevate w remiksie DJ-a Aloka, na trzecim Meduza i Silence. Na drugim Tobi Romero i Fly High dzisiaj w trzylokatowym awansie, a na pierwszym bez zmian Duke Dumont i Miss de Manier.
2: Wow, to pięknie
1: rozgrzewa
2: zagramy teraz.
1: Parkiety, no pięknie.
2: Oczywiście, że tak. Pozdrawiamy gorąco wszystkich głosujących. Głosujcie 7148trl.it tytuł nagrania. Ta lista, która była wczoraj, jest jeszcze dostępna na naszej stronie internetowej, a zostanie zaktualizowana po godzinie 21.
1: No właśnie.
2: Dla mojego kochanego męża, to SMS. Dla mojego kochanego męża Marcina, który pracuje przy remoncie balkonu, utwór Oddam Ci Wszystko. No pewnie, że tak,
1: i to
2: jak najbardziej.
1: W taką pogodę, no to chyba trzeba będzie.
2: No właśnie, to mu się jakaś nagroda należy.
1: No
2: jaka?
1: Nie?
2: No to moja droga. Coś dobrego może ugotuj.
1: No wiesz co, i coś zimnego na pewno na schłodzenie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: A my we wtorek oczywiście prezentujemy hit za hitem w ramach oczywiście tego programu interaktywnego. I cóż, kolejna dedykacja. Pozdrawiam moją serdeczną i ciepłą osóbkę, jaką jest Matylda. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Paweł z Jasła. A dedykacja kierowana jest do Krosna i oczywiście kawałek też ma pojawić się na naszej antenie. To Solid Bass, nie Hazel Bass. Tutaj lekka pomyłka była w opisie. All That She Wants. Tak zagramy właśnie teraz. Za 3 minuty informacje. Kraj, świat. Gorąco i serdecznie zapraszam również na informacje sportowe i prognozę pogody. Tu Trendy Radio, tu prywatka z Trendy. Wieczorna.

0: Na zegarach już godzina 18.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Zakaz reklamy aptek w Polsce ma zostać zniesiony. Przepisy o najmie krótkoterminowym do poprawki. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy znoszący całkowity zakaz reklamy aptek. Autorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia. Przepisy mają pozwolić na prowadzenie reklamy, ale z ograniczeniami. Apteki nie będą mogły m.in. oferować klientom korzyści w zamian za zakupy, a reklamy nie będą mogły zawierać sugestii, że brak skorzystania z oferty placówki pociągnie za sobą pogorszenie stanu zdrowia lub brak poprawy. Za naruszenie przepisów będą groziły kary finansowe. W Polsce od 14 lat obowiązywał całkowity zakaz reklamy aptek, ale jest niezgodny z prawem unijnym. Po 15 sierpnia ruszą prace nad poprawkami rządowego projektu dotyczącego najmu krótkoterminowego. Zmieniona ustawa ma uwzględniać interes samorządów, wspólnot i mieszkańców. Wziąć też pod uwagę interes tych, którzy chcą z takiej formy najmu skorzystać. Obecne przepisy w żaden sposób nie zabezpieczają interesów mieszkańców. Zdaniem samorządowców potrzeba wyznaczenia stref, gdzie najem mógłby obowiązywać, twierdzi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
3: Wolałbym, żeby samorządy miały w tej sprawie więcej do powiedzenia i zawsze będę stał na tym stanowisku. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o możliwość wybierania stref, które są w sposób znacznie bardziej ścisły regulowane.
2: Część mieszkańców nawet nie wie o tym, że lokal obok jest przeznaczony na najem krótkoterminowy, mówi jedna z mieszkanek ulicy Zgoda w Warszawie.
4: Bywają takie przypadki, że na przykład w kawalerce jest 14 osób i jest bal. Bal, po prostu bal. No i puka się 6-8 razy, 10 razy, aż wreszcie ktoś otwiera i mówi: zapraszamy, zapraszamy, dosłownie w takiej formie. Prawdopodobnie wynajęli to mieszkanie na prywatkę jakąś fajną.
2: Sejm projektem o najmie krótkoterminowym zajmie się we wrześniu. Regulacje w Polsce powinny obowiązywać od 20 maja. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu w związku z niskim stanem wody w Wiśle ograniczyły pracę. Woda z rzeki wykorzystywana jest do chłodzenia elektrowni. Spółki z grupy Enea, do której należą elektrownie, na bieżąco monitorują sytuację. Warszawskie kąpielisko nad Jeziorem Czerniakowskim zostało zamknięte do odwołania w związku z wykryciem w wodzie sinic. Ośrodek Sportu i Rekreacji Mokotów, administrujący strzeżonym kąpieliskiem, zaapelował do mieszkańców, by przestrzegali zakazu kąpieli. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Morozowski zmarł po ciężkiej chorobie, ale chciał być aktywny zawodowo do samego końca, wspomina jego przyjaciółka, dziennikarka Dominika Wielowiejska.
5: Andrzej rzeczywiście sam na antenie poinformował o tym, że zmaga się z chorobą nowotworową. Był niesamowity właśnie w tym, że mimo tak wielkiej słabości niemalże do końca pracował i był obecny na antenie, bo praca była jego wielką pasją. Podziwialiśmy go.
2: Andrzej Morozowski miał 69 lat.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarska reprezentacja Rosji nie zagra w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce. Przywrócony przez FIVB do światowej rywalizacji zespół weźmie jednak udział w Lidze Narodów. Całe zamieszanie z rosyjskimi siatkarzami, którzy ostatecznie sami zrezygnowali z udziału w turnieju w Polsce, to następstwo ogłoszonej na początku lipca decyzji o przywróceniu do rywalizacji światowego rankingu rosyjskich siatkarzy i siatkarek. Ci byli nieobecni na arenie międzynarodowej od 2022 roku i początku zbrojnej inwazji tego kraju na Ukrainę. Miało być huczne powitanie, spotkanie z kibicami, chwila dla mediów, ale fetę na Okęciu trzeba było odwołać. Polscy siatkarze po zwycięstwie w finałowym turnieju Ligi Narodów utknęli w Chinach. O czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
2: Kibice, którzy nastawili budziki na wczesny ranek, nie sprawdzili informacji i pojechali na lotnisko Chopina powitać Polaków, musieli być srogo rozczarowani, bo samolot z Pekinu owszem wylądował, ale bez naszych siatkarzy. Ci zostali w Chinach. Chyba sami to wykrakali, wyruszając z Ningbo w szampańskim nastroju. To do Warszawy nie dolecieli. Samoloty z Ningbo miał 4-godzinne opóźnienie i nasz zespół utknął w Pekinie. Część siatkarzy łączonymi lotami dotrze do Warszawy dziś w różnych godzinach. Największa grupa wyląduje na Okęciu dopiero jutro rano, przez co będzie miała mniej czasu na naładowanie baterii przed rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu zgrupowaniem, na którym kadra będzie się szykować do Mistrzostw Europy.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Siostry Williams otrzymały dziką kartę do rywalizacji deblowej w turnieju rangi WTA 1000 w Cincinnati. To będzie pierwszy wspólny mecz Amerykanek, od kiedy 44-letnia Serena wróciła do zawodowego tenisa. Serena i Venus miały wspólnie zagrać w deblu podczas Wimbledonu, jednak na przeszkodzie stanęła wtedy kontuzja kolana Sereny, której doznała w meczu pierwszej rundy singla z Australijką Mayo Joint.
3: Cóż, w pogodzie upalnie, zachmurzenie małe tej nocy, 21 stopni zobaczymy na termometrach, a jutro, uwaga, będzie naprawdę bardzo gorąco, chyba apogeum, jeśli chodzi o temperatury w tym tygodniu, bo nawet do 41 stopni. Tak, moi drodzy, jutro w regionie Krosna, Jasła, Gorlic, Dębicy, Tarnowa, Krakowa, Rzeszowa możliwe takie temperatury. Trochę chłodniej na terenach podgórskich, Ustrzyki, Lesko tutaj 39-38, Zakopane, więc bardzo upalnie. Uważajcie na siebie, pijcie dużo i nie wystawiamy się na pełne słońce. Wiatr południowo-zachodni do 18 w porywach do 40, jutro w czwartek również 40, trochę chłodniej, a nawet bardziej, bo 10 stopni w dół, w okolicach piątku, ale też możliwe przelotne opady deszczu, pojawią się też burze w regionie.
4: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew,

0: szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
2: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
1: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
2: 795 216 523 lub napisz na reklama@trendyradio.pl
1: i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
3: Reklama. Trendy Radio z wami na wakacjach.
4: Granie na żądanie.
5: Wyślij SMS pod numer 7148.
4: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
5: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
4: po 17.

Tak, to Mig na antenie Trendy Radia. U nas kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia i dedykacje, które pojawiają się w ramach SMS-ów wysyłanych pod numer 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, koszt takiego SMS-a to tylko złotówa plus VAT. A więc, no cóż, gorąca i serdeczna dedykacja pojawia się teraz Backstreet Boys. I want it that way. Piękne nagranie, piękny hit. No i oczywiście piękna piosenka specjalnie dla was. A SMS? Proszę bardzo. Pozdrawiam mojego męża, Łukiego, Betty. Proszę o piosenkę Backstreet Boys i właśnie ten numer już pojawia się na naszej antenie. Czyli wracamy do takich boys bandów. No i muszę tutaj dopowiedzieć jedną sprawę. Oj, chyba dziewczyny. Tak, pamiętacie te wyjątkowe... Co? No co pamiętacie? Plakaty nad łóżkiem i nie tylko, prawda? Backstreet Boysów, NSYNC. Oj, to były czasy, prawda? Pewnie. Wyjątkowe, mało powiedziane nawet.

Oj tak, Magic Band startuje na naszej antenie wraz z pozdrowieniami oczywiście. Cóż tutaj mamy w SMS-ach? Proszę bardzo, pozdrawiam mojego męża Łukiego, Betty. A to nagranie już pojawiło się, to chodziło o Backstreet Boys. A teraz pozdrowienia i całusy dla mojego kochanego męża Bartłomieja. Kotku, kocham cię bardzo, twoja żonka Natalia. Oczywiście Natalka prosi, tak, dla męża Bartłomieja. O, właśnie, ten kawałek, który pojawia się teraz od grupy Magic Band.

Tak, moi drodzy, Blanka na antenie Trendy Radia i gorące i serdeczne pozdrowienia kolejne, tym razem dla Ewy z Gorlic, a ciepłe i serdeczne, miłe i gorące pozdrowienia od Natalki, Marzeny i Wioli. Dziewczyny wróciły z upalnych, no właśnie, wakacji w Grecji. No i dedykacja muzyczna, ta dziewczyna była inna. Rosel, już teraz na naszej antenie, za chwilę wiadomości, no właśnie, regionalne, na które gorąco i serdecznie zapraszam, jak też na stronę trendyradio.pl.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura rejonowa w Sanoku wyjaśnia okoliczności śmierci 37-letniego obywatela Ukrainy. Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę 2 sierpnia na terenie obiektu hotelowego Bona w Sanoku. Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna wynajmował pokój na drugim piętrze wspólnie z kobietą. Z powodu hałasów zakłócających spokój inni goście wezwali na miejsce policję. Po przyjeździe funkcjonariusze znaleźli pod budynkiem ciało 37-latka bez oznak życia. Obrażenia głowy wskazywały na upadek z wysokości. Śledczy przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok, którą zaplanowano na 5 sierpnia. Prokuratura podkreśla, że zdarzenie nie miało tła narodowościowego. Ze względu na dobro trwającego postępowania dalsze informacje nie są obecnie udzielane. Policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Dębie w czerwcu zakończyli śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu w sprawie przestępczości narkotykowej. Efektem wielomiesięcznej i intensywnej pracy funkcjonariuszy było zgromadzenie obszernego materiału dowodowego, który pozwolił na przedstawienie 11 podejrzanym aż 62 zarzutów, mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: Konsekwentnie realizowane działania pozwoliły na odtworzenie mechanizmu działania i ustalenie osób, które w latach 2023-2025 na terenie województwa podkarpackiego prowadzili przestępczą działalność. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na ustalenie 11 podejrzanych i przedstawienie im aż 62 zarzutów. Proceder zamieszani byli mieszkańcy powiatu mieleckiego, w tym jeden obywatel Ukrainy. Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, m.in. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzanie do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych, uczestniczenie w ich obrocie, udzielanie narkotyków, w tym osobom małoletnim, posiadanie środków odurzających, również w znacznych ilościach, uprawę konopi innych niż włókniste, a także wytwarzanie środków odurzających i substancji psychotropowych.
1: Za niektóre z ujawnionych czynów grozi kara pozbawienia wolności nawet do 20 lat.
3: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 3 stopnia o upałach dla regionu. Obowiązywać będą do najbliższego piątku, 7 sierpnia. Wydano ostrzeżenie o najwyższym stopniu zagrożenia. Oznacza ono, że temperatura przez najbliższe dni przekroczy w ciągu dnia 34 stopnie Celsjusza. W środę ma wynieść nawet 38 stopni. Nieco chłodniejsze mają być noce, ale termometry wciąż wskazywać będą temperaturę od 19 do 23 stopni. Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku, 6 sierpnia do godziny 20. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle rozpoczęła realizację nowego projektu z książką Sięgaj Gwiazd. Projekt obejmuje działania literacko-edukacyjne inspirowane postacią Mikołaja Kopernika i skierowany jest do odbiorców w każdym wieku, ze szczególnym naciskiem na integrację międzypokoleniową, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
4: Jednym z najbardziej niezwykłych punktów programu będzie astronomiczna noc w chwili numer 2, wieczór, podczas którego biblioteka całkowicie zmieni swoje oblicze. Między regałami pojawią się gwiazdozbiory, kosmiczne zagadki i niezwykłe opowieści. Najmłodsi odwiedzą strefę

0: małych astronautów, gdzie tworzyć będą świecące w ciemności gwiazdozbiory, wysłuchają kosmicznych bajek i zajrzą do mini planetarium. W strefie odkrywców całe rodziny wezmą udział w grze terenowej prowadzącej przez biblioteczne regały, rozwiązując zagadki ukryte w książkach. Z kolei w strefie młodych badaczy uczestnicy zbudują modele planet i sprawdzą swoją wiedzę w quizach oraz logicznych wyzwaniach inspirowanych m.in. teoriami Kopernika. Dorosłych i seniorów czeka wyjątkowe spotkanie z Piotrem Łopuszańskim, autorem książki Kopernik, nowe oblicze geniusza.
1: Wydarzenia będą odbywać się w nowo otwartej filii numer 2 przy ulicy Kopernika 8.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

Elvis Presley na antenie Trend Radia i serdeczna, gorąca dedykacja dla Marty z Woli Rzędzińskiej. Pozdrowienia przesyła Bartek z Dębicy i oczywiście In the Ghetto. Taki kawałek zamówił. Teraz z Colli Mikleom, dziewczyno piękna, dla pięknej Anastazji od Piotra z Jasła. Też gorące i serdeczne pozdrowienia, proszę uprzejmie.

7148, trendy, kropka, to co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT, a u nas na antenie Trend Radia kolejne serdeczne pozdrowienia i dedykacje, a w ramach oczywiście pozdrowień, proszę bardzo, pojawi się teraz Enrique Iglesias, oj, kawałek najbardziej znany chyba sprzed lat i najbardziej wyjątkowy, też można tak śmiało powiedzieć, nawet trzeba, słuchajcie, Be With You.

Takie przeboje, moi drodzy, na antenie Trendy Radia. Wasze gorące i serdeczne hity, które, no cóż, wysyłacie do nas SMS-y, pozdrawiacie, dedykujecie, a my oczywiście gramy te wyjątkowe i serdeczne przeboje. Wielka piątka dla taty Stasia z Pogórskiej Woli, który, no właśnie, majsterkuje w garażu przy dźwiękach, a przy dźwiękach Trendy Radia. Pozdrawiam z Tarnowa, zagrajcie Dziewczyna o perłowych włosach. No właśnie, ja myślałem, że o drzwiczkach albo może o jakichś takich, wiecie, konstrukcjach. Tutaj lekko ósemki wyskoczyły, więc nie do końca było wiadomo, że dźwięki. Ale jasne, jak radio do dźwięki, prawda? Gramy największe hity specjalnie dla taty. Niech pan majsterkuje i podgłosi radioodbiornik, bo teraz specjalna i wyjątkowa dedykacja właśnie, panie Stanisławie, dla pana.

Za chwilę wiadomości na antenie Trend Radia, a u nas jeszcze kolejna gorąca i ciepła dedykacja. Tym razem przenosimy się do Sanoka. Moc gorących i serdecznych pozdrowień dla Wiolki i Marzenki, tak, z Leska. Z okazji urodzin, tak, 49. urodziny i dedykacja muzyczna też się ma pojawić. Bardzo proszę o zagranie przeboju, który mam nadzieję, że zagracie w Trendy Radio. No właśnie, nie zabieraj mi strun i watacha. Pozdrawiam bardzo gorąco i życzę wszystkiego dobrego dla wszystkich, którzy wybierają się na wakacje albo już, którzy zjechali z wakacji. A pozdrowienia serdeczne i ciepłe od Sylwii. Tak, Sylwia, pozdrawiamy również bardzo ciebie bardzo serdecznie. I czy u ciebie też już jest przed czy po wakacjach? Mam nadzieję, że jeszcze przed wakacjami. Ale może być też po wakacjach, pod warunkiem, że były wyjątkowe i fajne, nie? I są wspomnienia na kolejne lata. Tak, moi drodzy, sierpień.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Są ostrzeżenia przed burzami dla 8 województw. Polski wolontariusz zginął w Ukrainie, MSZ potwierdza. Sprawdzimy też, jak wygląda praca Bear Commando, czyli grupy do płoszenia niedźwiedzi. Paulina Nawrocka, zapraszam. 8 województw w Polsce IMGW objęło ostrzeżeniami przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydane są dla kujawsko-pomorskiego i części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego i dolnośląskiego. Miejscami burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Lokalnie możliwy jest również grad. Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego poranka. Polski wolontariusz zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych, potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wewiór i zadeklarował, że MSZ i polska placówka w Ukrainie są gotowe udzielić rodzinie wsparcia konsularnego. Wewiór zaapelował jednocześnie o uszanowanie prywatności rodziny zabitego. O śmierci polskiego wolontariusza poinformowano pod koniec lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy. Mężczyzna jeździł do Ukrainy z ładunkami pomocy humanitarnej dla mieszkańców miejscowości znajdujących się w pobliżu linii frontu. Co najmniej 24 osoby zostały ranne w ataku lotniczym Rosji na Kramatorsk w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, powiadomił szef wojskowych władz obwodowych. Na miasto w godzinach porannych zrzucono dwie manewrujące bomby lotnicze. Uszkodzonych zostało m.in. 6 budynków wielorodzinnych i 2 placówki oświatowe. Ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu coraz bliżej realizacji. Trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji tej inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Na jakim etapie są prace, sprawdzał Paweł Radzewicz.
2: Żeby ruszyć z budową drogi krajowej łączącej plac budowy elektrowni z ekspresową szóstką, brakuje już tylko ostatecznego zezwolenia. Trwa przygotowanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z gdańskiego oddziału GDDKiA.
3: Intensywne prace na trasie głównej, można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już pracę przy przyszłej konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
2: Drogi potrzebują budowniczowie elektrowni atomowej, ale później będzie ona stanowiła atrakcyjny dojazd nad morze.
3: Skróci to bezpośrednio czas podróży drogą ekspresową S6. Już od węzła Łęczyce będziemy mogli się włączyć na drogę krajową na urokliwe plaże w gminie Choczewo.
2: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata.
1: Małopolski Urząd Wojewódzki prowadzi nabór ekspertek do Rady Kobiet, która ma działać przy wojewodzie. Zespół będzie m.in. monitorował sytuację kobiet w regionie, przygotowywał rekomendacje, inicjował debaty i kampanie społeczne. Nabór trwa do 25 sierpnia. 12 osób, broń gładkolufowa i pierwsze skuteczne interwencje. Tak od tego tygodnia wygląda praca Bear Commando w Bieszczadach. Skład zespołu do płoszenia niedźwiedzi jest już właściwie zamknięty, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
4: Te etaty stałe są zabukowane, są już osoby zatrudnione. Jeszcze uzupełniamy ten skład grupy osobami na umowę o dzieło, jako takie wspomożenie działań.
1: Grupa ma już za sobą pierwsze płoszenie, jej skuteczność przetestowano w terenie już kilka dni po wejściu przepisów, które umożliwiają jej płoszenie gumowymi kulami podchodzących pod zabudowania drapieżników.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jonathan Milan wygrał w Szczecinie drugi etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne i umocnił się na pozycji lidera. Włoch, podobnie jak wczoraj w Koszalinie, wyprzedził po sprincie z peletonu Francuza Paula Maniera, a trzecie miejsce zajął jego rodak Matteo Malucelli. Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji, Marceli Bogusławski, minął linię mety na 9 pozycji. Trapiony w ostatnim czasie kontuzjami bramkarz Marc-André Ter Stegen został na rok wypożyczony z Barcelony do Ajaxu. 34-letni Niemiec w drużynie ze stolicy Katalonii był konkurentem Wojciecha Szczęsnego. Pracowaliśmy nad jego sprowadzeniem od jakiegoś czasu, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że podpisał kontrakt i może teraz zacząć grać, ogłosił Jordi Cruyff, czyli dyrektor techniczny klubu z Amsterdamu, a w przeszłości dyrektor sportowy FC Barcelony. Aż 12 milionów osób zarejestrowało się w systemie, żeby kupić bilety na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Druga tura przedsprzedaży wejściówek ruszy w najbliższych dniach. Trzeba mieć jednak szczęście, bo decyduje losowanie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
6: Pierwsze bilety w ramach przedsprzedaży już kilka miesięcy temu trafiły do mieszkańców południowej Kalifornii, którzy mieli pierwszeństwo. Oficjalnie pierwsza tura ruszyła w połowie kwietnia. Rozdysponowano wówczas 4 miliony wejściówek. Teraz chętnych jest aż 12 milionów. Nic dziwnego, bo część biletów jest tańsza niż na każdych wcześniejszych igrzyskach. Te najtańsze kosztują ledwie $28 i wpisują się w strategię Games for All, którą ogłosili Amerykanie. Jakby w kontrze do mundialu, który był historycznie drogi. Jak wygląda dystrybucja? Trzeba się zarejestrować, a potem liczyć na to, że system nas wylosuje. Jeśli tak, to można kupić maksymalnie 12 biletów na zawody sportowe i najwyżej 4 na ceremonię otwarcia i zamknięcia imprezy. Igrzyska w Los Angeles odbędą się za 2 lata. Sprzedaży biletów jeszcze nigdy nie uruchomiono tak szybko.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: A ja zapraszam na prognozę pogody. 21 stopni już tej nocy, jutro powrót upałów. 41 odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast czwartek podobnie, 40 na plusie i pełne słońce. W nocy spadnie do 20.
1: Reklama. Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
3: 7 minut po godzinie 19 na antenie Trend Radio. Oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia i też wasze SMS-y o następujących treściach. Gorąca i serdeczna dedykacja dla mojej kochanej dziewczyny Milenki, która dzisiaj obchodzi swoje 35. urodziny. Pozdrowienia przesyła Radek. Napisał tego SMS-a z Komańczy i oczywiście bardzo prosi o zagranie Goda Silva. Właśnie ten kawałek pojawia się teraz. Ti Amo. Mamy też dla Dominika, który ma dzisiaj imieniny, pozdrowienia i prośba o Justynę Lubas. Połówki dwie. A to z kolei serdeczna i ciepła dedykacja całej rodzinki, która napisała tego SMS-a z Leska.

Gabry Point na antenie Trendy Radia. Gabry Point i oczywiście wielki hit, który został zamówiony przez Sylwię. Pozdrawiam swoją rodzinkę, Martynę, Igora, Borysa od Wojtka. Lato w Polsce z Koli ma pojawić się na naszej antenie. Czy my zdążymy zagrać to nagranie, jak wcześniej zamówione? Właśnie to, połówki dwie. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Anna

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21. Głosuj 7148trl. I tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku po 19.20. Po 19.20.
1: Dobry wieczór, hello. Jak tam dziubasy, jak się czujecie? Jest okej, czy w miarę? No, ja jeszcze się przeciągam i to w prawo, i to w lewo. No, jakoś nie mogę znaleźć dzisiaj swojego miejsca. Nie wiem, czy też tak macie, ale no, ja raz na jakiś czas mam właśnie coś takiego. Wylot, Belters Only, Be Alright. Tak zagramy, no niestety po raz ostatni, ale jestem przekonana, że w niedługim czasie Belters Only powrócą z jakimś nowym singlem. No, ja już zauważyłam tą fajną tendencję. No to play.
2: Wyloty.
3: W dół.

0: zawsze trendy, hity, trendy radio.
1: W locie propozycje. Pierwsza z nich to Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Co mi tam. To kolejna odsłona muzycznego świata, który zgłębia emocje, żywioły i również refleksje nad życiem. No, Wiktoria Kida ma 23 lata, jest polską wokalistką popową, no i wydaje mi się, że naprawdę w bardzo fajny sposób porusza w tej piosence kwestie akceptacji siebie, kobiecej siły, a także doświadczeń, które pozwalają z takim dystansem podchodzić do świata. Ja jestem jak najbardziej na tak, posłuchajcie sami, no jestem ciekawa, którą z propozycji wybierzecie, bo wybór nie będzie taki prosty.
2: Propozycje. Może

Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam przed chwilą na naszej antenie. I już teraz propozycja druga. Zalia powraca z najnowszym singlem Tylko kochaj mnie. Jakie to jest lekkie, moi drodzy, no ja jestem zakochana w tym głosie. Plus, wydaje mi się, że to będzie kolejny fajny hit na pierwszy taniec na weselach. Jakoś mam takie przeczucie, ponieważ

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura rejonowa w Lesku umorzyła śledztwo w sprawie śmierci 45-letniego mieszkańca Mielca, który 21 lipca skoczył do jeziora Sonińskiego. Dramat rozegrał się nad ranem około godziny 3. Ochroniarz obiektu zauważył mężczyznę forsującego barierki ochronne. Pracownik natychmiast rzucił tonącemu koło ratunkowe. Jednak ten nie próbował się ratować i po chwili zniknął pod wodą. Zwłoki 45-latka wyciągnięto z głębin tego samego dnia o 12.30. Śledczy badali sprawę pod kątem ewentualnego podżegania do samobójstwa, jednak 23 lipca postępowanie umorzono z braku znamion przestępstwa. Skrytki w kamperze wzbudziły wątpliwości funkcjonariuszy Straży Granicznej z placówki w Hermanowicach. Kontrola celna potwierdziła nielegalną zawartość. Łącznie zabezpieczono ponad 2000 paczek papierosów bez akcyzy, wyjaśnia kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Do zdarzenia doszło na przejściu granicznym w Malchowicach. Tutaj do kontroli na wjazd do Polski zgłosił się podróżujący kamperem obywatel Polski. W trakcie kontroli wątpliwości mundurowych wzbudziły skrytki znajdujące się w kamperze. Dzięki sprawnej współpracy oraz wsparcia psów służbowych Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej zabezpieczono blisko 2000 paczek papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy. Podczas rewizji pojazdu funkcjonariusze wykryli także butlę z czynnikiem chłodniczym, na którego przewóz wymagane jest pozwolenie. Mundurowi zatrzymali pojazd i przeszukali miejsce zamieszkania mężczyzny, gdzie także zabezpieczono nielegalne papierosy.
1: Szacunkowa wartość ujawnionych papierosów wynosi około 44 tysięcy złotych. Mężczyzna odpowie za przestępstwo skarbowe. Dalsze czynności zgodnie z właściwością prowadzi KAS.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Powiat Dębicki pozyskał 120 tysięcy złotych w ramach programu Razem Bezpieczniej na realizację projektu związanego ze zwiększeniem bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi powiatowej przy ulicy Jana Pawła II w Dębicy. Inwestycja obejmuje modernizację 3 przejść dla pieszych przy ulicy Jana Pawła II w rejonie skrzyżowań z ulicą Piłsudskiego i ulicą Słoneczną. Zaplanowano m.in. wykonanie dedykowanego oświetlenia LED, montaż aktywnych znaków oznakowania poziomego na czerwonym tle, płyt integracyjnych, poręczy drogowych oraz remont stref oczekiwania. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do 31 grudnia. Projekt uzupełniają działania edukacyjne dla około 600 uczniów oraz 30 seniorów prowadzone we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Dębicy i instruktorami nauki jazdy. Zakończono przebudowę i remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Domara.

0: prac. W ramach zadania wykonano przebudowę oraz remont łącznie 16 odcinków dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miejscowości Domarac, Golcowa i Barycz. Łączna wartość zadania wyniosła ponad 1,4 miliona złotych. Prezydent miasta Krosna zaprasza 15 sierpnia na krośnieński rynek, by uroczyście świętować obchody Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Program rozpocznie się o godzinie 9:00 polową mszą świętą na krośnieńskim rynku w intencji żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej i innych bojach o niepodległość ojczyzny. Natomiast o godzinie 10:00 rozpocznie się uroczystość patriotyczna pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystościach udział wezmą kampania honorowa strzelców podhalańskich, Miejska Górnicza Orkiestra Dęta oraz chór Trinitas. Przez cały sierpień po Tarnowie kursują złote meleksy. Tegoroczna edycja jest finansowana z funduszy szwajcarskich. Wycieczki ruszają z rynku o godzinie 10:00, 11:45, 13:30 i 14:45. Każda trwa około 75 minut. W trakcie przejazdu odtwarzane jest nagranie lektora opowiadającego o mijanych zabytkach i ciekawych miejscach. Z myślą o najmłodszych przygotowano też krótkie kursy po starówce. Te odbywają się w godzinach 11:15 oraz 13:15.
1: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
2: W międzyczasie zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już oczywiście bezpłatnie. Na 20 nowość, a jedna Bryska, Janusz Owalczuk, Myśl o mnie. Na 19 Offenbach, Four to the Floor, spory spadek, bo z 13, a na 18 dwulokatowy awans to Gorgon City, Work it out.
3: 20.

0: Mamy sierpień, a to oznacza tylko jedno, czyli najpopularniejsze muzyczne wydarzenia startują. Anima już odwiedzi 8 sierpnia Stocznię Gdańską. Fani muzyki elektronicznej no na pewno będą zachwyceni z tego powodu. Także dziubas, jeżeli no nie macie jeszcze planów, to naprawdę fajnie wyrwać się w weekend i wychillować. Natomiast 30 sierpnia w Warszawie na letniej scenie progresji będzie można usłyszeć chociażby Gromiego, DJ-a, którego też na pewno kojarzycie z programów licznych na naszej antenie Hype Summer Festival, tak. Jeżeli mam tu fanów muzyki klasycznej, to no też wydaje mi się to będzie prawdziwa gratka, bo już 16 sierpnia Andrea Bocelli wystąpi na Stadionie Narodowym. Także dziubasy, możecie śmiało pisać, jakie są wasze plany, nawet te związane z festiwalami, gdzie się wybieracie, czekam na wiadomości od was. Może coś też polecicie fajnego? Na 17 You Not As Flipside z 18, 16 Ave Meet Me in the Dark z 17, a na 15 Nelly Furtado Electric Circus dzisiaj z 14.
1: 17.
2: W górę.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Fala upałów w Europie, jutro w kraju nawet 40 stopni. Polska na unijnym posiedzeniu za wzmocnieniem granic. I leśnicy zachęcają do sprzątania śmieci w ramach corocznej akcji Zabierz piątkę z lasu. Paulina Nawrocka. Przez Europę przechodzi kolejna fala upałów. Dotyczy to także Polski, gdzie już jutro termometry w niektórych miastach mogą osiągnąć nawet 40 stopni. Mieszkańcy krajów zachodniej Europy niepokoją się, że tak intensywne upały są coraz częstszym zjawiskiem.
2: Przechodziliśmy przez to już w zeszłym roku. Mamy wrażenie, że teraz będzie się to powtarzać corocznie. Coraz trudniej będzie mieszkać w mieszkaniu bez klimatyzacji lub czegoś podobnego.
1: Upały na zachodzie Europy przyczyniły się do obszernych pożarów. Strażacy nadal pracują w Hiszpanii, Francji i Grecji. Z powodu panujących w Polsce upałów wiele urzędów zmienia godziny pracy. Jak prognozuje IMGW, jutro na południowym wschodzie kraju termometry pokażą nawet 40 stopni. Na skrócenie godzin pracy zdecydowały się niektóre urzędy na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w województwach świętokrzyskim, łódzkim, na Mazowszu i w Małopolsce. Urzędnicy apelują, by w najbliższych dniach upewnić się przed wizytą, jak pracuje placówka. Polska opowiedziała się za wzmocnieniem ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej i uznaniem, że nielegalny wjazd powinien wykluczać możliwość uzyskania prawa pobytu, poinformowało MSWiA po nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Posiedzenie zwołano w związku z sytuacją migracyjną w hiszpańskiej enklawie Ceucie na północy Afryki, gdzie w ciągu kilku dni z Maroka przedostało się nielegalnie prawie 60 tysięcy migrantów. Jest 3-miesięczny areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety we Wrocławiu. Ofiara w sobotę została kilkakrotnie zraniona nożem. Wczoraj opuściła szpital. Ofiara i domniemany sprawca nie znali się. 18-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Plastikowe butelki, opakowania po jedzeniu, a nawet odpady budowlane trafiają na tereny, które powinny pozostać naturalne. Leśnicy przypominają, że sprzątanie lasów kosztuje miliony złotych rocznie, a Lasy Państwowe przypominają o corocznej akcji Zabierz piątkę z lasu. Szymon Kępka.
3: Chodzi o to, by zebrać kilka znalezionych odpadów i wynieść je z lasu, a potem mamy już efekt kuli śniegowej, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
4: Warto też nawet zabrać więcej, czyli taka zasada zabierz pięć z lasu przy okazji. Pewno to środowisko nasze leśne będzie jeszcze piękniejsze.
3: Śmieci zagrażają zwierzętom i zwiększają ryzyko pożarów, szczególnie w okresach suszy, a za zaśmiecanie lasu może czekać nas mandat 500 zł lub grzywna do 5 tysięcy.
4: W zeszłym roku to było 744 tysiące metrów sześciennych odpadów, co niestety było też kosztowne zebranie tych śmieci, bo obowiązkiem naszym jako zarządcy lasu jest zbieranie śmieci.
3: Lasy Państwowe za wywożoną co roku górę odpadów z lasów płacą 30 milionów złotych, a to równowartość kilkunastu karetek albo wozów strażackich.
1: Woda we wszystkich bałtyckich kąpieliskach nadaje się do kąpieli, podał serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W województwie zachodniopomorskim nadal zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na nim wywieszono z powodu zakwitu sinic.

Halo, halo, zapraszam Was na prognozę pogody. 21 stopni już tej nocy, termika ciepła i sucha, biometr neutralny. Jutro 41 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast w czwartek 40 stopni i pełne słońce, w nocy też ciepło, bo 20.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl.pl i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Moi mili, przypominam o tym, że możecie podsyłać wasze propozycje muzyczne do programu Trendy Lista, z tym, że musicie pamiętać o tym, że muszą być to nowości, jednak zostajemy przy nowościach i w miarę cenzuralne. Ja wiem, że czasem no każdemu z nas się wymsknie, bo no, jesteśmy tylko ludźmi, ale please pamiętajcie, że w programie no musi być to wszystko pięknie wyważone. Także taka przypominajka ode mnie, a już teraz na 13, wybaczcie, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me z 9, 12 Roxy, niech będzie nam z 16, a na 11 pięknie ulokowała się Alexandra Stan w czterolokatowym awansie Tok, no to play.
2: 13.
0: W dół.

0: Jak tam w ogóle wasze plany na wakacje? Gdzie się wybieracie? Piszcie śmiało. Może są jeszcze miejsca, które chcielibyście odwiedzić? A no nie ma tak naprawdę na to szans w dniu codziennym, no bo wiadomo, tu praca, inne obowiązki, także no na pewno trzeba gdzieś się wybrać, żeby trochę odpocząć, zresetować się. Zazwyczaj te urlopy to jest taki tydzień lub dwa tygodnie. Także ja trzymam kciuki, żeby wszystko poszło zgodnie z waszą myślą, z tym, że piszcie gdzie. To sobie trochę pogawędzimy na ten temat. No i może ktoś się zainspiruje, bo wiadomo jak to jest. Człowiek był tu i tam, a tu proszę, coś mogło sprzed nosa zniknąć. Także ja czekam na wiadomości od was. Na 10. Hugel, Moving to the Sun z 12. 9. Marlon Hofstadt, I Like z 5. A na 8. Sub Focus, Elevate ze 4.
1: 10.
2: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rusza przebudowa drogi powiatowej relacji Jaszczew-Wojaszówka, polegająca na budowie utwardzonego pobocza w miejscowości Bajdy. Zakres robót jest szeroki i obejmuje wykonanie robót ziemnych, poszerzenie jezdni, budowę utwardzonego pobocza po lewej stronie drogi, wykonanie biało-czerwonego przejścia dla pieszych, wymianę barier drogowych oraz utwardzenie zjazdów do posesji, malowanie linii krawędziowych. Prace potrwają do października. W tym czasie kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Wartość zadania wynosi około 1,1 miliona złotych. Pierwsza połowa okresu wakacyjnego przyniosła znaczący wzrost liczby interwencji służb ratunkowych w regionie. Działania operacyjne podkarpackich strażaków były determinowane głównie przez usuwanie skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz obsługę zdarzeń w ruchu drogowym, mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
2: Pierwszy miesiąc wakacji to był dla podkarpackich strażaków bardzo intensywny czas pracy. Do pomocy wzywani byliśmy ponad 2400 razy, ponad 400 razy wyjeżdżaliśmy do pożarów, a pozostałe interwencje to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli działania niezwiązane z ogniem. Strażacki samochód wyjeżdżał w tym okresie średnio co 18 minut. W działania zaangażowanych było ponad 20 tysięcy podkarpackich strażaków ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej. Pomocy przedmedycznej udzieliliśmy ponad 300 poszkodowanym. Większość naszych interwencji to tak zwane miejscowe zagrożenia. Spektrum działań w tych przypadkach jest ogromne. Usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i silnych opadów deszczu. Działaliśmy w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Byliśmy wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego.
1: Równolegle z realizacją zgłoszeń alarmowych funkcjonariusze prowadzili ustawowe działania prewencyjne. Nadzorowi poddano miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem obozów harcerskich. 13 sierpnia odbędzie się drugi w tym roku jasielski spacer zabytkowym autosanem H9-35. Przejażdżka Mękolem śladami jasielskich murali będzie dla miłośników historii Jasła i postaci związanych z miastem godną uwagi atrakcją. Na trasie znalazły się murale jako współczesna forma upamiętniania historii miasta, ważnych wydarzeń oraz postaci związanych z dziejami Polski i regionu. Czwartkowe popołudnie o tym, w jaki sposób sztuka uliczna stała się nośnikiem pamięci historycznej i elementem kształtującym tożsamość lokalnej społeczności. W rolę przewodnika wcieli się pracownik Muzeum Regionalnego w Jaśle. Istotnym punktem trasy są również murale nawiązujące do dziejów Jasła i jego mieszkańców, które można oglądać na Placu Inwalidów Wojennych. Wszystkie przystanki na trasie łączy wykorzystanie murali jako współczesnych pomników pamięci, które nie tylko upiększają przestrzeń publiczną, ale również przypominają o ważnych wydarzeniach historycznych i lokalnym dziedzictwie. Spacer rozpocznie się o godzinie 16.30. Poprzedzi go krótka prelekcja w sali audytorskiej Generatora Nauki GEN w Jaśle. Zapisy na wydarzenie rozpoczną się 5 sierpnia. Obowiązuje limit miejsc. Mieszkańcy oraz goście gminy Ryglice już wkrótce spotkają się na tradycyjnym święcie plonów. Tegoroczne dożynki gminne odbędą się 16 sierpnia w miejscowości Wola Lubecka, a oficjalne rozpoczęcie świętowania zaplanowano na godzinę 14.30. Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w bogatym programie obrzędowym i artystycznym, który rozpocznie się od uroczystej mszy świętej w kościele w Woli Lubeckiej. Po nabożeństwie ulicami przejdzie barwny korowód dożynkowy, który doprowadzi uczestników na miejsce oficjalnego otwarcia dożynek. Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje towarzyszące dla całych rodzin, wśród których znajdą się animacje, tańce, gry i zabawy dla dzieci, dmuchańce, żywe maskotki oraz bogata strefa gastronomiczna. Wieczorna część imprezy dostarczy potężnej dawki muzycznych emocji, ponieważ o godzinie 20 na scenie pojawi się Gwiazda Wieczoru, zespół Pogwizdani. Świętowanie zakończy się wielką zabawą taneczną z zespołem Relax, która potrwa od godziny 21 do 1 w nocy.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
4: Vamos! Todos a cantar!

0: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: I kolejna przypominajka dla kierowców, bo w tym czasie, no na pewno wyjazdowym przyda Wam się. W aplikacji Janosik jest dostępna nasza stacja radiowa Trendy Radio, także zachęcam do korzystania. Zasięgiem FM martwić się nie musicie, ponieważ jedynie wystarczy mieć włączony internet. Jeżeli chodzi o naszą aplikację Trendy Radio, tak, docierają do nas wiadomości, że coś tam czasem nie hula, staramy się na bieżąco aktualizować, także dziękuję i pamiętajcie, żeby w miarę możliwości dawać nam znać, jak coś jest nie halo, kolokwialnie powiem. Już teraz siódema Last Go Rise, ale to jest utwór z dziesiąteczki, natomiast na szóstym Meduza Rani Silence, ze trzeciego na piątym Lord Luxury i Colorado, tym razem z jedenastki.
2: Siedem.

0: 95 i 2 FM.
1: 7148 TRL. Kropka i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na bezpłatne głosowanie, które odbywa się poprzez naszą stronę internetową trendradio.pl. Na czwartym ale pędzimy. Alien Mighty's Deszcz z 8. Na trzecim Inna With Way ze 6. A na drugim oj, spadek Duke Dumont Miss de Manière. No jestem ciekawa, czy kojarzycie już, który hit wygrał. Jak tak, to może ktoś jeszcze zdąży napisać.
2: 4.
0: W górę.

0: Halo, halo, to już czas na podsumowanie. Wylot Belters Only Be Alright. Propozycje Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Co mi tam, Zalia, Tylko kochaj mnie. Na 20 Bryska, Myśl o mnie, 19 Offenbach, Four to the Floor, 18 Gorgon City, Work it out, 17 You Not As Flipside, 16 Eve, Meet Me in the Dark, 15 Nelly Furtado, Electric Circus, 14 Cascade, Mirken, 13 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 12 Roxy, Niech Będzie Nam, 11 Aleksandra Stan, Talk, 10 Hugel, Moving to the Sun, 9 Marlon Hofstadt, I Like, 8 Subfocus, Elevate w remixie, 7 Last Go Rise, 6 Meduza, Rani Silence, 5 Lord Luxury, Colorado, 4 Alien Mighty z Deszcz, na 3 Inna With Way, 2 Duke Dumont, Miss de Manier i zwycięża z miejsca drugiego po raz pierwszy Toby Romero, Fly High. No to lecimy, w końcu są wakacje. Play.
1: 1.
2: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ostrzeżenia przed upałami, jutro kulminacja. Ministerstwo Edukacji pracuje nad planem podwyżek dla nauczycieli. I sukces Igi Świątek w Toronto. Paulina Nawrocka, zapraszam. W niemal całej Polsce obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Przed nami kulminacja fali upałów. Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia obowiązują w południowej, wschodniej i centralnej części kraju. Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek, jutro termometry mogą wskazać nawet 40 stopni. Najgoręcej będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu.
2: Jednocześnie bardzo gorące i wilgotne powietrze tworzy dogodne warunki dla rozwoju gwałtownych burz, szczególnie od środy do piątku. Tutaj burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr.
1: A fala upałów zostanie z nami do piątku. Ministerstwo Edukacji pracuje nad własnym systemem wynagradzania nauczycieli. Związkowcy domagają się powiązania ich pensji ze średnią krajową, tak żeby nie prosić co roku polityków o podwyżkę. Projekt ZNP w tej sprawie jest w Sejmie, ale maleją szanse na jego przyjęcie. Jego los w dużej mierze będzie zależeć od Ministerstwa Finansów, mówi wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer.
3: Pewne idee tego rozwiązania, które zaproponowało ZNP, jest zgodne również z tym, co my uważamy, że to powinno rzeczywiście w jakiś sposób stabilny, niezależnie od władzy rosnąć. Jeżeli wypracujemy takie rozwiązanie, na które zgodzi się również Ministerstwo Finansów, to je przedstawimy.
1: Nauczyciele z ZNP na 31 sierpnia planują manifestację przed kancelarią premiera. Wandale uszkodzili nowe rowery miejskie w Bydgoszczy. Straty wyceniane są na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jak mówi rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska, do zniszczenia doszło podczas próby kradzieży.
4: Zniszczona bateria, nadajnik GPS, tylny błotnik, okablowanie oraz koszyk. Przy próbie kradzieży zniszczono także dwa rowery standardowe. Wstępnie wszystkie straty oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych.
1: Sprawa trafiła na policję. Miejski rower aglomeracyjny w Nowej Odsłonie działa w Bydgoszczy nieco od ponad dwóch tygodni. 65 firm w Stalowej Woli po raz drugi w ciągu dwóch tygodni jest odciętych od wody przemysłowej. Winny znów SAN. Poziom rzeki spadł poniżej granicy gwarantującej biologiczną równowagę cieku, co oznacza automatyczny zakaz poboru wody dla firm korzystających z sieci, mówi prezes stalowolskich wodociągów Monika Trela.
5: Korzystamy z wody elektrociepłowni, wykorzystanej już do chłodzenia. W momencie, kiedy woda niemożliwia pobór, to ten pobór musi zostać zakończony.
1: To efekt suszy hydrologicznej, która objęła już większość kraju, mówi hydrolog IMGW Paweł Staniszewski.
6: Jeśli chodzi o Polskę południową, no tutaj wygląda sytuacja znacznie gorzej. Deficyt opadów jest ogromny.
1: Taka sytuacja w Stalowej Woli zdarzyła się dopiero trzeci raz w ciągu 18 lat, ale drugi w ciągu dwóch tygodni. I jeszcze doniesienia z kortów. Rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0-6-3 w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Toronto. Mecz trwał godzinę i 35 minut. W trzeciej rundzie Polka zmierzy się z Chorwatką Doną Vekić lub Szwajcarką Wiktorią Golubić.

0: Hello, hello. Zapraszam Was na prognozę pogody. 21 stopni już tej nocy, jutro jeszcze upalniej. 41 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast w czwartek 40 stopni i pełne słońce. W nocy spadnie do 20, także moi drodzy, no lekko nie będzie. Dobra buźka, ja zmykam, trzymajcie się ciepło, heja.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Są postępy, nie ma przełomu na linii Iran-USA. Lekarze alarmują, że hejt odbija się na ich pracy. I sukcesy polskich tenisistów Świątek i Hurkacz z awansami. Paulina Nawrocka, zapraszam. W rozmowach z Iranem poczyniono postępy, ale nie doszło do żadnych konkretnych ustaleń w sprawie cieśniny Ormus, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Wcześniej także rzecznik MSZ Kataru podał, że negocjacje idą w dobrym kierunku. Reuters i AFP zauważyły, że trwające rozmowy i postępy wpłynęły na spadek cen ropy. Minister finansów USA Scott Bessent oznajmił wcześniej w rozmowie z dziennikarzem CNBC, że jest szansa na otwarcie dziś lub jutro zablokowanej przez Iran cieśniny Ormus. Po głośnych sprawach dotyczących nieprawidłowości w środowisku medycznym i wynagrodzeń niektórych medyków, lekarze mówią o rosnącej nieufności pacjentów. Jak podkreślają, za błędy pojedynczych osób płaci całe środowisko. Katarzyna Młynarczyk.
2: Jak mówi wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Lidia Stopyra, środowisko nie broni nieuczciwych lekarzy, ale sprzeciwia się odpowiedzialności zbiorowej.
3: My mamy system prawny w tym kraju. Jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, to niezależnie od tego, czy jest lekarzem, czy wykonuje każdy inny zawód, to podlega prawu.
2: Tymczasem lekarze płacą wizerunkową cenę i mimo ogromnego zaangażowania i poświęcenia pacjenci stają się wobec nich nieufni. To krzywdzące, zauważają.
3: Hospitalizujemy dzieci z ciężkimi chorobami. Mamy rzadkie choroby zakaźne, które mogą być naprawdę groźne dla zdrowia i życia. Mamy doświadczenie.
2: Ale jego podważanie przez pacjentów czy ich rodziców utrudnia leczenie i psuje atmosferę pracy lekarzy.
1: Polskie jabłka na unijnej liście. Rejestrację trzech nowych chronionych nazw pochodzenia zatwierdziła Komisja Europejska. Wśród nich znalazły się polskie jabłka krajeńskie. Owoce te w porównaniu z tymi samymi gatunkami z innych regionów są słodsze i mają charakterystyczny jędrny miąższ. Jabłka skrajne dołączyły do znajdujących się już na liście jabłek grójeckich i łęckich. Razem z jabłkami krajeńskimi na unijną listę trafiły także dwa hiszpańskie produkty. Peklowana szynka wieprzowa i oliwa z oliwek z obszarów górskich północnej Walencji. Hubert Hurkacz wygrał w Montrealu, a Iga Świątek w Toronto. Nasi czołowi tenisiści mają za sobą pierwsze mecze w kanadyjskich turniejach, podczas których szlifują też formę przed zbliżającym się US Open.
4: Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7-5, 4-6, 6-2. To był mecz pierwszej rundy. Trwał blisko 2 godziny, a dla naszego tenisisty było to też pierwsze spotkanie od blisko miesiąca, gdy z powodu kontuzji skreczował w meczu awans do ćwierćfinału Wimbledonu.
5: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nic odnajmniej. Łatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
4: Kolejnym rywalem Polaka będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Z kolei Iga Świątek turniej w Toronto jako rozstawiona zaczęło od drugiej rundy. Jej rywalką była utalentowana Czeszka Sara Bejlek, którą w tym roku już raz pokonała w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Tym razem Świątek pierwszego seta wygrała do 0, drugiego zaś do 3.
1: O czym informował Przemysław Pozowski.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura rejonowa w Sanoku wyjaśnia okoliczności śmierci 37-letniego obywatela Ukrainy. Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę 2 sierpnia na terenie obiektu hotelowego Bona w Sanoku. Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna wynajmował pokój na drugim piętrze wspólnie z kobietą. Z powodu hałasów zakłócających spokój inni goście wezwali na miejsce policję. Po przyjeździe funkcjonariusze znaleźli pod budynkiem ciało 37-latka bez oznak życia. Obrażenia głowy wskazywały na upadek z wysokości. Śledczy przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok, którą zaplanowano na 5 sierpnia. Prokuratura podkreśla, że zdarzenie nie miało tła narodowościowego. Ze względu na dobro trwającego postępowania dalsze informacje nie są obecnie udzielane. Policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Dębie w czerwcu zakończyli śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu w sprawie przestępczości narkotykowej. Efektem wielomiesięcznej i intensywnej pracy funkcjonariuszy było zgromadzenie obszernego materiału dowodowego, który pozwolił na przedstawienie 11 podejrzanym aż 62 zarzutów, mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: Konsekwentnie realizowane działania pozwoliły na odtworzenie mechanizmu działania i ustalenie osób, które w latach 2023-2025 na terenie województwa podkarpackiego prowadzili przestępczą działalność. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na ustalenie 11 podejrzanych i przedstawienie im aż 62 zarzutów. W proceder zamieszani byli mieszkańcy powiatu mieleckiego, w tym jeden obywatel Ukrainy. Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, m.in. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadzanie do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych, uczestniczenie w ich obrocie, udzielanie narkotyków, w tym osobom małoletnim, posiadanie środków odurzających, również w znacznych ilościach, uprawę konopi innych niż włókniste, a także wytwarzanie środków odurzających i substancji psychotropowych.
1: Za niektóre z ujawnionych czynów grozi kara pozbawienia wolności nawet do 20 lat.
3: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 3 stopnia o upałach dla regionu. Obowiązywać będą do najbliższego piątku, 7 sierpnia. Wydano ostrzeżenie o najwyższym stopniu zagrożenia. Oznacza ono, że temperatura przez najbliższe dni przekroczy w ciągu dnia 34 stopnie Celsjusza. W środę ma wynieść nawet 38 stopni. Nieco chłodniejsze mają być noce, ale termometry wciąż wskazywać będą temperaturę od 19 do 23 stopni. Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku, 6 sierpnia do godziny 20. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle rozpoczęła realizację nowego projektu z książką Sięgaj Gwiazd. Projekt obejmuje działania literacko-edukacyjne inspirowane postacią Mikołaja Kopernika i skierowany jest do odbiorców w każdym wieku, ze szczególnym naciskiem na integrację międzypokoleniową, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
4: Jednym z najbardziej niezwykłych punktów programu będzie astronomiczna noc w chwili numer 2, wieczór, podczas którego biblioteka całkowicie zmieni swoje oblicze. Między regałami pojawią się gwiazdozbiory, kosmiczne zagadki i niezwykłe opowieści. Najmłodsi odwiedzą strefę małych astronautów, gdzie tworzyć będą świecące w ciemności gwiazdozbiory, wysłuchają kosmicznych bajek i zajrzą do mini planetarium. W strefie odkrywców całe rodziny wezmą udział w grze terenowej prowadzącej przez biblioteczne regały, rozwiązując zagadki ukryte w książkach. Z kolei w strefie młodych badaczy uczestnicy zbudują modele planet i sprawdzą swoją wiedzę w quizach oraz logicznych wyzwaniach inspirowanych m.in. teoriami Kopernika. Dorosłych i seniorów czeka wyjątkowe spotkanie z Piotrem Łopuszańskim, autorem książki Kopernik – Nowe oblicze geniusza.
1: Wydarzenia będą odbywać się w nowo otwartej filii numer 2 przy ulicy Kopernika 8.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

right now. Oh yeah. In this sweet harmony. Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.